0: 2.
1: Loki nakręcone, a z oczu pada deszcz. Lodo

numer. Schowałem klamkę w wersalce, do środka się nie dostanie nikt. To nieładnie śpiewać sobie kołysankę, której słowa umiesz tylko ty. Mam 27 lat,

rozpoznasz ludzi, których już jest dane. Jak pozbierać myśli z tych nieposkładanych? Jak oddzielić nagle rozum swój od serca? Jak usłyszysz siebie w takim szumnym skercu? Jak rozpoznać ludzi?

0: bardzo fajny weekend. Słońca nie brakowało, prawda? I było w miarę ciepło. Sympatycznie, bardzo. Jaki będzie kolejny? No zdecydowanie będzie gorzej, bo będziemy mieli spadek temperatury pod koniec tego tygodnia. Dziś na termometrach 19 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie. Będziemy mieli co jakiś czas wzrost zachmurzenia, z tym, że raczej bez opadów deszczu. W nocy dużym utrudnieniem mogą być mgły i zamglenia, które mogą się pojawiać. Na Unruga, Małokackiej, Chwaszczyńskiej, Chwarzyńskiej, Morskiej, w Gdyni wolniej.
1: Jest 6 News SK2, Anna Łobocka. Ogień jest już opanowany. Strażacy walczą z pożarem, który wieczorem wybuchł w jednej z hal magazynowych w Słubicach w Lubuskiem. Ogień objął budynek o powierzchni ponad 4000 metrów kwadratowych. Na miejsce wysłano 16 zastępów strażaków. Na szczęście nie ma informacji o poszkodowanych. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. Wybory w cieniu rosyjskich prowokacji. Łotysze wybrali nowy parlament. Przy władzy pozostanie obecna koalicja rządowa. Silną reprezentację w łotewskim parlamencie będą jednak miały partie prorosyjskie. A więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
2: Ponad 35% głosów uzyskała Zjednoczona Lista premiera Łotwy Andrisa Kulbergsa. W sumie partie dotychczasowej koalicji rządowej będą miały 60 posłów w 100-osobowym parlamencie. Ponad 30 wprowadzą do niego partie prorosyjskie. Łotwa na pierwszym miejscu, władza suwerenna i nowi Łotysze. Na te ugrupowania głosują głównie rosyjskojęzyczni mieszkańcy Łotwy, którzy stanowią około 30% całego łotewskiego społeczeństwa oraz wyborcy, którzy krytykują łotewskie elity. Najważniejszym tematem kampanii wyborczej było bezpieczeństwo, przede wszystkim na granicy, bo Łotwa zmaga się z dużą presją migracyjną ze strony Białorusi.
1: Przed nami finał tegorocznej edycji konkursu na ulubioną księgarnię w Warszawie. W tym roku nadesłano prawie 1000 propozycji, a do finału dotarło 20 księgarni, mówi przewodnicząca jury Diana Krawiec.
3: To już jest 7. edycja nagrody i w tym roku rzeczywiście to była rekordowa liczba zgłoszeń.
1: Konkurs podzielony jest na 4 kategorie, a zwycięzców poznamy 18 października.
4: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport. Polscy piłkarze zagrają dziś kolejny mecz Ligi Narodów. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
6: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co, nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban. Pierwszy gwizdek gdzieś o 20.45.
4: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Jakbym tak żółtą kartkę dostał w czwartek od szefa, potem w piątek też coś przeskrobał i dostał żółtą kartkę drugą.
8: To dzisiaj byś miał wolne wyjście wysłał na trybunę.
9: Tak kombinuję, ale się nie udało.
10: Wajda i Jarząbek w radiu SK2. SK2.
11: Problem jest taki, że my nie faulujemy po prostu.
7: Nie, no. Nie, my tutaj na misiaczka.
11: Tak.
7: Fair na misiaczka z rana no. Samego przytulamy się was czule. Dzień dobry, 3
11: po 6. Mimo, że w głośnikach mrozu to będzie gorąco.

0: Ej, nie te guziki.
1: Guziki za wcześnie jest.
2: Rano, no to niedobrze.
1: Gdzie moje guziczki? 9:30 po 6. Czułe dzień dobry raz jeszcze. Warius Max z Kasią Stankiewicz zagrali. Wielki brat, to mój kolega Jarząbek. Dobra, dzisiaj masz nową ksywę. Wielki brat.
2: Tak, bo jestem wielki, mam brata. Ale poza to nie chodzi o to. Nie jestem świrem. To jest, wiesz, to się może przydać.
1: Pochodźcie państwo, co sobie kupiłeś i do czego teraz służy.
2: Ej, nie, no bo kupiłem sobie, wiecie, kupiłem sobie kamerkę, taką do monitoringu domu i myślałem, bo była mi potrzebna do tego, żeby grać przez internet z innymi ludźmi.
1: No, a że jesteś za stary?
2: A że jestem za stary, nie chcę się pokazywać, a z drugiej strony kamerka strasznie miała takie opóźnienie, które nie licowało z profesjonalnym graczem. No to używam jej do monitoringu mieszkania.
1: Ale wiecie, jaka ta kamera jest wypasiona? Ona tam jest podpięta do domowego Wi-Fi gdzieś.
2: Ja teraz
1: gdzieś
2: widzę, co się dzieje w przedpokoju.
1: I Jarząbek potrafi sobie wejść w telefon, w aplikację i widzi, co się na bieżąco u niego w przedpokoju dzieje. I co więcej, jak on teraz powie do telefonu na przykład pobudka, to tam w jego mieszkaniu wszyscy go słyszą.
2: Tak, tak, wyobrażacie sobie?
1: I wigilujesz mieszkańców swojego mieszkania.
2: To jest też moje mieszkanie, więc mogę je migrować chyba, prawda? Czy nie?
1: Dobra, na co teraz jest skierowana ta kamera?
2: Na drzwi.
1: Na drzwi, zobacz, dobra. Widzisz? Wejściowe czy wyjściowe?
2: Wejściowe.
1: Wejściowo,
2: ale
1: wyjściowe.
2: Ale mam bałagan. Jezu, co tam się dzieje?
1: Trzeba podprzątać. No dobrze, słuchajcie, zadowolony jesteś z tego zakupu?
2: Nie, ale...
1: Bo chciałem powiedzieć, że dzisiaj jest też dzień mieszkalnictwa.
2: No.
1: Więc to by pasowało do takiego tematu. W sensie, ludzie robią wszystko, żeby dobrze im się mieszkało, tak?
2: Tak.
1: Żeby było miło, sympatycznie, przyjemnie, kulturalnie. Ty na przykład sobie kupiłeś kamerkę i od razu jakieś tak lepiej się czujesz,
2: inni
1: tak?
2: Inni kupi jakieś fajne zasłony, prawda?
1: Tak, ceratkę kiedyś się kupowało i człowiek był...
2: Ceratka.
1: Od razu był taki zadowolony.
2: A pamiętasz te takie szklaneczki, co się w koszyczek wsadzało?
1: Na przykład nowe koszyczki do szklaneczek sobie człowiek kupił, od razu się ucieszył. Więc chcieliśmy się was zapytać, co sobie kupiliście i lepiej wam się już mieszka od razu.
2: Co sprawia, że wasz dom jest waszym miejscem na tej ziemi.
1: Tej ziemi.
2: Oczywiście, że tak. 7268268 albo Messenger. Domownicy wszystkich krajów, łączmy się. Powiedzcie, co takiego fajnego jest w waszym domu, co sprawia, że czujecie się w nim dobrze.

0: duszy mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: No i mamy już nawet 19, bym powiedział, minut po godzinie 6. Co tutaj się ograniczać, prawda? Dzisiaj rozmawiamy o tym, co sprawia, że w waszym domu żyje wam się dobrze. Może kupiliście sobie coś fajnego, może sprawiliście sobie, przynieśliście. Czasami w altankach się coś znajduje ciekawego i stawia się później na półce i to wygląda fenomenalnie. Z nami Jacek. Jacek, dzień dobry. Co u ciebie w domu ciekawego takiego jest?
2: Przede wszystkim to mój kochany piesek, który wziąłem 3 miesiące temu ze schroniska, bo przednie po 16-17 latach mi pieski podchodziły i ze schroniska takiego słodziaka w 5-latkę po pożyczeniu, że jest niesamowite.
3: Proszę bardzo. I dom nabiera zupełnie innych barw.
2: Sama radość. Przychodzę nawet po pół godziny, po godzinie ze sklepu. Cieszę się. Od razu dostanie piłeczki, misia, na spacery jogging. 10 kilo pudła miesiące dla zdrowia wychodzi. Także sama radość przynajmniej.
3: Dobra, a dziś spacerek był już?
2: I właśnie się szykuje, kończę śniadanko i rozwinia się przyseckiem, bo piesek kiedyś się obudził.
3: Elegancko. 10 kilo jarząbek.
1: 10 kilo.
3: Widzisz?
1: Jacek, ja się o ciebie boję. Ty weź mu powiedz, że nie dla psa kiełbasa. SK2.
3: No dobra, jakieś firaneczki nowe ktoś sobie kupił, zasłonki, ceratkę, nie wiem, kubek nowy jakiś macie albo i nie macie.
1: 726-826-826 albo Messenger. Dzisiaj rozmawiamy o waszych domach.
3: Waszym mieszkaniu.
1: O waszym domu,
3: co sprawia, że to jest wasze mieszkanie i czujecie się tam dobrze.
1: Chodzimy do was i już wiemy, że jesteśmy u was, no.

0: Big Day, czyli wielki dzień. Gorącego lata dokładnie, chociaż mamy jesień. Przynajmniej w głośnikach plus kilka do temperatury. 25 minut po 6 prasa donosi o synu państwa Martyniuków.
1: Tak jest. Pierwsza strona Super Ekspresu. Daniel Martyniuk zapewnia, że skończył z wybrykami różnego rodzaju. I jest taki duży tytuł. No. Rzuciłem picie, przepraszam rodziców. I powiem wam szczerze, że dobrze, że on za to przeprasza rodziców, bo to nie jest jego rola.
0: Nie jego rola. No, bo to się wszystko trzeba cofnąć do lat 90.
1: Każdy, kto wie, kto się wychował w latach 90. doskonale wie.
0: Że to się stawało pod blokiem, głowa do góry na to drugie piętro i się krzyczało: mama, rzuć picie!

0: Autoglas wymienia.
1: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
3: Phonix Ból Uszu Max.
2: Słucham?
3: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
2: Phonix Ból Uszu Max?
3: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
4: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
5: Chcesz mieć więcej z życia za mniej? To koszt.

0: trwa od 5 do 18 października bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Organizator PKO Bank Polski. Limit cashbacku do 100 zł miesięcznie. Szczegóły, w tym ograniczenia, w regulaminie na Allegro.
1: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Gastorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii, jak szukasz na

0: na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: I po reklamie.
3: Motocykliści żegnają sezon i było ich widać na ulicach Trójmiasta i Kaszub w ostatni weekend, prawda? Dzisiaj też pojawią się na ulicach, bo pogoda będzie sprzyjać. 19 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy, słońca dzisiaj nie zabraknie. Będziemy mieli wzrost zachmurzenia, ale raczej bez opadów w nocy. Dużym utrudnieniem, szczególnie na Kaszubach, mogą być mgły i zamglenia, które będą się pojawiać. Teraz na ulicy Czarny Dwór Nowatorów Budowlanych Starogardzkiej Świętokrzyskiej Adamowicza Hawla i trakcie Świętego Wojciecha uważamy w Gdańsku.
4: 6.30, newsy SK2, Anna Łobocka, alert odwołany, polskie samoloty wróciły do bazy. Nie ma zagrożenia dla mieszkańców województwa lubelskiego. Wcześniej RCB informowało o rosyjskim ataku powietrznym na terenie Ukrainy. Do tematu wrócimy w newsach o 7.00. Amerykańskie władze monitorują doniesienia o możliwym przypadku dżumy w Rosji. To po tym, jak w obwodzie irkuckim pod koniec września zmarła 28-letnia Daria Szipiłowa. Kobieta kilka dni wcześniej w Instytucie Badawczym rozbiła próbówkę zawierającą patogen dżumy płucnej. I jeszcze dzisiejsze maksymalne ceny paliw, podobnie jak w weekend, litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,73, a oleju napędowego 7,88. Jutrzejsze ceny poznamy dzisiaj około południa.

0: 6.37, wstawać, złote bączki! Tu Radio SK2, tu poranek, Wajda Jarząbek, tu cofamy się w czasie, proszę bardzo. To są lata piękne,
1: minione, tak zwane.
0: Lata minione, kiedyś to było, niektórzy stwierdzą. Jeśli są tacy, którzy twierdzą, że kiedyś to było, to posłuchajcie, bo kiedyś naprawdę to było. Odświeżamy newsy, które pojawiły się tego dnia, ale nie tego roku.
2: A nie, chodziłem już do liceum.
0: Kącik odkurzający to się nazywa.
2: Wow.
0: Sąd okręgowy w Lublinie warunkowo umorzył na 2 lata postępowanie przeciwko 2 studentom, którzy w marcu tego roku obrzucali jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej Romana Prodiego.
2: Prodiego. No nie pamiętasz Romana Prodiego?
0: Prodiego.
2: No to taki Włoch. Eros Ramazzotti trochę, wiesz?
0: Prodiżego. Dobra, Romano Prodiego. Tak pisała polska agencja prasowa. I to było, słuchajcie, 5 października 2001 roku. Jajami samochód przewodniczącego Komisji Europejskiej, tak, Romano Prodiża.
2: Ale powiem wam szczerze, no ja myślę, tak tutaj widzi, śmieszkujemy, heheszkujemy, a tu wychodzi na to, że sąd też znał się na żartach i wiedział, że to były jaja, no.
0: Bo umorzył, tak?
2: Bo umorzył.

0: pufcy, pukawcy, beatbox zrobiłem. A Gosia Andrzejewicz, piękny utwór, Pozwalamy żyć o 6.49, tu Radio SK2.
1: Nie bylibyśmy sobą, gdybyśmy nie wścibiali nosa tam, gdzie nie trzeba, czyli patrzymy teraz, co tam u was w domu ciekawego się
0: domu.
1: Dzieje. Tak, co sobie kupiliście ostatnio, położyliście na przykład na półce i czuliście się dobrze.
0: Jest super, ale mam teraz fajnie w mieszkaniu, nie?
1: Ala napisała SMS-a, Ala z Krakowa. Dzień dobry, kupiłam sobie wczoraj na Targu Staroci 500 akcji francuskiej firmy chemicznej z 1928 roku i czuję się jak milionerka, a wcale nie jestem.
0: No i stawiasz sobie na kredensie, nie? W Krakowie, w mieszkaniu, w kamienicy pewnie.
1: Tak.
0: Nie, mówię w mieszkaniu, w kamienicy. Stawiasz sobie na kredensie akcje z 1928 roku i wiesz, że żyjesz.
1: Oczywiście,
0: ta,
1: że tak.
0: Ta.
1: W większości domów jest chemia z Niemiec, prawda? A ty masz francuską.
0: No, ale Jacek na przykład napisał, że kupiłem sobie frajera ostatnio i właśnie sprawdzamy, jakie ma możliwości, bo już pieczonych boczek był, szynka była, frytki z kurczakiem, perfekto.
1: No, ta. To ja z doświadczenia wiem, że takie zajaranie nowym sprzętem kuchennym trwa mniej więcej w okolicach 2 tygodni. Po 2 tygodniach gwarantuję
0: znowu
1: ci,
0: buły z parówą.
1: Tak, parówka, bułka i ketchup.
0: I za pół roku znowu faza będzie to na jest. Te przypiekane wszystkie rzeczy.
1: Proszę, kupisz toster.
0: Jest jeszcze telefon, słuchamy.
2: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Dzień dobry.
2: To mi zrobiło domek. Ostatnio byliśmy w Zielonej Górze. Pozdrawiam stamtąd wszystkich. Zrobiliśmy sobie zdjęcie naszej tęczówki, naszego oka. Mhm. Mojego i męża. Wchodzę do domu i patrzy na mnie jego oko. On wchodzi do domu, patrzy na niego moje oko. Czujemy się w końcu jak we własnym domu. Pozdrawiamy, Gosia.
0: Ale czekaj, że zdjęcie oka i od razu wisi, wchodzisz i widzisz zdjęcie swojego
1: każdy
0: oka
1: na
0: ścianie.
1: Każdy ma na każdego oka, tak, prawda, aha, oko, prawda? Aha. Ja mam podobnie, ja wchodzę do łazienki i też patrzy na mnie oko Saurona.
3: SK2.
1: Szczeluści nieprzebitej.
0: To jest lustro, mój drogi. To jest lustro. 9 minut do 7.
1: Ja się dzisiaj nie umalowałem, no.

0: Wy też możecie nas pocałować ze szczęścia, jak już wygracie stówkę, bo my was teraz zapraszamy do naszej pięknej gry. Po godzinie 7 będziemy ściemniać. To będzie zabawa, która nazywa się Ściemnia się w Radiu SK2, a polega na tym, żeby wyśledzić, który z nas, czy ja, czy kolega Wajda ściemnia. Mamy przygotowany pakiet pytań i wystarczy tylko odpowiedzieć poprawnie, kto ściemnia, i zgarnąć stówkę, a nic lepiej nie smakuje niż 100 zł i to przy początku tygodnia. Zupełnie, no tak naprawdę można powiedzieć, za darmochę. Już teraz można się zgłaszać 726-826-826, albo można się zgłaszać też przez Messenger, a zgłaszamy się jak zawsze jakąś taką, wiecie, no ściemą, nie? Skoro ściemniamy w Radiu SK2, to wy zgłaszacie się ściemą, a później odgadujecie, kto ściemniał. Dużo tej ściemy z samego rana, ale wiem, lubicie to.
1: SK2.

0: autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
0: Rosół czy barszcz?
1: Schabowy czy mielony?
0: Pierogi albo bigos?
1: Które danie jest najsmaczniejsze?
2: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
1: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
4: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
0: Autopromocja.
1: Reklama.
5: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 waflowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia. A wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
6: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
7: Nie, a powinno?
6: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
7: I możesz z nich korzystać?
6: Jasne, w każdej chwili.
7: To i ja się zapiszę.
6: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
8: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
9: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Kokolino, płyn do płukania, 943 ml. Teraz w nowej cenie regularnej 11,99. Najniższa cena z 30 dni 19,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów i kupuj taniej w Aldi, również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl/ceny-w-dół.
10: Łazienka Bocaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bocaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bocaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
11: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a na Dzień Nauczyciela kawa ziarnista Dalmajer kilogram 54,99 za opakowanie. Oferta ważna do 10 października. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 55,99.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Wszystkie wędliny w plastrach Kraina Wędlin na co dzień. 2+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeże udo lub podudzie kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 6,49 za kilogram. Oraz prosto z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości. 15,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie niskie ceny.
1: I po reklamie.
15: Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Nauczyciela. To takie preludium przed Dniem Edukacji Narodowej. Dziś na termometrach 19 stopni w ciągu dnia, 11 w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie, aczkolwiek będzie chowało się za chmurami dosyć często. Z tym, że bez opadów deszczu. Dużym utrudnieniem w nocy mogą być lokalnie pojawiające się mgły i zamglenia, na które trzeba będzie uważać. Jutro 18 stopni w środę, tak samo w czwartek 19, a w piątek tylko 13. Teraz na słowackiego innowatorów, na Kościuszki Rzeczpospolitej. Uważamy w Gdańsku.
16: Jest 7 News SK2, Anna Łobocka. O poranku Polska poderwała myśliwce, a mieszkańcy Lubelszczyzny otrzymali alerty RCB. Wszystko przez kolejny ostrzał Ukrainy niedaleko polskiej granicy. Kreml próbuje zastraszyć Europę. Tak polskie MSZ reaguje na ostrzeżenia Kremla obcokrajowców i dyplomatów przed pozostawianiem w Ukrainie. O czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
17: W oświadczeniu MSZ-u czytamy, że Polska niezachwianie wspiera Ukrainę i nie przewiduje zmian w funkcjonowaniu polskiej ambasady w Kijowie. Kolejne rosyjskie groźby i apele do dyplomatów o opuszczenie ukraińskiej stolicy pokazują, że Kreml próbuje zastraszyć Europę. To fragment oświadczenia polskiego resortu dyplomacji. Moskwa zapowiedziała kontynuację ataków na cele w Kijowie i w innych miastach. Choć rosyjskie władze piszą o celach wojskowych, to w niedzielę doszło do kolejnego uderzenia rosyjskiej rakiety w most północny w Kijowie i to w czasie, gdy w ukraińskiej stolicy przebywał kanclerz Niemiec.
16: Fatalne warunki do jazdy o poranku. Gęste mgły mamy prawie w całej Polsce. Synoptycy wydali w związku z tym alerty pierwszego stopnia. Z tymi informacjami w studiu nasz reporter Michał Skolimowski.
18: Dzień dobry.
16: Dzień dobry. Powiedz, Michale, gdzie jest najgorzej?
18: To trudny poranek dla kierowców w prawie całej Polsce. Alerty obowiązują w szerokim pasie od zachodu przez centrum aż po wschód. Tam widzialność miejscami spada poniżej 200 metrów.
19: Lokalnie może pogarszać się dość gwałtownie, dlatego szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy.
18: Mówi synoptyk IMGW Anna Gryczman. Lepsze warunki na Pomorzu, Warmii i Mazurach oraz Podlasiu, a także na krańcach południowo-wschodnich.
16: Kraków ma nową kładkę nad Wisłą. Połączyła Kazimierz z Ludwinowem. Wczoraj po raz pierwszy skorzystali z niej piesi i rowerzyści.
20: Podoba mi się. Konstrukcja bardzo ciekawa. Jako, że mam lęk wysokości, nie wiem, czy przeszłabym górą.
16: Kładka nie ma jeszcze oficjalnej nazwy.
21: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: SK2 Sport.
16: Bośnia to niełatwy teren dla każdego, mówi bramkarz reprezentacji Polski Marcin Bułka. Po bezbramkowym remisie na PGE Narodowym teraz czas na mecz na wyjeździe. W tabeli Ligi Narodów tracimy do Bośni i Hercegowiny jeden punkt, mówi Marcin Bułka.
23: Bośnia to niełatwy teren dla każdego rywala, który tu przyjeżdża, no ale boisko zawsze weryfikuje. O niczym innym nie myślimy, tylko o trzech punktach.
16: Początek meczu z Bośnią o 20:45. O tej samej godzinie Rumunia zmierzy się ze Szwecją.
21: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
22: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
24: Niektórzy się cieszą, że ta benzynka poszła w dół, znaczy, że w dół od tego, co było ostatnio, nie?
25: Teraz pójdzie w górę.
24: Ale, słuchajcie, na przykład w kwietniu 2020 roku, wspomnień czar, litr benzyny można było kupić za 3,70.
25: Jak ten czas szybko leci, nie? To ile to już minęło od 2022?
24: Lekko licząc, 5 zł.
1: Wajda i Jarząbek w Radiu SK2.
25: Panie premierze, cały czas liczymy na cofnięcie się w czasie.
24: Albo chociaż niech cofnie się o 5:19.
25: Na przykład.

0: 9 minut po 7, za chwilę ściemnia się na antenie Radia SK2. Jeszcze można się zgłosić albo SMS-owo na 726-826-826, albo poprzez Messengera, tam zostawiacie nam swój numer telefonu.
1: Oczywiście, że tak, ściemą się zgłaszamy.
0: Tak, a jakbym ci powiedział na przykład, że zdobywca Oscara gra w polskiej B-klasie w piłkę nożną, to by to była ściema czy prawda?
1: Ja bym powiedział, że ściema.
0: No, a to jest prawda akurat.
1: Naprawdę?
0: Tak, tak. Jest taki Terrence Wheelers, czytam o nim. Zdobywca Oscara za dźwięk w filmie Strefa Interesów i jest bramkarzem w amatorskim klubie AKS Zły Warszawa.
1: Ósma liga, tak?
0: No, tak, patrząc od ekstraklasy, to będzie...
1: To, widzisz, to Oscara już ma. Tak. To teraz czas na najbardziej prestiżową nagrodę właśnie polskiej ósmej Ligi Mistrzów.
2: SK2.
1: Znajdzie się jakiś na 100%. Mnie zastanawiało coś innego.
0: No.
1: Jak złym bramkarzem trzeba być, żeby grać w AKS Zły Warszawa?

0: Po mojej lewicy jest Jarząbek.
1: A po mojej prawicy jesteś ty.
0: Bo jesteś ty? Ściemnia się
2: w Radiu SK2. To też Krzysztof Krawczyk, jakby nie patrzeć.
0: Tak, ale to akurat inny utwór był, tylko ty, tylko ja. 16 minut po siódmej, do tej pory bez żadnej ściemy, żeśmy wszystko mówili, a teraz będzie ściema i trzeba będzie odgadnąć, po której stronie ta ściema się pojawi. Czy Jarząbek coś ściemni, czy Wajda coś ściemni, czy Jarząbek i Wajda też będą ściemniać. Trzy opcje są. Paulina stanie przed szansą zgarnięcia 100 zł. Dzień dobry.
3: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Paulina, pamiętaj, że zawsze jedna ściema może się pojawić, ale mogą być też dwie ściemy. I twoim zadaniem jest odgadnąć, gdzie te ściemy są. Jasne?
3: Jasne, jasne.
0: Masz na to, trzy sekundy po usłyszeniu słów, kto ściemnia.
1: Tak.
0: Tak to działa. Dobra, gotowa? Jedziemy?
3: Gotowa, jedziemy.
1: Dobrze. Dobra, to Jarząbek mówi tak, uwaga. Albert Einstein oblał matematykę w szkole podstawowej.
0: Wajda mówi tak. Logo Apple od samego początku przedstawiało nadgryzione jabłko. Kto ściemnia?
3: Wajda.
0: No i się
1: no
0: czas
1: i się
0: skończył.
1: Skończył.
0: I uwaga. Niestety.
1: Ale.
0: Byłaś blisko.
1: Byłaś bardzo blisko.
0: Bo dwie ściemy dzisiaj były.
1: Tak. Albert Einstein od najmłodszych lat doskonale radził sobie z matematyką i fizyką, znacznie wyprzedzając swoich rówieśników. No nie mógł oblać w szkole podstawowej matmy. No.
0: A logo Apple rzeczywiście nie zawsze było takie samo, jakie teraz widzimy. To nie było od początku nadgryzione jabłko, bo pierwsze logo z 1976 roku było bardzo skomplikowanym rysunkiem przedstawiającym Isaaca Newtona, siedzącego pod drzewem, na którym wisiało jedno błyszczące jabłko.
1: Nie było nadgryzione jeszcze wtedy.
0: Nie. To skomplikowane logo musiało być. Potem je uprościli jakoś tak.
1: Paulinka, stówki nie masz, ale masz od nas prezenty.
3: Super, dzięki wielkie. No,
0: proszę bardzo, kolejna ściema albo ściemy, pamiętajcie o tym, już jutro. Ściemnia się w Radiu SK2.

0: zdobywaliśmy to, co najlepsze, tak, razem z Arturem Gadowskim.
1: A my przeżyliśmy już rok, moi drodzy, rok przeżyliśmy z tym tworkiem.
0: Nie wiem, czy zauważyliście, właśnie dzisiaj 5 października, rok temu już funkcjonował, bo już minął rok od uruchomienia systemu kaucyjnego w Polsce.
1: No i mamy z tej okazji dane, które nam tutaj zostały przekazane, że do końca lipca konsumenci zwrócili ponad 3 miliardy butelek i puszek, a 88% zwrotów obsłużyły automaty, tak zwane butelkomaty.
0: Jest jednak najnowszy sondaż United Service by Ibris dla Wirtualnej Polski.
1: Pięknie to powiedziałeś.
0: Dobrze powiedziałem?
1: Po angielsku, tak.
0: Widzisz, z tego sondażu wynika, że prawie połowa Polaków chce likwidacji systemu kaucyjnego.
1: Pytanie, co z tą drugą połową?
0: No, pewnie mają naprawdę duże balkony.
2: SK2. SK2. 100% polskich hitów.

0: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
1: Nie, a powinno?
0: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
1: I możesz z nich korzystać?
0: Jasne, w każdej chwili.
1: To i ja się zapiszę.
0: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
2: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
3: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
4: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
5: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
6: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
7: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
8: Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewniej kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
9: Wysoko. Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka.
10: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
9: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
11: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
9: Kto pierwszy, ten mieszka.
11: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
9: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Poczuj się pewnie na każdej drodze. Kup nowe markowe opony lub oryginalne koła zimowe do Volkswagena, Skody, Seata lub Cupry z 3-letnim ubezpieczeniem opon od zdarzeń losowych w cenie. Odwiedź autoryzowany serwis, zapytaj o ofertę i nie spóźnij się z wymianą ogumienia na zimę. Dowiedz się więcej na www.oponyzubezpieczeniem.pl. Masz auto innej marki? Też dopasujemy do niego opony. I po reklamie.
14: Dzień Edukacji Narodowej. To w najbliższą środę. Warto się do tego przygotować, bo potem pewnie nauczyciele przymkną oko na pewne rzeczy. Dziś 19 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie, ale będziemy mieli wzrosty zachmurzenia, z tym, że bez opadów w nocy mogą pojawiać się mgły i zamglenia. Jutro, w środę i w czwartek od 18 do 19 stopni, natomiast w piątek spadek temperatury. W dzień tylko 13 stopni, w nocy 8. 10 lutego Śląska Dąbka Undruga w Gdyni. Musimy zachować ostrożność.
15: 7.30, newsy SK2, Anna Łobocka. Problemy na kolei w południowo-zachodniej Polsce. W Czerwińsku, niedaleko Zielonej Góry, nad ranem doszło do uszkodzenia trakcji. Na miejscu pracują ekipy naprawcze. Pociągi dalekobieżne jeżdżą wolniej. Stanęły składy regionalne. Wprowadzono zastępczą komunikację autobusową. Teraz Dolny Śląsk. Tragiczny pożar w Chojnowie koło Legnicy. Nie żyje jedna osoba. Wczoraj wieczorem zapaliło się mieszkanie w bloku na pierwszym piętrze. Potrzebna była ewakuacja mieszkańców. Hubert Hurkacz pokonał Rosjanina Karena Khachanova 7-6, 6-2. Nasz tenisista wygrał 250 mecz w karierze i awansował do półfinału turnieju w Pekinie.

0: 23 minuty zostały nam do godziny 8. Pora na coś sprzed lat, coś, co chcemy odświeżyć, odkurzyć, bo tak się nazywa ten kącik odkurzający. Coś, co pojawiło się tego dnia, ale nie tego roku.
1: Można powiedzieć, że to taki autodetailing teraz będzie u nas.
0: Trochę tak.
1: Trochę tak. A to dlatego, że koncern Toyota zamierza wprowadzić do sprzedaży zegarek mogący również pełnić funkcję pilota do centralnego zamka samochodu. Urządzenie trafi do sprzedaży w najbliższych dniach, pisał o tym serwis PC World Computer 5 października 2005 roku.
0: Ciekawy gadżet, ciekawy. Szkoda, że do dziś nie funkcjonuje. Samochód by się otwierał, odpalał, jechał, gasił i zamykał zawsze na czas. Eska 2.

0: Nigdy nie przeminął, nigdy nie przeminął.
1: Płyta się zaciała, przepraszamy.
2: Już przeminął. I poszedł sobie. 49 minut po 7, czyli w drugą stronę jak się patrzy, to ile? 11 do 8.
1: A w ten sposób, że w drugą stronę, dobra.
2: Bo można od przodu i od tyłu, no.
1: No, jak, żeby życie miało smaczek.
2: Smaczek, raz od przodu, od tyłu.
1: Dobrze, ale teraz nie o czasie, a o niebezpiecznej sytuacji na Mazurach, bo jest ogłoszenie. Komenda Powiatowa Policji w Piszu informuje, że serwal sawannowy uciekł z prywatnej posesji w Orzyszu na Mazurach i uciekł w nocy z soboty na niedzielę. Wabi się Gustaw, miał na sobie czerwone skórzane szelki.
2: Gdybyście jeszcze nie wiedzieli, jak taki serwal sawannowy wygląda, to jest tak. Po pierwsze, wygląda trochę jak kot, bo to jest podrodzina kotów. Jego sierść jest jasno-żółta, pokryta charakterystycznymi czarnymi centkami, ma krótki ogon i duże uszy. Czyli podsumujmy.
1: Ma tak. Ma jasno-żółtą sierść.
2: Nosi czerwone szelki.
1: Szelki i wabi się Gustaw.
2: Tak, jestem prawie pewny, że się nie wabi Gustaw, tylko naprawdę ma na imię Jurek.
3: Siema, zwierzyniec. SK2

0: To ciekawe, jak pani Daria Zawiałów na przykład na parkingu cofa, żeby zaparkować.
1: Może ma
0: jak
1: kamerkę cofania.
0: Cwaniaku. No ja Wartburgiem jeszcze to nie wiem, że nie wiem.
1: Jeszcze tą prawą rękę tak za nagłówek pasażera i głowa do tyłu, nie?
0: No, bo to jest oldschoolowe parkowanie. Oldschoolowe. I wszędzie się zmieszcza.
1: Najlepsi kierowcy tak parkują. Pamiętajcie.
0: Nie tam żaden lusterka czy kamerki do zupania.
1: 6 minut zostało nam do 8. Po 8 oczywiście zagramy w Państwa Miasta i jakby otwieramy teraz przyjmowanie zgłoszeń. Przypomnimy numer telefonu najpierw 726-826-826 i SMS-ki.
0: Przypominamy też, że Messenger jest też otwarty przez całą dobę, do nas można pisać, ale teraz pisać należy w szczególności, dlatego że w tym momencie zbieramy zgłoszenia do, tak jak powiedziałeś, gry państwa i miasta.
1: Tak, i dzisiaj wspominaliśmy o tym, że jest ten dzień mieszkalnictwa w kalendarzu. To jest też święto deweloperów, to jest też święto wszystkich tych, którzy gdzieś tam czekają na odbiór kluczy do swojego wymarzonego M.
0: Więc teraz wyobraźcie sobie, że wchodzicie do takiego mieszkania w stanie deweloperskim.
1: Tak, pustego.
0: Totalnie nie ma
1: tam nic. Po prostu nawet podłogi nie ma. W sensie beton wszędzie.
0: Pierwsze trzy rzeczy, które kupujecie do takiego mieszkania, to?
1: No i tym się zgłaszamy. No. Pamiętajcie, jak przez Messenger się zgłosicie, to zostawcie nam tam swój numer telefonu. I gramy o 500 po 8. Prezent marzenia wartości 500 do zgarnięcia w Państwach Miastach.
2: SK2. SK2. Wszystkie polskie hity.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie.
3: Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary, jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę?
12: Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice, nie mogę przestać śpiewać.
13: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
14: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły, opakowanie 500 gramów, cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Cześć panowie, byłem ostatnio w salonie bike. Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
17: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
18: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od bike w cenie karnetu na siłownię.
16: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? Zapraszamy do salonu bike. Auto Padre Szewe, Gdańsk, ulica Kartuska 424. Bike. Wybór staje się prosty.
19: To będzie ostatnia reklama.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
15: Lidl, to się opłaca.
20: I po reklamie.
21: Dzisiaj ucieszą się z waszej wizyty Faustyna, Igor i Flora, więc do nich wijajcie na popołudniowe pogaduchy. 19 stopni dzisiaj w dzień, 11 w nocy. Dzisiaj słońce będzie pojawiało się nad Trójmiastem, będziemy mieli wzrost zachmurzenia, deszczu raczej nie będzie. Ale dużym utrudnieniem mogą być mgły, które mogą pojawiać się wieczorem w nocy, jutro nad ranem. Jutro 18 stopni, w środę i w czwartek będzie podobnie, natomiast w piątek tylko 13 stopni w ciągu dnia. Teraz uważamy na Chwarzyńskie, Małkackie, Chwaszczyńskie i Udruga w Gdyni.
22: Jest 8 News SK2, Anna Łobocka. Po zakończeniu akcji strażaków na miejsce wejdą policjanci. Trwa dogaszenie pożaru hali magazynowej w Słubicach w Lubuskiem. Po tym służby zaczną ustalać przyczyny pojawienia się ognia.
23: Biorąc pod uwagę dużą powierzchnię pożarzyska, no musimy zakładać, że jeszcze kilka godzin strażacy będą na miejscu. To co najważniejsze, nikomu nic się nie stało, ani jeżeli chodzi o mieszkańców, ani jeżeli chodzi o samych ratowników.
22: Mówił rzecznik Lubuskiej Straży Pożarnej Arkadiusz Kaniak. Straty są ogromne. Niemal cały obiekt o powierzchni 4000 m2 uległ zniszczeniu. W środku znajdował się sprzęt AGD i elektronika. Awantura i protest w obronie proboszcza w Grójcu koło Oświęcimia. Parafianie nie zgadzają się na odwołanie księdza Józefa Zborka po prawie 30 latach posługi i żądają wyjaśnień. Będący na miejscu biskup bielsko-żywiecki Roman Pindel opuścił teren parafii w eskorcie policji.
24: Ucieka! Tak się Kościół prezentuje!
22: Słychać w nagraniu opublikowanym w internecie. Diecezja bielsko-żywiecka w wydanym oświadczeniu informuje, że ksiądz Józef Zborek został odwołany z funkcji proboszcza z powodu udowodnionych poważnych nieprawidłowości w wypełnianiu tego urzędu. Szczepan Twardoch z nagrodą literacką Nike otrzymał ją za powieść Nul, opowiadającą o wojnie na Ukrainie. Napisałem ją po to, żeby mówić prawdę, bo po to jest literatura, mówił autor ze sceny.
0: Myślę, że to jest najważniejsza powieść, jaką napisałem. Nie wiem, czy najlepsza, bo nie jestem od oceniania własnej prozy. Wierzę, że nie mamy lepszego środka do namysłu nad ludzką kondycją niż powieść.
22: Szczepan Twardoch, autor kilkunastu powieści i zbiorów opowiadań. Pisarz zebrał dotąd w publicznych zbiórkach 2 miliony złotych dla walczącej Ukrainy. Osobiście dostarcza zakupione drony, samochody i osprzęt wojskowy na front.
1: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: SK2 Sport.
22: Odrodzenie Igi Świątek. Polka wygrała z Donną Vekic 4-6, 7-6, 6-2 i awansowała do czwartej rundy turnieju w Pekinie. Chorwatka wygrała pierwszego seta i pewnie szła już po zwycięstwo w drugim. Polka odwróciła jednak losy spotkania. O ćwierćfinał zagra teraz ze zwyciężczynią meczu Jović-Rahimova. Złoto zostaje w Toruniu. W drugim meczu finału play-off Press Grupa Deweloperska pokonała we Wrocławiu Betard Sparte 46-44. Brąz w tym sezonie wywalczył Motor Lublin.
1: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: 3 po 8. Przypominamy, że dziś wieczorem znowu nieuczciwy pojedynek. Jedna Polska kontra Bośnia i Hercegowina.
25: Aż dwie, prawda? No. Ciekawe, czy jest tam 202 zawodników. Posłuchajcie, ostatnio, a wiesz ile, pamiętasz tam ile było ten Polska-Rumunia?
20: No 6-0.
25: 6-0 było, no, nie? No.
20: Nie pompujemy balonika.
25: Ale chcemy 0-7.
5: Wajda i Jarząbek.

0: Ty też czasem się blady budzisz w nocy.
1: Coś ci spadło chyba.
0: Już, podnieś to. Już podniosłem, żyję.
1: Podnieś to. No.
0: Dobrze, że nic
1: posprzątaj po sobie.
0: Nie kliknęło.
1: Posłuchajcie, Stanach śpiewała tutaj, że cichosza, prawda? Tutaj głośno się zrobiło o pewnym polityku na 12 minut po godzinie 8, o tym teraz opowiemy.
0: Tak, pan Mentzen, to kojarzymy.
1: Konfederacja.
0: Imię Sławomir, przynależność partyjna Konfederacja. Ogólnie słyną ci politycy Konfederacji z tego, że coś palną, tak? I potem cały kraj o tym mówi. Tutaj Sławek Mentzen ostatnio wyśmiewał się z kobiet w policji. Był krytykowany za wyśmiewanie się przydatności dokładnie kobiet w policji.
1: No i jedna z kobiet policjantek, tak jest.
0: Się policjantki odezwą.
1: Pani policjantka w takim razie zaproponowała. Panie Sławomirze, pośle, mój drogi, to chodźcie się, panie, zmierzymy na torze testowym dla kandydatów do policji.
0: Zaprosiła pana Mentzena na taki test sprawnościowy dla kandydatów na policję, bo się okazuje, że policjantki przechodzą dokładnie taki sam test jak policjanci.
1: No i wtedy zobaczymy, kto będzie lepszy,
0: prawda? Nie ma zależności, czy to kobieta, czy mężczyzna.
1: O to chodzi. Chociaż patrząc ostatnio na rozpiętość koszuli pana Sławomira, no to chyba wszyscy wiemy, jak ten test się skończy.
2: Kobieta mnie bije. Poddaję się. Dajcie mi wszyscy święty spokój.

0: Pora na taniec konkursowy.
1: Na konkurs zaprasza sponsor, właściciel portalu prezentmarzeń.com.
2: Państwa miasta.
3: Państwa miasta w Radiu SK2.
0: Można nawet powiedzieć, że my wam zagramy, znaczy wy będziecie tańczyć tak, jak my wam zagramy.
4: Ojej, to już?
0: Jaka literka wypadnie? Już, Jarząbek, to już. Właśnie zastanawiałem się, gdzie ty poszedłeś, ale dobrze, że jesteś. Poszedłem. Anita i Monika dzisiaj walczą o prezent marzeń. Dzień dobry.
5: Dzień dobry.
0: Drogie panie, zasady są takie, że z koła losujemy literę, później macie 20 sekund, żeby udzielać odpowiedzi na tę literę. Nie pomijamy żadnych kategorii, po upływie czasu punktujemy do pierwszego błędu. Kto ma więcej punktów, zgarnia nagrodę główną. Joker, jak się wylosuje, to można sobie samemu literę wybrać. Wszystko jasne?
5: Tak, wszystko jasne.
0: Dobrze, zacznie Anitka.
4: Prawo czy w lewo?
5: W lewo.
4: Dziękuję.
0: Zastanawiam się. Śmiejesz się z kobiet, że nie rozróżniają.
4: Nie, najlepsze jest to, że ja zawsze w prawo kręcę. No tak,
0: dobrze, zaskoczyłaś mnie. Litera P. P jak papa. P jak papa. 20 sekund, Anito, uwaga.
4: Państwo.
5: Polska.
4: Miasto.
5: Poznań.
4: Znana postać.
5: Paweł Królikowski.
4: Roślina.
5: Paprotka.
4: Co?
5: Paproć.
4: Kolor.
5: Pomarańczowy.
4: Zawód.
5: Piekarz.
0: Dobrze. Już czasik się skończył. A jaka była znana postać?
5: Paweł Królikowski.
0: Paweł Królikowski.
4: Paweł Królikowski, powiadasz.
0: Dobra, a to jakiś pewnie aktor, co?
5: Tak.
0: Dobrze, będziemy to sprawdzać.
4: On Paweł miał na imię, no rzeczywiście.
0: Paweł miał? Tak. A tych Królikowskich trochę jest, nie?
4: Bo ja właśnie miałem go przed oczami, ale nie wiedziałem, że to Paweł. Jest, dobra, wszystko jest.
0: Mógłbyś
4: mamy to
0: równie dobrze Jan na przykład, prawda?
4: Tak,
0: dobrze, 6 punktów, Anito, dla ciebie. Monika?
5: Prawo kręcimy.
0: A, no to proszę bardzo, to teraz mi jest niewygodnie, ale...
4: To ja ci mogłem w takim razie pomóc. No,
0: ale ja wiem, które to prawo i które to lewo, w przeciwieństwie do niektórych. Zakręciłem mocno w prawo tak, że zatrzymało się na jokerze. Moniko, możesz wybrać prawie każdą literę oprócz litery P, bo P miała już Anita.
5: To może K.
0: K, dobrze. 20 sekund, uwaga, państwo.
5: Kenia.
0: Miasto.
5: Kielce.
0: Tytuł filmu.
5: Killer.
0: Imię.
5: Krzysztof.
0: Roślina.
5: Konwalia.
0: Potrawa.
5: Knedle.
0: Zawód.
5: Ze śliwkami.
0: Zawód.
5: Zawód kelner.
0: A już nie zdążymy samochodu. Jeden, dwa, trzy, cztery, pięć. A masz jakieś zastrzeżenia w ogóle?
4: Nie, absolutnie.
0: Sześć. No to siedem. Jednym punktem wygrywa Monika.
5: Super.
4: Podejrzewam, że gdyby nie zasięg u Anity,
0: mogłoby być lepiej. Dogrywka albo nawet mogłoby być zwycięstwo. Monika, do ciebie prezent marzeń leci, do Anity nagrody pocieszenia. Anitko, również wszystkiego dobrego życzymy. Kolejne Państwa Miasta jutro po 8:00.
2: Państwa Miasta.
3: Państwa Miasta w Radiu SK2.
1: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.

0: No, Whisky z rana, muzyczne jak śmietana, 26 minut po 8. To była oczywiście grupa Jam. Mam taki nagłówek. Philip Harrison wyznaje, że chciał cichego związku i prywatności, ale jest medialny przez mamę Bianki.
1: Czyli związek cichy już nie jest, za to coś czuję, że idą ciche dni z

0: Autopromocja.
1: Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
3: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
4: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
6: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sport za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
6: We were on a break!
5: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
7: Bazinga!
5: A teraz kończymy 20 lat.
8: Why God, why?
5: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
5: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Gastorama.
11: Teoria
10: i praktyka.
11: W teorii jak szukasz

0: kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
1: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
0: Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: I po reklamie.
5: Dziś Światowy Dzień Zwierząt. Kochajmy zwierzęta, zarówno te nasze domowe, jak i te, które do nas nie należą. 19 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie. Będziemy mieli wzrost zachmurzenia, z tym, że te chmury są niegroźne i raczej bez opadów deszczu. W nocy groźne mogą być mgły i zamglenia, które będą pojawiały się szczególnie na Kaszubach. Jutro 18 stopni w ciągu dnia, 10 stopni w nocy. W środę i w czwartek będzie dokładnie tak samo. W piątek spadek temperatury. Chłopska, Elbląska, Toruńska, Sandomierska, Świętokrzyska, Wolniej w Gdańsku.
6: 8.31 News SK2, Anna Łobocka. W Świnoujściu rozpoczęła się neutralizacja niewybuchów z czasów II wojny światowej. Chodzi o 5 min o łącznej wadze 3,5 tony. Mieszkańcy muszą zachować ostrożność, mówi wojewoda zachodniopomorski Adam Rudawski.
7: Podczas tej akcji nie wolno przebywać w wodzie. Od miejscowości Albek w Niemczech poprzez Świnoujście do Międzyzdrojów. Natomiast na plaży można spokojnie przebywać.
6: Akcja potrwa do czwartku. Pentagon wycofał bombowce z własnej bazy w Wielkiej Brytanii. To efekt dochodzenia w sprawie planowanego ataku terrorystycznego na bazę RAF w Fayford. To z niej amerykańska armia korzystała do przeprowadzenia uderzeń na Iran. Kierowcy, uważajcie na gęstą mgłę. IMGW wydało alerty dla 14 województw. Miejscami ogranicza widoczność mgła do niecałych 200 metrów.

0: churwujów. To my, to ocalimy. Ale nie teraz o śpiewaniu, a o jedzeniu będzie.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
2: Ja się zastanawiam, kiedy ty się pomylisz, jak będziesz tak opowiadał.
0: Mam nadzieję, że nigdy. 20 minut zostało nam do godziny 9. Z nami już Aneta, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Aneto, plebiscyt trwa na naszej stronie internetowej. Ty też wzięłaś udział w zagłosowaniu. Chodzi o najbardziej polski obiad. No, mamy 10 propozycji dotyczące pierwszego dania.
2: Wiemy, że nie zagłosowałeś na pizzę. Wiemy, że nie zagłosowałeś na sushi. Jaki jest najbardziej polski obiad według ciebie?
0: Najpierw zupka.
3: Według mnie pomidorowe, bo tak kojarzy mi się z dzieciństwem, zawsze w dzieciństwie jadłam.
2: Dzisiaj znowu będzie pomidorowa. Zrobiona z rosołu z wczoraj, oczywiście, tak, że tak. Tak.
0: A drugie danko?
3: A jeśli chodzi o drugie, no to myślę, że mielony jest takim polskim obiadem z buraczkami.
0: Ale poczekaj, bo wiesz, że jest walka z chabiarzy z mielonymi i ty bardziej jesteś tym mielone w takim razie?
3: Znaczy się tak, też lubię zjeść schabowego, ale myślę, że jakoś mi bardziej mielony.
2: Okej. Okay. Anetko, napisałaś w zgłoszeniu, że jesteś po gastronomii, czyli tak. Na polskiej kuchni znasz się jak nikt, można powiedzieć.
3: Można powiedzieć, że tak.
2: To twój przepis na idealnego mielonego to?
3: No to myślę, że tak, że mięso mielone, bułka, cebulka.
2: Bułkę trzeba namoczyć troszkę, nie?
3: Tak, no bułkę trzeba namoczyć w mleku, cebulka, dużo czosnku, myślę, dużo czosnku, jajko.
2: No i dobra, i później smażymy, bo wiesz, są dwie szkoły. Jedni wrzucają po prostu na wielką patelnię całą usmarowaną w oleju, a inni robią to bardziej fit, czyli nie dodają w ogóle nawet nic. Co na patelnię, żeby to dobrze się usmażyło?
3: No ja smażę tak, smażę jednak na patelni w tym oleju.
0: Okej. Okay. Ale ty się, jak tak słucham ciebie, Jarzyma, jak ty o tym wszystkim mówisz, to ty, nie tylko ty lubisz jeść, ale widzę, że też wiesz, jak coś przyrządzić.
2: Posłuchaj,
0: jednak.
2: Dostaliśmy SMS-a na 7268268026, że nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski. To wstyd na cały świat, prawda? No. I może nie wiemy, kto to jest Paweł Królikowski.
0: Ale za to wiemy, jak się robi mielone.
2: Oczywiście, że tak.
0: Dobra. Aneta, słuchaj...
2: Tak żeś poopowiadała
0: nam. Tak, tak.
2: Przepraszam,
0: no ja tak samo. Jak się mówi o tej porze jedzeniu, to jakoś tak za dużo śliny się w ustach
2: zbiera.
0: Anetko,
2: zapraszamy cię na luksusowy obiad w loży VIP na Stadionie Narodowym 7 listopada. Zjesz z nami, usiądziesz przy stole, pobiesiadujemy, porozmawiamy. Do tego nocleg jeszcze w hotelu. Zabierz kogoś ze sobą, bo zapraszamy dwie osoby i dostajesz jeszcze kieszonkowe 500.
3: Dziękuję bardzo.
2: Proszę bardzo.
0: Widzimy się, rozumiem, tak?
3: Tak, oczywiście.
0: Dobrze, to zapisz sobie w kalendarzu.
2: 7 listopada.
0: Tak, wtedy...
3: Akurat nie zapomnę.
0: Wtedy będzie serwowany najbardziej polski obiad pierwsze i drugie, które wygra w naszym plebiscycie.
2: Anetka nie zapomni, bo 6 obchodzi urodziny.
0: O.
3: Tak.
2: Tak se poświętujemy.
1: Najbardziej polski obiad w Radiu SK2.
0: Pamiętajcie, że na naszej stronie cały czas trwa głosowanie i można wejść, zostawić głos na zupę, zostawić na drugie danie, dołożyć coś od siebie.
2: Macie czas do środy, w środę kolejna osoba dostaje bilet do Warszawy. W Polsce!

0: bo to już, czekajcie, sygnał się włączył, to znaczy, że machina czasu się uruchomiła i trzeba wsiąść w nią i ustawić na przykład 20 lat wstecz. Co ty na to?
1: 20 lat wstecz, czyli...
0: No 2006 rok, może być?
1: Ja zapomniałem, który mamy teraz.
0: Kącik odkurzający, proszę. Komu zawdzięczają swe olśniewające uśmiechy Madonna, Claudia Schiffer, David Hasselhoff i inne gwiazdy estrady sportu?
1: No komu?
0: E-sportu, przepraszam, źle przeczytałem. Polskim protetykom pracującym w Londynie, pisało Metro 5 października 2006 roku.
1: Ty, ale wiesz co, tak sobie teraz rzuciłem tą Madonnę na przykład na Google'a i z tego co widzę, to ona ma tą swoją słynną szparę między jedynkami.
0: Pewnie robiła na NFZ.

0: No i od szóstej było, minęło, 5 minut zostało nam do godziny 9. Antonina, rozgrzałem ci krzesło, wiesz?
1: Tak, na pewno, ja zawsze czuję po tobie, że jesteś cieplutki.
0: Tak, czyli nie zmieniasz, zostajesz na tym, co ja siedziałem.
1: Tak, ja lubię, jak jest ciepło.
2: Czy będzie nie tak tym, jeżeli powiem, że zostawiamy was z tą piękniejszą stroną naszego radia SK2?
0: O, nie będzie żadnym
1: nie tak.
2: Nie będzie tak, nie będzie nie tak.
0: Wydaje mi się, że nawet będzie takt i nawet kilka taktów, fajnych taktów Antonina, no to... widzę, już tu przygotowała po 9 dla słuchaczy naszych.
2: Znaczy, słowo się rzekło, w takim razie będę musiał zostać.
0: Zostajesz?
2: No w końcu zostawiamy czyli was jednak, z tą piękniejszą stroną.
0: Czyli jednak jesteś
2: taki
0: sobą.
2: Suchar jednak na koniec.
0: Jednak
2: ja
0: jesteś
2: mogę.
0: Sobą.
2: Nie zajarzyłeś po prostu totalnie. 9 godzina, a ty nierozbudzony.
0: A ty dalej jesteś sobą. Ciekawe, jak będzie jutro. Bądźcie z nami, Antoninka. Powodzenia, wszystkiego dobrego.
2: Tym bardziej, że ja zostaję.
1: To się przyda powodzenie.
0: Życzę ci powodzenia, bo ja już z nim nie mogę wytrzymać. Pa!

0: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
1: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
2: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
1: I zrobiła nam super pokój.
2: Mamo, dzięki!
0: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Pani Celinka z Kaufland? Dzisiaj pakuje torby z zakupami.
12: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
11: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg. Kup 2, 2 dodatkowe gratis. 8 na osobę. A artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
13: Wszystko, czego dziś chcę.
14: To urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak wino grono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Odkryj strefę marek na Allegro. Oryginalne produkty znanych marek w jednym miejscu. W oficjalnym sklepie Rowenta poznaj Air Rotate. Suszarko-lokówkę do suszenia, modelowania i dodawania objętości. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
19: I po reklamie.
20: Czy wymieniać opony z letnich na zimowe? Może jeszcze nie do końca, ale warto już to rozważyć i zacząć się nad tym zastanawiać, bo będziemy mieli spadek temperatury. W piątek w ciągu dnia tylko 13 stopni, a w nocy 8. Dziś zdecydowanie lepiej. 19 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońca dzisiaj nie zabraknie, ale wieczorem mogą pojawić się mgły i zamglenia, na które w okolicach Trójmiasta trzeba będzie uważać. Teraz w Gdyni uważamy na Piśniewskiego i Morskiej do centrum, na Chwarzyńskiej, Dąbka i Undruga. Szerokiej drogi.
21: Jest 9 News SK2. Anna Łobocka. Zaprotestują przeciwko likwidacji kolejnych zakładów pracy i polityce klimatycznej Unii Europejskiej. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa Rozchutnicy będą protestować przed budynkiem Ministerstwa Energii w Katowicach.
22: Koniec ubiegłego roku Huta Królewska w Chorzowie przestała po prostu istnieć. Jedną z przyczyn tego jest wysokie koszty energii. My tylko słyszymy naokoło, że wszystko się po prostu zamyka w Polsce, każde zakłady. Cały przemysł ciężki po prostu do likwidacji. Dlaczego tak się dzieje? Otóż dlatego, że Unia Europejska chce po prostu zielonej energii.
21: Protest rusza o 10:00. Dziś zostanie przesłuchany i najprawdopodobniej usłyszy zarzuty. Chodzi o kierowcę, który w sobotę potrącił mężczyznę przechodzącego przez pasy w Nowym Sączu. Pieszy zginął na miejscu. Policjanci zatrzymali 21-letniego kierowcę, mówi Anna Zbroja-Zagórska z komendy w Krakowie.
1: Kierowcy podróżujący prawym pasem w stronę Nowego Sącza zatrzymali się przed przejściem, aby przypuścić mężczyznę, który przechodził przez tą jezdnię z psem. Natomiast kierujący Volkswagenem poruszający się lewym pasem nie zatrzymał się i z prędkością wjechał na pasy, potrącając mężczyznę. Siła uderzenia była tak duża, że ten mężczyzna został odrzucony na kilka metrów, padł na miejscu.
21: Wiadomo, że kierowca był trzeźwy. Dreszczowiec z happy endem w wykonaniu Igi Świątek. Polka awansowała do czwartej rundy turnieju WTA 1000 w Pekinie. Nasza tenisistka po dramatycznym meczu pokonała Chorwatkę Donę Vekić.
2: Dzień dobry. Mecz na początku był wyrównany. Oglądaliśmy długie wymiany. Szybkie przełamanie dało Chorwatce przewagę, której do końca pierwszego seta nie oddała. W drugim Vekić kontynuowała dobrą grę. Świątek wyglądała gorzej. Przegrywała już 2-5, ale w końcu się przebudziła. Doprowadziła do remisu i pewnie wygrała tiebreaka. Weszła rozpędzona w decydującą partię, którą wygrała pewnie 6-2. Świątek melduje się w czwartej rundzie turnieju w Pekinie. Tam walczy nie tylko o zwycięstwo, ale też o kolejne punkty, których potrzebuje, żeby zagrać w listopadowym WTA Finals.
21: O czym informował Michał Skolimowski.
19: SK2 News. Trójmiasto.
20: Maciek Marcinowicz. Właśnie teraz wprowadzona jest czasowa organizacja ruchu na ulicy Podwale Grodzkie w Gdańsku. Na wysokości Muzeum Narodowego w kierunku mostu na Biskupiej Górce zajęta będzie część lewego pasa jezdni. Zmiany są związane z pracami przy Bastionie Kot i mają obowiązywać do grudnia 2026. Kierowcy podróżujący drogą wojewódzką numer 216 w Pucku muszą natomiast przygotować się na spore utrudnienia. Od wtorku do czwartku prowadzony będzie remont przejazdu drogowo-kolejowego na ulicy Helskiej. Na czas prac prowadzony zostanie ruch wahadłowy.
23: Chwilka po 9:00. Jak rozpocząć najlepiej dzień? To z Radiem SK2, gdzie gramy 100% polskiej muzyki. I pytanie do ciebie, bo ja doskonale pamiętam, co mówiłaś, tak, że w weekend ugotujesz zupę tajską. Udało się?
21: Udało się, absolutnie. Jeszcze na dzisiaj troszkę zostało.
23: A czy przyniosłaś przepis?
21: Pomidor,
23: odpowiedź. No właśnie, a ja jestem pamiętliwa. No to trzymam za słowo. Antonina Wandecyl, dzień dobry raz jeszcze. Rozpoczynamy ten poniedziałek.

0: śni.
1: No niestety nic się już nie śni, bo mamy poniedziałek, jest godzina 9 rano, więc już większość osób jest na nogach, a skoro poniedziałek, no to nowy tydzień, nowa ja, więc manifestujemy. No i pytanie, czy wy manifestujecie czasem nową pracę, na przykład podróż, miłość, a może po prostu spokojny poniedziałek w pracy? W mediach społecznościowych często słyszymy, że wystarczy mocno, bardzo mocno czegoś chcieć, zwizualizować to sobie, no i wszechświat załatwi resztę. Tylko, że psychologia mówi, samo myślenie niestety nie wystarcza. Badania sugerują, że lepiej działa wyobrażanie sobie nie tylko efektu, ale też drogi do niego, czyli co konkretnie zrobimy, żeby ten cel osiągnąć. Czyli podsumowując, można manifestować marzenia, jasne, ale po manifestacji trzeba jeszcze wstać z kanapy, no bo wszechświat może nam trochę pomóc, ale CV za nas niestety nie wyśle. SK2. A już teraz Ania Dąbrowska, Serce nie sługa w SC2. Dobry numer.

0: Wehikuł czasu.
1: Cofamy się teraz do 1978 roku i to był czas, kiedy kasety dopiero zaczynały krążyć, a w Opolu pojawiła się 17-letnia Beata Kozidrak z nowym zespołem Bajm. No i na scenie zaśpiewali Piechotą do lata i zajęli drugie miejsce w konkursie debiuty. I mało kto mógł wtedy przypuszczać, że ta wakacyjna piosenka będzie początkiem jednej z największych karier w historii polskiej muzyki. Muzykę do tego numeru napisał Jarosław Kozidrak, tekst sama Beata. No i tak Bajm ruszył piechotą prosto na szczyt. I chociaż dzisiaj do lata nie jest nam po drodze, bo mamy jesień w pełni, no to możemy tam przynajmniej wrócić muzyką, więc zróbmy to już teraz.

0: Artur Rojek i Mira Fiori z jego najnowszego albumu Chciałbym urodzić się, żeby latałem. To, że ja jestem zwierzątkowym świrem, wiadomo nie od dzisiaj, więc słuchajcie. Przyznajcie się, kto z Was rozmawia ze swoim psem i też jest takim zwierzątkowym świrem. Najczęściej mówimy, co robimy, kto jest najlepszym pieskiem, dlaczego znowu to zrobiłeś? No a czasami jeszcze opowiadamy mu całą historię dnia. No ale spokojnie, dlatego że psycholog nie uważa, że to powód do niepokoju. Wręcz przeciwnie, takie rozmowy mogą mieć związek z empatią, potrzebą bliskości i silną więzią z naszym zwierzątkiem. Więc następnym razem, kiedy ktoś zapyta, ty naprawdę rozmawiasz z tym psem? Możecie spokojnie odpowiedzieć, oczywiście, to jedyny facet w tym domu, który zawsze słucha, nigdy nie przerywa i jeszcze cieszy się na mój widok.
1: SK2.
2: Autopromocja.
1: Pomidorowa czy żurek?
2: Rosół czy barszcz?
1: Chabowy czy mielony?
2: Pierogi albo bigos?
1: Który da?

0: Powiedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
0: Reklama.
2: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Jak przekształcić lata przerwy w karierze w swoje atuty? Jak działać, by świadomie wejść w kolejny etap pracy z odwagą, kompetencjami i poczuciem własnej wartości? W książce Wracam do gry. Jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy? Doświadczona headhunterka Katarzyna Niezgoda odpowiada na te i wiele innych pytań, dostarczając praktycznych wskazówek i wsparcia osobom wracającym do aktywności zawodowej. To co? Wracasz do gry?
5: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
6: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
7: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia, Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
8: Już dziś w Lidlu. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka. Z wysoka!
12: 17 pięter i taki widok z okna. To unikat na zaspie.
11: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
13: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
11: Kto pierwszy, ten mieszka.
13: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
11: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
14: I po reklamie.

0: Lady Punk, mniej niż zero na kilka chwil przed godziną 10 w Radiu SK2, a po 10 muzycznie na start Liber i Sylwia Grzeszczak, elektryczne gitary i Daria Zawiałow. To tylko na początek, a później w poniedziałek, no słuchajcie, my tutaj playlistę mamy bogatą i obiecuję, że będziemy rozkręcać się jeszcze bardziej i na pewno w 100% po polsku.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
1: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
10: W Trójmieście w dalszym ciągu całkiem nieźle za oknem, jeżeli chodzi o temperaturę, bo dzisiaj zobaczymy 19 stopni w dzień i 11 stopni w nocy. Słońca oczywiście nie zabraknie, ale bardzo często będzie chowało się za chmurami. W nocy natomiast mogą pojawić się mgły i zamglenia, więc trzeba uważać. Jutro w środę i w czwartek zobaczymy słońce nad Trójmiastem. Na termometrach we wtorek i w środę 18 stopni, a w czwartek nawet 21. A potem gwałtowny spadek temperatury, bo w piątek zobaczymy nie więcej jak 13 stopni, w nocy 8, do tego silny wiatr i deszcz.
9: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Jest 10 News SK2, Anna Łobocka. Poprawił się stan księdza Marka Pieńkowskiego. To jedna z dwóch najciężej rannych osób po ataku nożownika w jarosławskim opactwie. Więcej w materiale Tomasza Widaka.
12: To pierwsze od czasu ataku tak dobre informacje o stanie zdrowia księdza Marka Pieńkowskiego. Wczoraj duchowny został odłączony od respiratora. Zaczął również komunikować się za pomocą krótkich zdań i przyjął komunię świętą, o czym poinformowało w social mediach jarosławskie opactwo. Ksiądz Marek dziękuję wszystkim, którzy wspierają go modlitwą i prosi o dalszą pamięć duchową. Dodam tylko, że na terenie jarosławskiego szpitala przebywa również druga z dwóch najciężej rannych osób. Rodzina nie chce jednak przekazywać informacji o stanie jej zdrowia. Wiadomo jedynie, że pacjent nadal leży na OIOM-ie.
11: Teraz Kraków i kolejny proces w trybie wyborczym. Pozew przeciwko Monice Piątkowskiej wytoczył sztab Łukasza Gibały. O szczegółach Ulabienia Niesyczyńska.
13: Sprawa dotyczy wypowiedzi Moniki Piątkowskiej na temat sposobu głosowania Łukasza Gibały na sesjach Rady Miasta. Chodzi o stwierdzenie, że radny w większości przypadków wstrzymał się od głosu. To druga rozprawa w trybie wyborczym. Pierwsza dotyczyła wypowiedzi Łukasza Gibały o tym, że 6 radnych koalicji miało zgłosić się do niego z propozycją współpracy. Sąd uznał je za nieprawdziwe.
14: Postanowiłem tych nazwisk nie ujawniać. Tym ludziom groziłyby przecież przykre konsekwencje.
13: Komentuje Łukasz Gibała. Ten ostatecznie musi sprostować swoje słowa zarówno w mediach społecznościowych, jak i tradycyjnych. Wyrok jest nieprawomocny.
11: A druga tura wyborów prezydenta Krakowa i starcie Gibała-Piątkowska już w najbliższą niedzielę. Hiszpania walczy ze skutkami ulewnych deszczy w Katalonii. W powodzi zginęły dwie osoby, jedna jest poszukiwana. Woda porywała samochody z ludźmi, opowiada jeden z mieszkańców. Mężczyzna zdołał wydostać się z auta, złapał się latarni stojącej na placu. Potem woda wyrwała drzwi kościoła, znalazł tam schronienie. Musiał jeszcze przepłynąć kawałek, żeby dotrzeć do świątyni.
15: Z powodu ulewy tylko na barcelońskim lotnisku El Prat wczoraj odwołano 380 lotów. Utrudnione zostało także kursowanie kolei.
1: SK2 News. Trójmiasto.
10: Maciek Marcinowicz. Arka Gdynia wygrała z drużyną z Göteborga 3-2 w wyjątkowym meczu z okazji stulecia miasta. Spotkanie na stadionie miejskim obejrzało 10 tysięcy kibiców. Gospodarze szybko bieli prowadzenie po golfu Natana Dzięgielewskiego w trzeciej minucie. Po przerwie Szwedzi zdobyli dwie bramki, ale Arka odwróciła losy meczu. W Centrum Sportu Młodzieżowego w Gdańsku powstanie lekkoatletyczna strefa rozgrzewkowa. Podpisano już umowę na realizację inwestycji, która ma uzupełnić istniejącą infrastrukturę sportową. Teren zostanie kompleksowo zagospodarowany i dostosowany do potrzeb lekkoatletów.
0: Ja dzisiaj trochę o jedzeniu, więc jaka jest twoja ulubiona jesienna potrawa?
11: Ojej, bardzo dużo jest takich
0: ale
11: potraw.
0: Ale jedną musisz wybrać.
11: A na przykład zupa grochowa.
0: Grochowa? A tak. Dobra, ale rozgrzewająca, tu mnie zaskoczyłaś.
11: Rozgrzewająca, no tak, zdecydowanie.
0: Ja wczoraj miałam akcję dynia, dostałam chyba 10-kilogramową dynię, więc po prostu zupa dyniowa będzie u mnie przez cały tydzień. Więc jest moją ulubioną
11: Smaczna
0: na ten tydzień.
11: Smaczna też.
0: Antonina Van Dessel. Dzień dobry w poniedziałek.

0: va.
1: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał.

prasa piękniejsza, a u nas w poniedziałek nie może zabraknąć plotek z naszego show biznesowego polskiego podwórka, no bo w weekend trochę się ich nazbierało. I teraz mamy historię, która miała już swój finał, no bo ponad 20 lat temu to się wydarzyło, a teraz mamy nowy rozdział. Mowa o Michale Wiśniewskim i Mandarynie, którzy znów są razem, a wczoraj spotkali się na parkiecie Tańca z Gwiazdami. No i ona tańczyła z synem Xavierem, a on zaśpiewał z córką Etienette. I podobno przed występem Michałowi puściły emocje, totalnie. Wzruszył się podczas materiału o ich wspólnej historii i nawet otarł łzy. I czasem życie naprawdę pisze scenariusze, których nawet Taniec z Gwiazdami nie powstydziłby się wymyślić. No bo jak widać, nie każda miłość kończy się kropką. Niektóre po prostu robią sobie 20 lat przerwy na reklamy. SK2. Mój jest ten kawałek podłogi. Już teraz. No to w Tańcu z Gwiazdami też tak śpiewają pewnie.

0: Dziś wieczorem biało-czerwoni grają z Bośnią i Hercegowiną i to nie jest mecz, tylko punkty. Polska ma 4 oczka, Bośnia 5, więc stawką jest przede wszystkim walka o drugie miejsce w grupie. No a ono może mieć ogromne znaczenie przy losowaniu eliminacji Euro 2028. Drugi koszyk to zdecydowanie lepsza pozycja niż trzeci, a więc dzisiaj naprawdę, ale to naprawdę jest o co grać. No, po efektownym 6-0 z Rumunią apetyty są spore, no naprawdę spore, więc teraz sprawdzić czas, czy biało-czerwoni pójdą za ciosem. Będziemy sprawdzać to wieczorem. SK2.
1: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD.
2: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe, jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca, Ergo Arena Gdańsk.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
9: Dobrze.
8: 15 zł.
9: Lepiej.
8: 20 zł.
9: Najlepiej. Na Orlenie?
8: Ciepło.
9: Z kuponami?
8: Cieplej.
9: W Orlen witaj.
10: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
11: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
12: We were on a break!
11: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
13: Bazinga!
11: A teraz kończymy 20 lat.
14: Why God, why?
11: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
15: Crazy.
11: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
16: Wciąż szukasz auta? Wrzuć na wyższy bieg! Teraz na Allegro znajdziesz oferty autoryzowanych dealerów, m.in. od grup Cichy Zasada oraz Krotowski i Karlik. Kieruj się na Allegro po auto dopasowane do ciebie. Wejdź na samochodyallegro.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8. I po reklamie.

0: To taki numer, który w poniedziałek jest idealny. Sanach i jej pocałunki. Bo pocałunków nigdy dość, a jeszcze w poniedziałek, no przydałoby ich się dwa razy więcej, żeby jakoś lekko przetrwać poniedziałek i cały tydzień. Więc trochę Wam ich wysyłam. A po 11 w SC2 na start Kwiat Jabłoni, Oskar Cyms i Urszula. No i dodatkowo jesieniarskich tematów ciąg dalszy. Koniecznie zostańcie.
1: Reklama.
2: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
3: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
4: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
5: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
6: Dobrze.
5: 15 zł.
6: Lepiej.
5: 20 zł.
6: Najlepiej. Na Orlenie?
5: Ciepło.
6: Z kuponami?
5: Cieplej.
6: W Orlen witaj.
7: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Effecta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
8: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
9: We were on a break!
8: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
10: Bazinga!
8: A teraz kończymy 20 lat.
11: Why God, why?
8: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
12: Crazy.
8: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
13: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce, potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh. Dokąd ja tak biegnę?
14: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: Smartowiczu, weź losę w swoje ręce i dołącz do loterii Allegro Smart. 1 000 000 złotych, vouchery na Allegro wakacje, iPhone'y i miliony innych nagród czekają do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
16: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia. Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: W Trójmieście dzisiaj 19 stopni w ciągu dnia, 11 stopni w nocy. Słońce przez chmury będzie się przebijać. Będziemy mieli co jakiś czas wzrost zachmurzenia, ale raczej bez opadów deszczów. Dużym utrudnieniem w nocy mogą być mgły zamglenia, które będą się pojawiać. Jutro 18 stopni w dzień, 10 w nocy. Słońce wpadnie do nas, chmury też się pojawią. Podobnie będzie w środę. Natomiast w czwartek temperatura wzrasta do 21 stopni w ciągu dnia. Słońca będzie sporo do południa, ale wieczorem wzrost zachmurzenia i w nocy będą występowały przelotne opady deszczu.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
0: Jest 11 News SK2, Anna Łobocka. Ropa na światowych rynkach tanieje. To po tym, jak Arabia Saudyjska obniżyła ceny dla odbiorców w Azji. W Polsce od weekendu obowiązuje rządowy program CPN. I o tym nasz reporter Michał Skolimowski. Michale, czy spadek cen ropy będzie miał odbicie na polskich stacjach?
22: Tego dowiemy się najpewniej za około godzinę, bo wtedy poznamy najnowszą decyzję ministra energii w sprawie cen maksymalnych. Zaraz po wprowadzeniu obniżek stawki spadły miejscami o około złotówkę i 30-40 groszy. Litr benzyny 95 kosztuje maksymalnie 6,73, diesla 7,88. Prezydent i opozycja apelują jednak do premiera, żeby na pylonach pojawiło się 5,19. To cena, którą Donald Tusk obiecywał w innych okolicznościach jeszcze za rządów Prawa i Sprawiedliwości. W tej kwestii złudzeń nie pozostawiają eksperci.
1: Taki poziom jest w tym momencie nierealny, nawet jeśli rząd zrezygnowałby z większości podatków.
22: Mówi Michał Stajniak z XTB. Zaznacza też, że wysokie ceny paliw to przede wszystkim droga ropa i marże wynikające z niedostatków paliw na rynkach.
10: Tłok na lubuskich przejściach granicznych. Polskie i niemieckie służby prowadzą kontrole. Największe problemy są w Świecku. Więcej o tym Wojtek Hańczuk.
12: Kontrole są co prawda wyrywkowe, ale jak informują kierowcy w mediach społecznościowych, bardzo skrupulatne. Na terminalu są zwężki i tworzą się korki. Więcej aut także na przejściu w Słubicach, ale tam utrudnienia są także związane z nocnym pożarem hali.
10: Przypomnijmy, kontrole na przejściach przedłużono do końca marca. Nietypowy uciekinier na Mazurach nadal na wolności. W Orzeszu trwają poszukiwania serwala sawannowego o imieniu Gustaw, mówi Anna Szczepińska z Piskiej Policji.
23: Serwal jest raczej łagodnym kociakiem, ale mimo wszystko przestrzegamy przed zbliżaniem się do niego oraz łapaniem go na własną rękę. Cechą charakterystyczną Gustawa jest to, że miał na sobie czerwone szelki.
10: A kot uciekł z prywatnej posesji.
24: SK2 News. Trójmiasto.
21: Maciek Marcinowicz. Film dokumentalny Golgota Wołynia został absolutnym zwycięzcą zakończonego 18. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci w Gdyni. Obraz zdobył najważniejsze laury, w tym prestiżowego Złotego Opornika. Gdańsk pobił dotychczasowy rekord Polski w jednoczesnym szlifowaniu bursztynu. Podczas festiwalu w halach Amber Expo do wspólnej pracy nad bałtyckim złotem stanęło 338 osób, deklasując poprzedni wynik. Dotychczasowy oficjalny rekord kraju był ponad dwukrotnie niższy i wynosił 152 osoby.
25: No i ja w kółko o tych grzybach, ale wczoraj po pracy byłam na grzybach i muszę powiedzieć, no właśnie kiepsko, bo jest sucho w lesie, grzyby są też suche, mało jest, więc dlatego tak czekam na ten deszcz i myślę, że wszyscy grzybiarze.
26: Na razie
25: też.
26: Więcej grzybiarzy niż grzybów.
25: Tak, ale od czwartku, czyli na przyszły weekend jest nadzieja.
26: Jest szansa,
25: więc
26: tak.
25: Słuchajcie, cały weekend przepracujemy, a w weekend kolejny znowu na grzybobranie. Antonina Wandytel, dzień dobry.
27: No to gramy.
24: 10 hitów.
27: Najlepszych polskich hitów.
28: SK2. Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień obrazy.

0: demo, no wszystko jest na sprzedaż, no w internecie wszystko da się sprzedać i ostatnio mu Homor Czerwony robi wielką karierę na TikToku, no bo w sieci pojawiają się filmiki, na których ludzie pokazują, że jedzą ten charakterystyczny grzybek z białymi kropkami. I chociaż, no ja wiem, że muchomorek wygląda jak wyjęty prosto z bajki, to eksperci przypominają, że zawiera substancje toksyczne, które mogą mocno wpłynąć na układ nerwowy. Także, moi drodzy, jeżeli dzisiaj TikTok podpowiada wam zjedz muchomora, no to przewincie dalej. Nie każdy trend trzeba testować na własnym żołądku.
1: SK2.
0: A teraz Natalka Schroeder i jej lustra.

0: Wehikuł czasu.
1: Tym razem cofamy się do 1985 roku i to był czas, kiedy kolorowy telewizor w domu robił ogromne wrażenie. Kasety magnetofonowe były prawdziwym skarbem, a o zachodnim Disneylandzie większość z nas mogła co najwyżej pomarzyć. I właśnie wtedy Papa Dance nagrał piosenkę Nasz Disneyland. Jeden z tych numerów, które od pierwszych dźwięków przenoszą nas prosto do beztroskich lat 80. I co ciekawe, sam tytuł był trochę przewrotny, bo dla wielu Polaków Disneyland z piosenki był wtedy właśnie takim symbolem kolorowego, takiego trochę niedostępnego świata. I chociaż dzisiaj Disneyland jest zdecydowanie łatwiejszy do odwiedzenia, no to ten muzyczny zabiera nas tam w kilka sekund. Wystarczy nacisnąć tylko play, co właśnie uczynimy w naszym wehikule czasu.

0: Mrozu i bracia Kacperczyk, Wszystko czego chciałem. I to jest tytułowy numer z najnowszego, siódmego albumu studyjnego Mroza, który ukazał się 18 września tego roku. Jeżeli ten numer wpadł wam w ucho, no to słuchajcie, nowy tydzień, nowe notowanie gorącej polskiej dwudziestki, więc zapraszam was na stronę sk2.pl w zakładkę Gorąca Polska Dwudziestka. No i głosujcie na Mroza i braci Kacperczyk, Wszystko czego chciałem, no bo dzięki waszym głosom może to być numer jeden, a w piątek po godzinie 18 u Łukasza Zduńczyka dowiemy się, co jest waszym numerem jeden w tym tygodniu. No i co? No może to właśnie to, Wszystko czego chciałem. Zobaczymy.
1: SK2.
2: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
3: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
2: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
9: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Skradziona relikwia. Przełomowy wynalazek. I tajemnica, której lepiej nie odkrywać.
12: Bo kiedy technologia zaczyna ingerować w ludzką świadomość,
11: granica między wiarą a nauką przestaje istnieć. Święta kradzież Klaudiusza Szymańczaka. Nie wszystko, w co wierzysz, jest prawdą. Książka już w księgarniach.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8. I po reklamie.

0: tyczkiem polecieliśmy na kilka chwil przed południem w poniedziałek. Lady Punk, tańcz głupia tańcz. Po 12 u nas, no, nowości, klasyki, dla każdego coś dobrego. Na początek Bime, elektryczne gitary i Cleo. Więc co, no koniecznie zostańcie z nami.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa teraz 30 dni 249 zł.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
6: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
11: Do czwartku włącznie dość wysokie temperatury, bo dziś zobaczymy 19 stopni, we wtorek i w środę 18, a w czwartek nawet 21. A potem będzie już tylko gorzej, bo w piątek nie więcej jak 13 stopni w ciągu dnia, 8 stopni w nocy. Będzie sporo deszczu, słońca niewiele, do tego poczujemy zdecydowanie silniejszy wiatr. Dziś natomiast słońce będzie się pojawiać nad Trójmiastem, ale co jakiś czas schowa się za chmurami. Największym utrudnieniem jednak będą mgły i zamglenia, które wieczorem i w nocy będą się pojawiały w okolicach Trójmiasta.
10: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
12: Jest 12, a Michał Przybyła, to są Newsy Eski 2. 30 lat więzienia za zabójstwo ratownika medycznego w Siedlcach. Jest wyrok w sprawie tragedii ze stycznia ubiegłego roku. Oskarżony Adam Czy sam wezwał pogotowie, a potem zaatakował dwóch medyków. Jeden zginął od ciosu nożem, drugi został raniony przez napastnika. 60-letni sprawca był pijany, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie.
13: Istotnym dowodem w tym postępowaniu była opinia biegłych psychiatrów i psychologa, którzy po przeprowadzeniu miesięcznej obserwacji sądowo-psychiatrycznej oskarżonego stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów miał zachowaną zdolność rozumienia ich znaczenia.
12: Zaznaczała sędzia Anita Kowalczyk-Makuła. Mężczyzna ma także wypłacić 50 tysięcy złotych zadośćuczynienia żonie ofiary oraz pokryć koszty sądowe. Wyrok nie jest prawomocny. Przypomnijmy, tragedia w Siedlcach wywołała ogromne poruszenie i dyskusje na temat bezpieczeństwa ratowników. Doprowadziło to do zmian w prawie i zaostrzenia kar za ataki na medyków. Górnicy ze Śląska i Bełchatowa wyszli na ulicę Katowic. Wspierają ich hutnicy. Jak mówią, ruszają z marszem po odebranie rządowi władzy. W rękach flagi, transparenty, górnicze syreny i mocne słowa pod adresem rządu. Przed budynkiem Ministerstwa Energii mówią stop likwidacji kopalń i Zielonemu Ładowi.
14: Wstrzymać likwidację kopalń Bolesław Śmiały i Sośnica.
15: Złoża mamy jeszcze na tyle, że moglibyśmy na 100 lat pedrować.
16: Trochę się chyba o tych kobietach na kopalni zapomina.
17: Bardzo się o nich zapomina. One też mają duży wkład, bo to, co wychodzi z dołu, wychodzi do góry. I my też ten węgiel przetwarzamy, uzdatniamy. Chcą zniszczyć przemysł górniczy, a to nie o to chodzi.
16: Czego by pani oczekiwała?
17: No, żebyśmy przetrwali.
16: Jest górnik z Bełchatowa.
18: Jesteśmy przeciwko Zielonemu Ładowi.
12: Protest w Katowicach obserwuje nasz reporter Darek Brombosz. Pierwsza tegoroczna Nagroda Nobla przyznana. Znamy laureatów z dziedziny medycyny. To dwaj naukowcy z Niemiec, jeden Amerykanin. Wyróżnienie otrzymali za ich odkrycie dotyczące światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki. Jutro przyznany zostanie Nobel z fizyki, w środę z chemii.
19: SK
0: K2 News. Trójmiasto.
11: Maciek Marcinowicz. Mocne otwarcie sezonu OMW Arki Gdynia. Żółto-niebiescy pewnie pokonali Śląsk Wrocław 95-70 w pierwszym meczu nowego sezonu PGE Basketligi. Gdynianie od początku kontrolowali spotkanie i już do przerwy prowadzili 53-36. W drugiej połowie ich przewaga sięgnęła 32 punktów. Resistance Poland wraca do Trójmiasta. 10 października druga edycja wydarzenia odbędzie się w Ergo Arenie. Organizatorzy zapowiadają większą przestrzeń, rozbudowaną produkcję i większy komfort uczestników. A Resistance to marka muzyki elektronicznej obecna m.in. na Ibizie.
2: No i mamy południe i pytam dzisiaj wszystkich, jakie jest ich ulubione jesienne danie, więc i ciebie zapytam.
9: Wczoraj jadłem ramen z dyni, był przepyszny.
2: Wow, no to słuchajcie, to ulubione danie. No to na bogato. Ja tylko krem z dyni, no ale dobra, niech będzie. Dynia króluje. Antonina Van Dessel, witam w kolejnej godzinie naszego spotkania. Będzie mocno jesieniarsko, obiecuję.
19: 10 najlepszych polskich hitów. Jeden po drugim.
2: A dla tych, którzy teraz są głodni, czyli dla mnie, bajm szklanka wody. To musi nam na razie wystarczyć.

0: Nos wkręca.
1: Tak, słucham.
2: Dzień dobry, czy ja do pani Izabeli się dotelefonowałam?
1: Tak.
2: Z biura podróży telefonuję przejęzyczony. Proszę pani, ja dzwonię w sprawie wylotu do Zjednoczonych Emiratów Arabskich na 29. Mogę pani jeszcze przedstawić informacje hotelowe, ponieważ no kazali nam poinformować, bo to się zmienia all inclusive.
1: Jasne, proszę.
2: Otóż recepcja będzie do państwa telefonowała, w której części hotelu i na ile czasu będzie all inclusive aktywny. Więc gdyby pani mogła odbierać telefony, proszę pani, to będzie pani po prostu wiedziała.
1: A to ja nie mam all inclusive na cały pobyt?
2: Ma pani, tylko że lecicie państwo po sezonie, tym takim europejskim. W związku z tym all inclusive nie będzie, proszę pani, od 6 do 22, tylko będzie na przykład, nie wiem, jedną godzinę albo półtorej godziny, no i to o tym będzie informowała recepcja.
1: Aha, że niby będzie krócej czynny, tak?
2: Będzie krócej czynny, a może być też w innym skrzydle hotelu być ten all inclusive, bo no po prostu koszty.
1: Czy recepcja będzie mówić po polsku?
2: Nie. Pani leci do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, oni tam po arabsku będą mówić.
1: No to jak do mnie będzie recepcja dzwonić, to jak ja ich zrozumiem?
2: A pani nic w ogóle nie potrafi po ichniejszemu?
1: No raczej.
2: A dałaby pani radę do tego 29 coś podszkolić? Czy przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała o tym all inclusive?
1: Wie pani co, no może się zdąży nauczyć tego arabskiego do tego 29,
2: bo pani, ale jeszcze prawie... Ja nie wymagam, żeby pani znała od deski do deski, tylko przynajmniej te podstawy, żeby pani wiedziała, gdzie jest najbliższy all inclusive czynny.
1: No w zasadzie to najważniejsze, żebym się arabskiego nauczyła i odbierała telefony. To tak w sumie to jest chyba najważniejsze
2: no
1: dla mnie.
2: No przynajmniej te podstawy, żeby się dowiedzieć o all inclusive.
1: Spokojnie.
2: No.
1: Ogarnięte będzie.
2: Dobrze, no to resztę może panią nauczyć Angelika.
3: I zadałaś się wkręcić.
1: A, no jest najlepsza. Nosel wkręca.

0: Wilki i ich sen o Warszawie w SC2. A teraz będzie o nocnej zmianie, bo kiedy większość ludzi mówi dobranoc, oni dopiero mówią dzień dobry. No i praca na nocną zmianę potrafi nieźle przestawić nasz zegar biologiczny, bo organizm no jednak uparcie uważa, że ta noc no jest od spania. I tutaj ekspertka podpowiada, że przy takich zmianach ogromne znaczenie ma sen, światło i odpowiednia regeneracja. A po takiej nocce warto dać sobie czas na odpoczynek i nie być siłaczem. No bo wiecie, nocna zmiana to trochę jak życie w innej strefie czasowej, tylko bez biletów lotniczych, no i bez widoku z okna na wakacje.
1: SK2. Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
4: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj, przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca Ergo Arena Gdańsk.
5: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
6: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Kurczak z ryżem po meksykańsku? Ale się narobiłeś.
8: Autostopem pojechałem na drugi koniec świata, by zdobyć najsmaczniejszy przepis.
7: Czyli frosty kupiłeś?
9: Prościej się nie da.
10: Naturalne składniki, bez dodatków do żywności. Frosta, smaczna i prosta.
11: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
12: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
13: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
14: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
15: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
14: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
16: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
14: Kto pierwszy, ten mieszka.
16: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Chynka 18.
14: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 18,47, 12.
19: Co liczysz?
18: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
19: To ja też chcę! 24, 30.
16: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.

0: Na zegarach za moment godzina 13. To był Dawid Podsiadło, Pięknie płyniesz. I do naszego studia już tak pięknie, powoli, żabką płynie Kamil Kowalski, który za moment przejmuje antenę i będzie tutaj dla Was grał. Mam nadzieję tylko, że nie będzie rechotał, więc zostańcie i sprawdźcie to sami. Antonina Wendesel, wysyłam Wam poniedziałkowe buziaki. Trzymajcie się i słyszymy się jutro o 9:00. Pa!
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
1: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
1: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
1: Wybierz z nami najbardziej polski obiad. Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
3: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
3: Reklama.

0: Co podziękować?
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Vectry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na vectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Vectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A...
4: Też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
6: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
5: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
7: AI to, AI tamto. A kto sprzeda auto?
8: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
9: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
10: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy filet z piersi polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram, 5 kilo na osobę. A ser rycki w plastrach jedynie 3,69 za opakowanie 135 gramów. Kaufland!
13: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
14: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: 18, 47, 12.
17: Co liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
17: To ja też chcę! 24, 39.
18: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
21: Czy kończy nam się nasze jesienne Eldorado? Wszystko na to wskazuje. Dziś i jutro Trójmiasto jeszcze rozpieszcza na termometrach nawet 17 stopni, a więc korzystajmy póki możemy. Potem pogoda wyraźnie zmieni kurs, wróci deszcz, a temperatura maksymalna spadnie do, uwaga, 13 stopni. W nocy zrobi się jeszcze chłodniej, poniżej 10 kresek. Tak więc było miło, a teraz czas założyć kurtkę. I przechodzimy do newsów.
20: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów. Oto Moto.
22: Minęła 13, a Michał Przybyła, to są newsy SK2. Do tragedii na pasach w Nowym Sączu doszło w czasie nielegalnego wyścigu. To najnowsze ustalenia śledczych. 21-latek zabił mężczyznę na przejściu dla pieszych, pędził osobówką nawet 120 km na godzinę.
23: Zatrzymano również 20-letniego mieszkańca Sądecczyzny. To zatrzymanie miało miejsce w sobotę w godzinach popołudniowych. Mężczyzna ten najprawdopodobniej również uczestniczył w nielegalnym wyścigu samochodowym.
22: Mówiła Justyna Rataj-Mykietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. Kierowca, który zabił na pasach, grozi 20 lat więzienia. Monika Piątkowska musi sprostować swoje słowa o Łukaszu Gibale. Jest finał krakowskiego pozbu w trybie wyborczym. Sąd uznał, że wypowiedź kandydatki na prezydenta miasta o tym, że Łukasz Gibała w większości wstrzymywał od głosu na sesjach rady, jest nieprawdziwa. Teraz Piątkowska musi opublikować sprostowanie w swoich mediach społecznościowych.
24: Sąd stwierdził, że w związku z tym w dwóch mediach społecznościowych powinny się ukazać stosowne sprostowania. Stwierdził, że nie ma powodu zamieszczać osobnego sprostowania w telewizji, gdzie odbyła się rozmowa, podczas której padły te słowa, i nie uwzględnił również wniosku o wpłatę stosownego zadośćuczynienia na konto jednej z organizacji.
22: Mówi Zbigniew Zgód z Sądu Okręgowego w Krakowie. Wyrok jest nieprawomocny, a już w niedzielę wybory prezydenta Krakowa i ostateczne starcie przy urnach Łukasza Gibały i Moniki Piątkowskiej. Nocą marzną kilkuset pacjentów bez ogrzewania. W budynku głównym szpitala w Bełchatowie od kilku dni jest problem z dostawą ciepła. To przez usterkę podczas remontu w lecznicy.
0: Spróbowaliśmy uruchomić centralne ogrzewanie. Okazało się, że doszło do wielu jakichś tam nieszczelności. Musieliśmy zakręcić to ogrzewanie. No i firma, która remontowała kardiologię, podjęła się naprawy tych nieszczelności.
22: Z Alicją Braun-Fater z bełchatowskiego szpitala rozmawiał Rafał Różycki. W lecznicy mają nadzieję, że dostawy ciepła wrócą jutro.
1: SK2 News. Trójmiasto.
21: Dominika Bakura, dwóch Rumunów podejrzanych o napad na jubilera w Oslo, zatrzymali gdyńscy policjanci. Mężczyźni mieli ukraść złoto i uciec promem do Gdyni.
2: Policjanci zabezpieczyli przy nich m.in. 49 złotych łańcuszków,
21: mówi Marek Kobiałko z gdyńskiej policji. Sąd zdecydował o ich dwumiesięcznym areszcie. Uderzył w drzewo, zginął pasażer. Sprawca sobotniego wypadku pod Słupskiem tymczasowo aresztowany. Zdaniem policji 28-latek był pod wpływem narkotyków.
3: Uśmiechnięta, rozrechotana Antonina już poleciała, odpłynęła w sumie, bo powiedziała, że ja tutaj do studia Eski 2 żabką przypłynąłem. No coś w tym jest, ale sama odpłynąłem, ona sama odpłynęła, ja na pokładzie zostałem, nie sam, bo z wami najlepszymi słuchaczami. To co? Odcumowujemy może rejs przez 10 polskich hitów i to bez przerwy, bez koła ratunkowego.
19: 10 najlepszych polskich hitów.
25: Jeden po drugim.
26: Eska 2.
3: Maciej Silski ma na Margaret, a to Phil i Lambery. Jesteście gotowi na wszystko? Kowalski, witajcie.

0: Manam Westy 2. Po to jesteś na świecie, aby się uczyć, ucz się, ucz. To nauka do potęgi klucz. Mamy tydzień noblowski i pierwszy Nobel w dziedzinie medycyny za odkrycie światłoczułych kanałów jonowych i optogenetyki, cokolwiek to jest. Co ciekawe, w każdej z sześciu dziedzin do podziału 12 milionów koron szwedzkich, czyli ponad milion euro.
1: SK2.
0: Wreszcie wiedza, która naprawdę się opłaca. A wy za co dalibyście sobie Nobla? No za to, że dzisiaj wstaliśmy po weekendzie do roboty, to wszystkim się należy.

0: Kasia Kowalska w SC2 i Nobody, to teraz Everybody, zapraszam do Wehikułu Czasu.
1: SK2, Wehikuł Czasu.
0: I już wyjmuję niezakurzoną, bo często do niej zaglądam, debiutancką płyty Marka Grechuty i zespołu Anawa z 1970 roku. Kawał czasu, nie? I tutaj jest taki kawałek, który opowiada o zwykłej historii miłosnej. To właściwie jest taka scenka teatralna. Przedstawienie, młoda kobieta, śpiewak próbujący zrobić na niej wrażenie. Taka damsko-męska walka o to, kto się podda pierwszy.
1: SK2. Wehikuł czasu.
0: Nie dokazuj, Grechuty ma już ponad pół wieku, a rada nadal aktualna, szczególnie przed pierwszą randką

moim święty spokój zburzył. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było. Trudno opowiadać.

świat rozbrzmiewa. Ta dziewczyna nie słuchała, tańcem już zajęta. W tańcu komuś zaśpiewała to, co tak pamiętam. Nie dokazuj, miły, nie dokazuj. Przecież nie jest z ciebie znowu taki cud.

0: Mam ten kawałek w ulubionych Marisa i będzie pięknie. I na ten numer też możecie głosować w gorącej polskiej 20 na sk2.pl, ale tam też trwa plebiscyt na najlepszy polski obiad. A do wygrania wspólna impreza razem z wami, kochani, na Stadionie Narodowym w loży VIP, 5 stówek kieszonkowego i nocleg w wypasionym hotelu. Czyli tym razem SK2 stawia na stole i w portfelu.
1: SK2.
0: SK2.pl, tutaj głosujesz na polski obiad, a możesz wygrać taki wieczór, którego nie trzeba będzie przyprawiać niczym.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
4: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy. Jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
6: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
7: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Wszystko, czego dziś chcę,
15: to urodzinowe hity z kartą Moje Intermarché. Jak winogrono różowe Red Globe, kilogram 6,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
16: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
17: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
18: To będzie ostatnia reklama. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
19: I po reklamie.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Tylko ona tak narokowo potrafi rozbujać. W Radiu SK2 konik na biegunach i dziewczyna w spodniach, czyli Urszula, a za chwilę 14 newsy, a w nich o nowych mundurach.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
5: No ja. Właśnie otwieram firmę.
4: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
5: To tak się da?
4: No ba.
6: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
7: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
8: We were on a break.
7: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
9: Bazinga!
7: A teraz kończymy 20 lat.
10: Why God, why?
7: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
11: Crazy.
7: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mąka Młynpol opakowanie 1 kg, kup 2, 2 dodatkowe gratis, 8 na osobę, a artykuły Somat kup 1, drugi tańszy gratis. Kaufland.
14: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
15: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/ bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
16: Lidl, to się opłaca.
17: To będzie ostatnia reklama.
15: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Frytkownica beztłuszczowa Airfryer 2150 W Silvercrest. Tylko 189 zł. Najniższa cena z 30 dni 249 zł.
16: Lidl, to się opłaca.
18: I po reklamie.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
20: Jesień mówi jedno. Było miło, a teraz czas założyć kurtkę. Dziś w Trójmieście termometry pokazują 17 stopni. Jutro i w środę czeka na nas podobna aura. W czwartek nawet 20 kresek, a potem będzie już tylko gorzej. Do tego musimy spodziewać się silniejszych porywów wiatru i deszczu. A teraz zaglądamy na trójmiejskie drogi. Tutaj o godzinie 14 jedziecie bez większych problemów. Niewielkie zatory na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza.
19: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami Oponeo.pl.
0: Minęła 14, Michał Przybyła, to są newsy SK2. Minister energii ogłosił nowe ceny paliw. We wtorek na stacjach za litr 95 zapłacimy maksymalnie 6,79, czyli o 5 groszy więcej niż do tej pory. Wzrośnie też cena 98, maksymalnie zapłacimy za nią 7,66. Litr diesla z kolei będzie tańszy o 6 groszy. Jego cena maksymalna za litr wyniesie 7,82 zł. Turecki statek uderzony przez drona na Morzu Czarnym. Nie żyją dwie osoby, a trzech członków załogi, w tym kapitan, zostało rannych. Do uderzenia doszło w wyłączonej rumuńskiej strefie ekonomicznej. Statek zapalił się i zatonął, a rumuńskie władze interweniowały w akcji ratunkowej. Statek zmierzał do portu we Włoszech, mówi radny Konstancy Ovidiu Kupsza. Z informacji, które uzyskałem z rejestru IMO, wynika, że był to statek o wyporności 7000 ton i długości około 100 140 metrów przeznaczony do transportu ładunków masowych. W chwili zderzenia przewoził zboże. Wygląda na to, że płynął z Ukrainy. Jest to statek turecki. Trwa akcja ratunkowa. Biorą w niej udział m.in. rumuńskie statki ratownicze i helikoptery Black Hawk. Pożar przedszkola w Stalowej Woli. Z placówki ewakuowano ponad 70 osób. Ogień pojawił się w piwnicy budynku. Nikomu nic się nie stało, informuje Krystian Bąk z Komendy Strażaków w Stalowej Woli.
1: Na miejsce dyżurny skierował 6 zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej. No i działania cały czas trwają. No i staramy się zlokalizować pożar, czyli żeby się nie rozprzestrzeniał.
0: Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru w przedszkolu numer 15.
12: SK2 News. Trójmiasto.
20: Dominika Bakura. Na otwarcie rogatek kierowcy czekają czasem nawet godzinę. To na przejeździe kolejowym w ciągu ulicy Piaskowej w Gdyni. Tymczasem obok, na północnej, szlabany otwierają się dużo szybciej.
9: Dramat. 40 minut czekania, zależy jak się wbije.
11: Tam jest otwarte, a tu jest zamknięte, nie? Dlatego czeka szlak trafia.
20: A już jutro rząd zajmie się projektem uchwały w sprawie programu rozwoju kolei metropolitalnej w Trójmieście. Program ma otworzyć drogę do unijnych pieniędzy na budowę linii Gdańsk-Śródmieście, węzeł Kowale.
18: Dzisiaj jest światowy, zaznaczam, Światowy Dzień Nauczycieli. Ten Polski Dzień Nauczyciela jeszcze dopiero przed nami, ale skoro dzisiaj jest światowy, no to przecież każdy z nas ma jakiegoś takiego nauczyciela życia, prawda? Szef uczy w robocie cierpliwości. Rachunki uczą matematyki, a poniedziałek uczy pokory i tutaj najchętniej zgłosiłbym nieprzygotowanie.

Ale nie no, na szczęście muzycznie jestem przygotowany. Przed wami 10 polskich numerów bez zbędnego gadania. No i w tej godzinie wskoczymy w mundurki, ale nie szkolne.

0: Nie uwierzycie, polska armia odświeża garderobę po 30 latach. Żołnierze mają nowe mundury. Nowy wzór maskujący nazywa się K03 Ryś, dostępny w 5 kolorach. Mundur nowy, ładny, ale zasady stare. Panny już ustawiają się w szeregu.
1: Eska.

0: Sarah James, to poczekajcie, bo teraz mam dla was prezencik muzyczny.
1: SK2.
0: Nowość. Piosenka z filmu Nasza Rewolucja. Opowieść dwojgu ludziach, których miłość przetrwała rozłąkę, strach, najtrudniejsze doświadczenia. Cortez, Kaśka Sochacka, zakochacie się w tej piosence, jak my.

0: Po prostu bądź i patrz. Patrz w niebo, w nocy z czwartku na piątek. Warto spojrzeć w górę, bo nad Polską pojawią się drakonidy. Tutaj czytam rój meteorów. I to jest idealna okazja, żeby zabrać kogoś bliskiego pod koc, patrzeć razem w niebo, wypatrywać tych spadających gwiazd, a jak żadna nie spadnie, można powiedzieć, że największą gwiazdę ma się obok. SK2. I to taka gwiazda, że och jach, Sylwia Grzeszczak za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
4: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
3: Psał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Psał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: AI to, AI tamto. A kto sprzedał to?
7: Też AI. Na Automoto AI robi darmową wycenę i przyspiesza proces tworzenia ogłoszenia, które idzie na dwa portale. I na Automoto, i na OLX.
8: Wystaw, sprzedaj, kup. Automoto. To tu.
9: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
10: We were on a break!
9: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
11: Bazinga!
9: A teraz kończymy 20 lat.
12: Why God, why?
9: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
13: Crazy.
9: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
14: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
15: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
16: Lidl, to się opłaca.
17: W 29. urodziny Carrefoura 2 plus 1 za grosz, a także schab wieprzowy 43% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 7 października. Cena przed obniżką 15,95.
18: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
19: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia. Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
22: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
23: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
22: I zrobiła nam super pokój.
23: Mamo, dzięki!
24: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
25: I po reklamie.

nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: Ja Zawiałow z Takochem i Głejem w Radiu SK2 i numer Supro. Jest Supro, bo już za chwilę godzina 15 i można powiedzieć, że poniedziałek zaliczony, teraz to już tylko z górki. A punktualnie o 15 też najważniejsze sprawdzone newsy w SK2.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
5: AI zabierze Ci pracę? Nie, pomoże Ci ją zdobyć. Na OLX Praca oceni Twoje CV, przygotuje do rozmowy i połączy z najlepszymi pracodawcami. Tu AI jest po Twojej stronie. OLX. Każdy zyskuje.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A Twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
11: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
12: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
13: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
14: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
15: Cześć, tu Influencer, ten od cen. Zaoszczędzę Ci dzisiaj trochę czasu i podpowiem, że na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz. Wybieraj oferty z gwarancją najniższej ceny i kupuj taniej. Sprawdź sam na allegro.pl w zakładce Gwarancja najniższej ceny.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Jak w Kauflandzie nie kupisz najlepszych świeżych produktów w Polsce potwierdzonych złotym laurem klienta, to ja się nie nazywam Celinka, a się nazywam, więc kupisz, bo Kaufland jest fresh.
22: Dokąd ja tak biegnę?
23: Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram, a soczyste nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: Dużo dobrego.
25: Takie hity tylko w Netto przez cały październik. Różne produkty do prania Ariel tylko 49,99 za opakowanie XXL. Najniższa cena z 30 dni 69,99. Szczegóły w gazetce. Netto dużo dobrego.
24: Za mniej.
26: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz Bioderma Atoderm zestaw żel i olejek tylko 89,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 168,99. Allegro Days do 18 października.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: A teraz w RTV Euro AGD.
29: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
30: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało.
28: Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
2: I o godzinie 15 wrzucamy niższy bieg na trakcie świętego Wojciecha do Pruszcza. Korkuje nam się również spacerowa w górę Słowackiego, a także trójmiejska obwodnica na wysokości Matarni w stronę A1. Teraz na niższym biegu przejeżdżamy do Gdyni, tutaj korki na Sopockiej w górę. Korkuje nam się też Hutnicza do Rumi, a także Morska i Unruga. Dziś 17 kreskę pokazują trójmiejskie termometry, jutro czeka na nas podobna aura, a od piątku załamanie pogody.
1: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
3: Minęła 15, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Odpowie za sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Są zarzuty dla kierowcy miejskiego autobusu po wypadku w Warszawie. 5 lipca autobus linii 196 staranował kilka aut, a następnie uderzył w ścianę i sufit podziemnego przejścia dla pieszych. Kierowca twierdzi, że pojazd miał awarię, ale badania techniczne to wykluczyły. Podejrzany Czesław Eś nie przyznał się do winy i odmówił składania wyjaśnień. Stwierdzono i udowodniono poważne nieprawidłowości w wypełnianiu urzędu. Tak diecezja w Bielsko-Żywiecka komentuje głośne odwołanie proboszcza parafii świętego Wawrzyńca w Grojcu pod Oświęcimem. Ksiądz Józef Zborek odchodzi po blisko 30 latach posługi w tym miejscu, a to wywołało ogromne protesty. Przed kościołem w niedzielę zebrało się kilkaset osób. Biskup Roman Pindel, który przyjechał do Grojca, musiał być eskortowany przez policjantów. Parafianie stoją murem za proboszczem.
4: On zrobił dużo dobrego.
5: Lepszego dla ludzi, dla wiary, dla kościoła człowieka naprawdę nie idzie znaleźć.
7: Od 25 lat nie mieliśmy takiego księdza, jak teraz my mieli. Mieliśmy czterech, który jeden przepił wszystko. Ten przyszedł, wykończył w końcu kościół, wyremontował plewanie.
3: Diecezja zaznaczyła, że decyzja nie wynika z czyjejkolwiek niechęci, lecz z odpowiedzialności za kościół. Mówimy jednym głosem. Tak o współpracy z Litwinami mówi szef MSWiA Marcin Kierwiński. Na przejściu granicznym Budzisko-Kalwaria spotkał się ze swoim litewskim odpowiednikiem. Omawiali przede wszystkim zagrożenie aktami sabotażu ze strony Rosji oraz presji migracyjnej z Białorusi.
18: Ta część Europy, wschodnia flanka NATO, Unii Europejskiej, musi mówić jednym głosem, żeby uporać się i przeciwdziałać zagrożeniom, które niesie imperializm rosyjski, niesie trudna sytuacja za naszą wschodnią granicą.
3: Mówił szef MSWiA. Ministrowie rozmawiali też o rewizji paktu migracyjnego oraz litewskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej, która rozpocznie się w styczniu.
0: SK2 News. Trójmiasto.
2: Dominika Bakura. Jak powinna nazywać się nowa Sopocka ulica, która połączy ulicę 3 Maja z Jana Skolna? Droga, dziś roboczo nazywana Torową, czeka na swoją oficjalną nazwę. Propozycje można zgłaszać do 12 października, a później Sopocianie wybiorą ją w głosowaniu. A Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku wróciło po remoncie z nową wystawą.
20: Muzeum pokaże grozę 1 września 1939 roku,
2: mówi Hanna Pietrzki z Koła Rodzin Byłych Pracowników Poczty Polskiej.
24: Już 3 minuty po godzinie 15, czyli 3 po trzeciej. Po pracy, zakupy, szkoła, fryzjer, może dom. Czyli godzina, w której będziemy uprawiać sztukę latania z Lady Punk i z tym, co najlepsze w SC2.
0: 100% polskich hitów.
24: Na dzień dobry, Krzysztof Zalewski, nasz muzyczny kurier, a w tej paczce życie jak wino, Wanda, jej cała banda, a także Dawid Podsiadło. Kowalski, witajcie w radiu, gdzie gramy tylko polskie hity i najlepszych polskich artystów.

rockowi, punkowi, złoci medaliści Jan Borysewicz i Janusz Panasewicz, filary zespołu Lady Punk. Świeża sprawa, bo jest bardzo doskonale. Dwa dni temu otrzymali złote medale. Zasłużony kulturze Gloria Artis. Gratulujemy oczywiście panom. Tyle złotych płyt, to i medal w takim kolorze też się należy. SK2. A to kobieta. Złoto. Sandra Reiser.

0: petarda, Wanda, jej banda, a teraz Michał Przybyła ma dla was newsowe bomby w SK2 15.30.
1: SK2.
2: Kolejny areszt tymczasowy dla Borysa B., instruktor strzelectwa z Bystrzycy Kłodzkiej, który wiosną podczas awantury na osiedlu zastrzelił miejscowego chuligana, spędzi kolejne 3 miesiące w areszcie.
3: Trwają jeszcze jakieś tam czynności mające na celu zakończenie tego postępowania. Te przesłanki, które były w tej pierwszej decyzji odnośnie tymczasowego aresztowania, w dalszym ciągu zachodzą.
2: Mówi Mariusz Pindera ze świdnickiej prokuratury. Śledczy przez ostatnie 3 miesiące nie ustalili wszystkich szczegółów. Borysowi B. grozi nawet dożywocie. Prokuratura obawia się, że mógłby uciec z kraju. 2 miny z czasów II wojny światowej usunięte. W Zatoce Pomorskiej w Świnoujściu zakończył się pierwszy dzień akcji neutralizacji niewybuchów, na które natrafiono w miejscu budowy falochronu.
4: Akcja nie przeszła w detonację. Wszystko udało się wykonać zgodnie z naszymi zaplanowanymi działaniami, czyli zgodnie z naszą koncepcją i planem i harmonogramem.
2: Mówi zastępca dowódcy grupy nurków minerów, porucznik Patryk Zając. Do usunięcia pozostały 3 miny. Jutro akcja rozpocznie się około 8 rano.

0: A właśnie, że piękne słowa mogą zmienić i to bardzo dużo. Daniel Martyniuk, czytam, syn Zenona i Danuty, którzy do tej pory byli załamani zachowaniem i wybrykami syna, usłyszeli słowo przepraszam. O, pierwsza strona gazety Superaka, Daniel Martyniuk, 37 lat, zapewnia, że skończył z hulaszczym trybem życia. Rzuciłem picie, przepraszam, rodziców. No, ciekawe, czy dotrzyma słowa i będzie już grzeczny.
1: Na pewno, pewnie, jasne, zobaczymy, czas pokaże, czas pokaże.
2: SK2.
3: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
3: Wejdź na sk2.pl. Zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
5: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
3: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Ciekawy nowych smaków? Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu włoskim. Już dziś wszystkie desery Italiamo 25% taniej przy zakupie dwóch. I wszystkie sery Italiamo również 25% taniej przy zakupie dwóch.
7: Lidl, to się opłaca.
8: W 29. urodziny Carrefoura codziennie ekstra okazje. Tylko dziś masło Extra Simple polskie i łaciate 2,49 za sztukę przy zakupie czterech z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Cena przed obniżką 4,99. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Jesień na drodze to wyzwanie. Deszcz, mgła, słaba widoczność. A twoja szyba? Czy jest gotowa na takie warunki? W Autoglas wymieniamy szyby, wycieraczki i aplikujemy ceramikę, która poprawia widoczność. Wszystko po to, byś czuł się bezpiecznie w każdą pogodę. Zarezerwuj wizytę na autoglas.pl.
9: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
11: Patrzę przez okno i nie ma tu tych ludzi.
12: Nie to okno, tato. To tu. 13 milionów potencjalnie kupujących czeka, by zobaczyć twoje ogłoszenie.
13: Wystaw, sprzedaj, kup. Oto moto. To tu.
14: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
15: Poznaj inwestycje Pruszcz Park od dewelopera Szymichowski. Nowoczesna architektura, wysoki standard wykończenia oraz funkcjonalne układy mieszkań tworzą przestrzeń idealną do życia. Wymarzone mieszkanie wybierzesz z naszej zróżnicowanej oferty dopasowanej do swoich potrzeb. Gotowe do odbioru już teraz lub z ostatniego etapu inwestycji z kluczami jeszcze w tym roku. Nie odkładaj marzeń na później. Sprawdź już dziś na szymichowski.pl i przekonaj się, że to idealna decyzja na lata.
16: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
17: We were on a break!
16: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
18: Bazinga!
16: A teraz kończymy 20 lat.
19: Why God, why?
16: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
20: Crazy.
16: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
21: Netto przedstawia.
22: Ale akcja, kierowniczka poprosiła nas o wymyślenie zaproszenia na mega promocje urodzinowe do naszego Netto.
23: Mam, w Netto super ceny, zjaw się.
22: A to nie za spirytystyczne, zjaw się? Może mega promocje, przybądź.
23: Trochę mi to trąci panem Bołodyjowskim.
22: To może zapraszamy?
23: Dobre!
21: Z okazji urodzin Netto winogrona jasne Luzem tylko 5,99 za kilogram, aż o 69% taniej. A kawa ziarnista Lawacca Qualita Oro jedynie 79,99 za kilogram. Netto, dużo dobrego.
24: Za mnie.
25: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
26: Weź losy w swoje ręce. Dołącz do Allegro Smart i graj w loterii o 1 000 000 złotych. Vouchery na Allegro wakacje, iPhony i miliony innych nagród. Akcja trwa do 8 listopada. Szczegóły w regulaminie na allegro.pl/smart/loteria.
27: To będzie ostatnia reklama.
28: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek, tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Krzewicka 8. I po reklamie.

0: Panowie z Demono lubią oddawać koncerty w ciemnych bramach. Moje miasto nocą w Radiu SK2 za chwilę godzina 16, za niecałych 5 godzin pierwszy gwizdek w meczu Polska-Bośnia i Hercegowina, o którym to meczu również w newsach SK2.
1: Reklama.
2: Bosch Days w RTV Euro AGD. Skorzystaj z wyjątkowych promocji na wybrane urządzenia marki Bosch. Na przykład przy zakupie co najmniej dwóch różnych produktów objętych promocją zgarnij aż 40% rabatu na najtańszy z nich. A kupując piekarnik i płytę Bosch objęte promocją, wybraną zmywarkę do zabudowy możesz mieć za złotówkę. Chcesz więcej? Wniesiemy i zainstalujemy AGD również za złotówkę. Sprawdź wszystkie promocje Bosch Days w RTV Euro AGD. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
3: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
4: We were on a break.
3: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
5: Bazinga!
3: A teraz kończymy 20 lat.
4: Why God, why?
3: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
6: Crazy.
3: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
7: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
8: No ja. Właśnie otwieram firmę.
7: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
8: To tak się da?
7: No ba.
9: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
10: Plażowy na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Wiesz, jak najszybciej sprzedać auto? To proste. Z AAA Auto. Przebijamy każdą inną ofertę. Odwiedź nasz salon w Gdańsku i w Gdyni. Lub wejdź na aaauto.pl i sprawdź, jak dużo zapłacimy za Twój samochód. Kupujemy auta wszystkich marek i płacimy lepiej niż konkurencyjne oferty skupu. O sprzedaży samochodu pomyślałeś? Z AAA Auto już sprzedałeś. Więcej na aaauto.pl i w salonie w Gdańsku i w Gdyni.
14: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni. 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
15: Gastorama.
16: Teoria
15: i praktyka.
16: W teorii, jak szukasz narzędzi, to musisz wybierać McAllister czy Erbauer.
15: Ale w praktyce nie musisz. Tylko teraz w Gastoramie wyjątkowa oferta. Dostaniesz aż 150 zł na kupon za każde 500 wydane na dowolne narzędzia McAllister i Erbauer.
16: Przyjdź, wybieraj i kompletuj dowolny.
15: Gastorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 października. Sprzedawcą produktów jest Gastorama. Regulamin w sklepach i na gastorama.pl.
17: Lidl oficjalnym dostawcą świeżych warzyw i owoców dla reprezentacji Polski. Wybierz jakość, którą wybierają najlepsi. Już dziś polskie czerwone jabłka luzem cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A polskie brokuły opakowanie 500 gramów cena przed obniżką 5,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 3,89 za opakowanie. Szczegóły dostępne w aplikacji Lidl Plus.
18: Lidl, to się opłaca.
19: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: 18,47,12.
22: Co liczysz?
21: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
22: To ja też chcę! 24,30.
20: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
0: Praktycznie godzina 16 na zegarkach, więc ściągamy nogę z gazu. Korkują nam się ulice w Gdańsku, tutaj Sucharskiego, Spacerowa w Górę, Słowackiego w obu kierunkach i Czarny Dwór. Do tego problemy na trójmiejskiej obwodnicy na wysokości Matarni w stronę A1. W Gdyni niższy bieg wrzucacie na Unruga, Dąbka i Estakadzie. Korkuje nam się też 10 lutego Śląska, Wiśniewskiego, Morska w Chylonii i Chwarzniejska. A teraz newsy.
24: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
1: Minęła 16, Michał Przybyła, to są newsy Eski 2. Grozi mu do 8 lat więzienia. Prokuratura postawiła zarzuty kierowcy autobusu miejskiego w Warszawie. W lipcu taranował kilkanaście aut na ulicy Bitwy Warszawskiej, a jazdę zakończył w przejściu podziemnym na rondzie ze Słońców Syberyjskich. Tłumaczył, że nie mógł zatrzymać autobusu i stracił nad nim kontrolę. Co innego stwierdzili biegli.
5: Tu istotna była opinia z zakresu badań stanu technicznego pojazdu Solaris. Pierwotnie zakładała prokuratura, iż mogło dojść do awarii systemu sterowania tym pojazdem bądź układu hamulcowego.
1: Przekazał Piotr Skiba z prokuratury okręgowej w Warszawie. Czesław Eś usłyszał zarzuty sprowadzenia niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu lądowym. Otrzymał dozór policyjny i musi dwa razy w tygodniu stawiać się na komisariacie. Konieczne będzie także przeprowadzenie badań psychiatrycznych kierowcy. Rysie zamiast panter. Resort obrony zaprezentował dzisiaj nowe mundury dla polskiego wojska. Zmienione zostaną krój, materiał i kamuflaż, który otrzymał oznaczenie K03 Ryś. Więcej o tym nasz reporter Michał Rawa.
6: Nowe mundury zostały przygotowane we współpracy z żołnierzami wojsk specjalnych. Zapewniają aż o 30% lepsze maskowanie od poprzedników.
23: Zarówno w dzień, jak i w nocy.
6: Podkreśla wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Jeszcze w tym roku 7,5 tysiąca sztuk nowych mundurów trafi do armii. To pierwsza taka zmiana w polskim wojsku od 30 lat.
1: Michale, dziękujemy. Biało-czerwoni ponownie zmierzą się dziś z Bośnią i Hercegowiną, tym razem na wyjeździe. Reprezentacji nie pomoże Robert Lewandowski, który opuścił zgrupowanie kadry. Nie będzie mógł zagrać w Bośni przez żółte kartki.
25: Po prostu nie ma Roberta i musimy grać. Powiem więcej, już za niedługo być może będziemy musieli sobie zadać pytanie, czy już zadajemy sobie co po Robercie, co nie wiem, po Piotrku Zielińskim.
1: Mówił selekcjoner Jan Urban, pierwszy gwizdek dzisiejszego spotkania o 20.45.
26: SK2 News. Trójmiasto.
0: Dominika Bakura. Energa Trefl Sopot zainaugurowała sezon PGE Basket Ligi od bolesnej porażki. Żółto-czarni we własnej hali ulegli dzikom Warszawa. Tymczasem AMW Arka Gdynia mocnym akcentem rozpoczęła nowy sezon, pokonując Śląsk Wrocław. Teraz obie trójmiejskie drużyny spotkają się na derbowym parkiecie. Mecz w niedzielę w Gdyni. A po 25 latach europejskie puchary wracają do Gdańska. Jutro PGE Wybrzeże Gdańsk rozegra w Ergo Arenie pierwszy domowy mecz fazy grupowej EHF European League.
27: Dzisiaj trzymamy kciuki za naszych starych piłkarzy, ale też trzymamy za tych młodych, bo reprezentacja Polski do lat 21 po 18 zagramy z Włochami o awans, proszę Państwa, do Mistrzostw Europy. A chłopaki mają się czym pochwalić, bo mają komplet zwycięstw i wystarczy im tylko zwycięstwo, remis, a nawet porażka jedną bramką, wyczytałem. Czyli możliwości mamy sporo.

Byle nasi piłkarze nie uznali, że skoro można przegrać, to po co się przemęczać. A jak ostatnio pięknie wygraliśmy z Rumunią 6-0, to teraz może będzie 0-7? Kowalski, witajcie w SC2.

0: S2 Lemon z Igorem Herbutem na czele, a dzisiaj kalendarz mi macha, że są imieniny Igora. Takiego faktu nie można zignorować, jak sprawy, z którą przybiegł Artur Jarząbek.
1: Jarząbek, prawdę ci powie.
2: Wyobraźcie sobie, siedzicie, spokojnie przeglądacie Facebooka, a tutaj nagle wiadomość od znajomego. Ej, pożycz mi stówkę, oddam jutro, wyślij blikiem. Brzmi niewinnie, prawda? No właśnie, tak działa największa w ostatnich miesiącach akcja oszustów. Policja rozbiła ostatnią grupę cyberprzestępców, którzy włamując się na konta społecznościowe, podszywali się pod znajomych ofiar i nie były to prośby w stylu ratuj, mam dług mafii, tylko takie wiecie, na luzie, jakby naprawdę pisał kolega. Efekt? Kilka tysięcy osób poszkodowanych w całej Polsce i milionowe straty. Dwóch liderów gangu już siedzi, a w ich rękach znaleziono m.in. sztabki złota, samochody i kupę gotówki. No brzmi jak scenariusz do filmu, ale to niestety rzeczywistość. Policja przypomina więc nigdy, przenigdy nie podawajmy kodów blik, jeśli nie jesteśmy pewni, kto o nie prosi. Najprostsza metoda, jeden telefon do znajomego i sprawa jasna. Bo wiecie, lepiej zadzwonić i usłyszeć stary, ja tylko siedzę na kanapie i jem chipsy, niż potem odkryć, że ktoś właśnie za nasze kupuje sobie nowe auto.

0: taki muzyczny całus tegorocznego lata i Brysko, a i Lato Fest 2016.30. Michał Przybyła i skrót najważniejszych newsów.
1: Rosjanie zaatakowali Charków. Zginęły co najmniej 3 osoby, a 35 zostało rannych, w tym 3 dzieci. W wyniku ataku uszkodzone zostały budynki, a w mieście wybuchły pożary. Przełom w walce o zdrowie Klaudii Uciechowskiej, sprowadzonej z Chin. 24-latka opuściła Ojom. Młoda kobieta została przetransportowana do Polski z Pekinu, gdzie w ciężkim stanie przebywała w szpitalu. Rozpoznano u niej potworniaka jajnika. Aktualnie przebywa w ośrodku rehabilitacji w Krakowie. Widoczne są postępy w leczeniu, ale nadal musimy walczyć, mówi matka Klaudii.
2: Skupiamy się na rehabilitacji zarówno funkcjonalnej, jak i intelektualnej, no bo Klaudia przy zapaleniu mózgu ma, można tak powiedzieć, zresetowaną głowę. Uczymy się od podstaw wszystkiego, czyli od oddychania, mówienia, połykania.
1: Nadal trwa zbiórka na pomoc w rehabilitacji 24-letniej Klaudii Uciechowskiej.

0: też chcę was zabrać na balety i to na Stadion Narodowy. I słuchajcie, dorzucam jeszcze 500 zł kieszonkowego, nocleg w hotelu i porządny polski obiad, co? Brzmi trochę jak taka delegacja, z której pierwszy raz nikt nie chce wracać do domu. Tak wygląda nasza październikowa zabawa w SC2, a dokładnie plebiscyt na najbardziej polski obiad, który chcemy zjeść z wami i z Darią Ładochą na Stadionie Narodowym w Loży Witowskiej. W naszej reprezentacji smakoszy są już Norbert, Judyta, Dorota. Dzisiaj też miejsce dla siebie i osoby towarzyszącej wywalczyła Aneta o poranku, a teraz kolej na ciebie. Na sk2.pl wskaż swojego króla polskiego stołu, przekonaj nas, dlaczego właśnie ty powinnaś ruszyć z nami na Narodowy, bo 500 da się wydać szybko. Noc w hotelu minie, ale opowieść, że pojechaliście na Narodowy z ekipą SK2, będziecie odgrzewać przy każdym rodzinnym obiedzie.
1: SK2.
0: SK2.pl, plebiscyt na najbardziej polski obiad. Tam się częstujcie. Smacznego.
1: Reklama.
2: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
3: Kręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
7: We were on a break!
6: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
8: Bazinga!
6: A teraz kończymy 20 lat.
9: Why God, why?
6: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków Przyjaciół. Codziennie po 20.
10: Crazy.
6: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
11: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz zestaw bokserek Wrangler 4 sztuki, tylko 77,77. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 98,88. Allegro Days do 18 października.
12: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów. Filologia angielska, hiszpańska, szwedzka, germańska i włoska. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
13: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia. Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
14: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
15: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
14: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
16: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
14: Kto pierwszy, ten mieszka.
16: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
14: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
19: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
20: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
21: I zrobiła nam super pokój.
22: Mamo, dzięki!
23: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
24: I po reklamie.

0: Radiu SK2 Sanach i ten stan, kiedy wiesz, że poniedziałek powoli mija, już za chwilę godzina 17, 726, 826, 826. Jak wam dzisiaj mija dzień?
1: Cześć, witam wszystkich w najpiękniejszy dzień tygodnia, przede wszystkim słoneczny, przynajmniej w Poznaniu takowy jest. No i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Eski 2, 100% polskich hitów, a ja bym powiedział, że nawet 1000%. Pozdrawiam i bardzo, bardzo miłego dnia, tygodnia. No i ponieważ jest prawie nowy miesiąc, no to też udanego miesiąca. SK2, jesteście najlepsi. Hej.
0: Hej, to na pewno będzie udany dzień, tydzień i cały miesiąc. A za chwilę 17 i newsy 102.
2: Reklama.
3: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
4: Tego, co wiem o samochodach, nauczył mnie tata. A tego, żeby używanych i oryginalnych części szukać na OLX, a przed zakupem konsultować się ze sprzedawcą, nauczyłam go ja. Ty też sprawdź ofertę używanych części na OLX. OLX. Każdy zyskuje.
5: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
6: Nie, a powinno?
5: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
6: I możesz z nich korzystać?
5: Jasne, w każdej chwili.
6: To i ja się zapiszę.
5: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
7: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojepk.pl i sprawdź, jak zacząć.
8: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
9: Phonix Ból Uszu Max.
8: Słucham?
9: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu. Przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
8: Phonix Ból Uszu Max?
9: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
11: Psst, cześć, tu Influencen, ten od cen. Mam tylko 15 sekund, więc powiem Ci to, co najważniejsze. Na Allegro od razu widzisz, ile oszczędzasz, więc nie tracisz czasu. Masz więcej z życia za mniej. Allegro.
12: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
13: We were on a break!
12: Pokazywaliśmy Wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy, to znaczy dziękujemy.
14: Bazinga!
12: A teraz kończymy 20 lat.
15: Why God, why?
12: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
16: Crazy.
12: Comedy Central. 20 lat starsi, nadal niepoważni.
17: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: To pewne, niskie ceny są codziennie.

0: Maksymalnie 3 z rabatem na kartę oraz wszystkie suche makarony 2 plus 2 gratis. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 gratis na kartę. I jeszcze na Dzień Nauczyciela wszystkie praliny Lindt, Lindor i Nuxor. 1 plus 1 gratis. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już dziś w Lidl. Coca-Cola, Coca-Cola Zero, Sprite lub Fanta. Tylko 6,99 za dwulitrową butelkę przy zakupie 2 sztuka. Opakowanie może podlegać kaucji. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
6: No i niestety w godzinę szczytu wjeżdżamy na niższym biegu. Korkuje nam się trójmiejska obwodnica na wysokości Matarni w stronę Gdyni. Do tego spore problemy na trakcie Świętego Wojciecha do Pruszcza. Nogę z gazu ściągacie na Sucharskiego, Żołnierzy Wyklętych, Halera, a także na Czarnym Dworze i Spacerowej w Górę. Teraz czas na Gdynię. Tutaj korkuje nam się Hutnicza do Rumi. Korek też na Morskiej w Chyloni, a także na Chwaszczyńskiej i Chważnieńskiej. Przytyka się również Estakada, Unruga i Dąbka.
5: Sponsorem programu jest właściciel sklepu internetowego z oponami oponeo.pl.
7: Minęła 17, a Michał Przybyła, to są newsy. Eski 2. 50-latek, który zginął na pasach w Nowym Sączu, był ofiarą nielegalnego wyścigu samochodowego. Takie są ustalenia prokuratury. 21-latek rozpędzonym samochodem śmiertelnie potrącił mężczyznę na przejściu dla pieszych. 50-latek zginął na miejscu. Kierowcę zatrzymano. W policyjnym areszcie jest również drugi uczestnik wyścigu. Ta ulica często zmienia się w tor wyścigowy. Słyszymy od mieszkańców poruszonych tragedią.
8: Brawura, najbliższy problem, a zwłaszcza ludzi młodych, którzy niedawno zrobili prawo jazdy.
9: To jest masakra, co się stało, więc powinni coś z tym zrobić, a przynajmniej no światła.
10: Uważam, że to jest bardzo niebezpiecznie. Tego przejścia tu albo nie powinno być w ogóle, albo światła.
7: Kierowca czeka na przesłuchanie i postawienie zarzutów. Może mu grozić nawet 20 lat więzienia. Śledztwo jest prowadzone w kierunku spowodowania wypadku ze skutkiem śmiertelnym w czasie nielegalnego wyścigu ulicami miasta. Jedna z baterii rakiet Patriot zostanie ustawiona w okolicach Lublina. Taką decyzję podjął wicepremier, szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz. Jak podkreślił, Lubelszczyzna obok Podkarpacia jest regionem, który najmocniej odczuwa zagrożenie ze strony rosyjskich rakiet i dronów, a mieszkańcy bardzo często otrzymują tutaj związane z tym alerty RCB.
11: Rozmieszczenia baterii Patriot jest po to, żeby chronić Lubelszczyznę, po to, żeby dać poczucie bezpieczeństwa, żeby też ten ruch lotniczy, który tutaj się odbywa, często przerywany przez alerty, był jak najbardziej zabezpieczony w tych momentach, kiedy mogą się one odbywać.
7: Szef MON przekazał też informacje o nowych inwestycjach wojskowych na terenie Lubelszczyzny. To m.in. powstanie Brygady Wojsk Dronowych w Łukowie czy bazy śmigłowców na terenie lotniska w Świdniku, gdzie mają stacjonować śmigłowce Apache. Aż 20 interwencji mieli w miniony weekend ratownicy Tobr. Ratowani turyści wyszli w wyższe partie góry z nieodpowiednim sprzętem, mówi Edward Lichota z Topru.
12: Większość tych przypadków, te osoby były nieprzygotowane kompletnie.
7: Od czwartku spodziewane jest pogorszenie pogody, również ochłodzenie, opady śniegu i najprawdopodobniej właśnie w wyższych partiach gór, także uważajcie.
4: SK2 News. Trójmiasto.
6: Dominika Bakura. Każdy może wyrazić swoją opinię oraz uwagi na temat budowy Drogi Czerwonej w Gdyni. Drogowcy do końca października prowadzą konsultacje w tej sprawie.
13: Wszyscy mogą zgłaszać swoje uwagi zarówno internetowo.
6: Mówi Mateusz Brożyna. Przetarg na projekt i budowę pierwszego odcinka drogi wiosną. A w piątek w gdyńskim podwórku Art zagra Koniec Świata. Autorzy kultowej Oranżady wystąpią w ramach trasy 26. A my mamy dla Was podwójne zaproszenia na ten koncert. Piszcie na trójmiasto@sk.pl.
14: Ja mam jeszcze jednego dobrego newsa. Poniedziałek już się powoli kończy. Z każdą minutą jesteśmy coraz bliżej tego momentu, kiedy już wszystkie obowiązki będą ogarnięte i będzie można odpocząć. Jedziemy razem do domu. Ja się zajmę dobrym graniem. U nas jest 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, witajcie. Agnieszka Chylińska na początek.

Lady Punk i Siódme Niebo Nienawiści na antenie Radia SK2, a wy się możecie poczuć jak w siódmym niebie, takim kulinarnym, jak zjecie razem z nami najbardziej polski obiad. Już 7 listopada zabieramy was na wielką wyżerkę w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie. W skrócie będziecie tam wy, Daria Ładocha, ekipa Radia SK2 i pyszności na talerzu, na które teraz możecie głosować na sk2.pl. Wybierajcie wasze ulubione kultowe polskie dania, zupy i dania główne i zgłaszajcie się do zabawy. Możecie zgarnąć nocleg w hotelu w Warszawie, 500 kieszonkowego, no i udział w najbardziej polskim obiedzie w loży VIP na PGE Narodowym w Warszawie.

Snoop Plastic w Radiu SK2, a teraz robimy muzyczne wehikuł czasu i cofamy się do roku 88, bo właśnie wtedy pewien 15-letni chłopiec w mgnieniu oka stał się wielką gwiazdą. To Krzysztof Antkowiak, który na festiwalu w Opolu zaśpiewał piosenkę Zakazany owoc i to zmieniło jego życie. Stało się to wielkim hitem i już cała Polska wiedziała, kim jest Krzysztof Antkowiak. Do tego stopnia, że pod jego domem ustawiały się tłumy fanów, a mama artysty robiła tym fanom herbatę. Krzysztof Antkowiak i Zakazany owoc już teraz w Radiu SK2. Mówią.

0: Artur Rojek i jego ciągle wakacyjnie brzmiące Mira Fiori na antenie Radia SK2. Miejmy nadzieję, że Artur sobie w wakacje wypoczął, bo jesień będzie miał bardzo pracowitą. Już w najbliższą niedzielę rusza w trasę koncertową promującą nowy album. Najpierw zagra w Katowicach, potem w Poznaniu, Toruniu, Wrocławiu i Krakowie. Gorsza informacja jest taka, że wszystkie bilety są już wyprzedane, ale jakby co, Artura Rojka macie w Radiu SK2 bez biletów i to za darmo. Zostańcie z nami, bo za chwilę w SK2 zagra Jaga.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
2: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK2.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
5: Musical Metro. 35 lat historii. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk. Wyjątkowe jubileuszowe wydanie polskiego musicalu wszechczasów w Gdańsku. Janusz Józefowicz i plejada artystów na jednej scenie. To wydarzenie, o którym mówi całe miasto. Bądź tam, gdzie bije serce polskiego musicalu. Nie przegap, nie opowiadaj. Przeżyj. Bilety na artbilet.pl. 6 marca. Ergo Arena Gdańsk.
6: Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca.
5: Pisał też wrześniowe 20-lecie. Ergo Arena Gdańsk, 10 kwietnia. Piotr Rubik, orkiestra i chór. Pełen emocji koncert. Pisał też wrześniowy, jubileusz 20 lat. Bilety dostępne w serwisie artbilet.pl. Gdańsk, Ergo Arena, 10 kwietnia. Na koncert zaprasza Your Events Art oraz artbilet.pl.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: Skacz z radości codziennie, bez względu na wszystko. Jump City to gwarancja uśmiechu i dobrej zabawy. Wskakuj do nas. www.jumpcity.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Odkryj strefę marek na Allegro i zrób krok w stronę idealnej fryzury z Rowenta. Poznaj Maestria for You, rewolucyjne urządzenie, które suszy, stylizuje i pomaga osiągnąć efekt jak u fryzjera. Kupuj produkty ulubionych marek na Allegro.
11: I po reklamie.

0: Edyta Górniak w Radiu SK 2 to jest bardzo ważny kawałek dla polskiej muzyki, bo to on dał nam to historyczne drugie miejsce na Eurowizji w 1994. Słuchajcie, jak wspominam o Eurowizji, to mam wrażenie, jakbym mówił o polskiej piłkarskiej kadrze.
1: Reklama.
2: Euro wjechało, żeby się wygodnie raty spłacało.
3: Teraz w RTV Euro AGD do 40 rat 0%, RRSO 0% i do marca nie płacisz. Na przykład lotówka Amica 181 cm. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1899. Teraz za 1799 zł. W ratach tylko 45 zł miesięcznie. Promocja na wszystkie towary z wyłączeniem Apple do 31 października. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Comedy Central. 20 lat i ani grama dojrzałości. Dużo się wydarzyło.
5: We were on a break.
4: Pokazywaliśmy wam najlepsze przykłady najgorszych zachowań. Przepraszamy. To znaczy dziękujemy.
6: Bazinga.
4: A teraz kończymy 20 lat.
7: Why God, why?
4: Z tej okazji 20 najwyżej ocenianych odcinków przyjaciół. Codziennie po 20.
8: Crazy.
4: Comedy Central. 20 lat starsi. Nadal niepoważni.
9: Hej, jesteś w pracowniczych planach kapitałowych?
10: Nie, a powinnam?
9: Tak, koniecznie. Zobacz, ile ja mam oszczędności. Do moich wpłat dokłada się pracodawca i państwo, a pieniądze są inwestowane i przynoszą zyski.
10: I możesz z nich korzystać?
9: Jasne, w każdej chwili.
10: To i ja się zapiszę.
9: Wystarczy złożyć wniosek u pracodawcy. Nie rezygnuj z dodatkowych pieniędzy.
11: Dołącz do ponad 4,5 miliona oszczędzających w PPK. Wejdź na mojeppk.pl i sprawdź, jak zacząć.
12: Szukasz samochodu? Nie szukaj daleko. Odpal Allegro. Sprawdź tysiące ogłoszeń motoryzacyjnych w jednym miejscu. Od prywatnych sprzedających przez dealerów po komisy. Wejdź na samochodyallegro.pl.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu lawatca Qualita Oro. Kawa mielona 250 gramów. Teraz tylko 17,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 27,99. A czekolada mleczna Nutcracker 100 gramów. Teraz tylko 4,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, logopedia oraz pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
15: Restauracja Mała Cegielnia. Odwiedź i zachwyć się smakiem kuchni polskiej, znakomitych burgerów i pysznej pizzy. Tak, teraz dodatkowe miejsca na tarasie letnim. Restauracja Mała Cegielnia. Miszewo, ulica Gdyńska 99. Zapraszamy codziennie od 12. Zadzwoń 536 800 404.
16: Złap okazję u dewelopera Szymichowski. Dywizjonu 303 w Pruszczu Gdańskim. To adres, gdzie nowoczesność przeplata się z historią, a wszystko to w spokojnej okolicy z dala od miejskiego zgiełku. W szerokiej ofercie znajdziesz funkcjonalne mieszkania gotowe do odbioru, dostępne w promocyjnych cenach. Dodatkowo przy zakupie dowolnego mieszkania zyskasz miejsce w hali garażowej lub komórkę lokatorską za pół ceny. Nie przegap tej okazji. Sprawdź i umów się już dziś na szymichowski.pl.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portal obronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
19: I po reklamie.
20: Minęła 18, Michał Przybyła, to są Newseski 2. Od jutra nieznacznie drożej za benzynę, taniej za diesla. Minister energii podał maksymalne ceny paliw, które będą obowiązywały we wtorek. Za litr 95 po północy zapłacimy maksymalnie 6,79, za 98 7,66, a za diesla 7,82 zł. Odpowie przed sądem za okrutne znęcanie się nad rocznym synem. Jest akt oskarżenia dla matki z Lubania. 37-latka podduszała dziecko poduszką i szarpała. Wszystko nagrywała i wysyłała ojcu chłopca. W ten sposób chciała go zmusić do powrotu. Teraz grozi jej 10 lat więzienia. Premier Hiszpanii ogłasza przedterminowe wybory. Mają odbyć się 29 listopada. Społeczna i polityczna presja szczególnie nasiliła się po kryzysie w Ceucie, a także przez liczne przypadki korupcji, w którą zamieszane były osoby z otoczenia premiera.
0: No i mamy to, słuchajcie, znowu nam się udało, przetrwaliśmy poniedziałek, już po godzinie 18, a więc zaczynamy tę przyjemniejszą część dnia. Już można poluzować pasek w spodniach, zamienić dżinsy na dresy, no i wolnym krokiem pójść do kuchni, żeby sobie odgrzać obiad, a ja nam będę grał najlepsze nowości. Łukasz Zduńczyk, witajcie.

Rozów w Radiu SK2 gramy 100% polskich hitów i najlepsze nowości. Wieczorami po 18 zawsze macie coś u nas świeżego. I teraz prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki Jasiek Piwowarczyk, czyli gość, który w tym roku wygrał program The Voice of Poland, był też w komisji eurowizyjnej, a teraz przynosi do nas numer Obłoki, który czeka na wasze głosy na sk2.pl.

Ewelina Lisowska w Radiu SK2, a teraz przenosimy się do muzycznej kawalerki na 30 metrów kwadratowych. Tam zabiera nas Bowska i po prostu Kajtek. Oni śpiewają o życiu dwóch osób na małej przestrzeni w małym mieszkaniu. I ogólny sens tego numeru jest taki, że mimo, że to jest małe mieszkanie, to i tak jak się człowiek pokłóci, to da się żyć osobno. Jakoś można przed sobą uciekać. Ale mimo wszystko, słuchajcie, to jest kawałek bardzo pozytywny, poprawia humor. W poniedziałek sprawdzi się idealnie. Bowska i po prostu Kajtek, 30 metrów kwadratowych z propozycji do waszej listy hitów.

0: Emigranci na antenie Radia SK2, a za chwilę na naszej antenie pojawi się artystka, która jest teraz na wczasach. Wypoczywa sobie pod namiotem razem z pieskiem, chyba jest jej dobrze, a ma po czym odpoczywać, bo ostatnio grała na przykład na trasie koncertowej Taco Hemingwaya, no i swoje kawałki też tworzy. Liwka, poza tobą nic. Już za chwilę w SK2.
1: Reklama.
2: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
5: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
6: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
7: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
8: Twój modny wybór na jesień? Tylko Designer Outlet Gdańsk. Jedyne centrum outletowe na Pomorzu. Wszystko w cenach od 30 do 70% niższych od cen regularnych. Zawsze. Gap, Kazar, Nike, Levi's, Tatum, Columbia i wiele więcej. Ponad 100 marek. Tysiące możliwości. Dodatkowo w tym tygodniu VIP Sale. Dołącz do programu lojalnościowego i odbierz kartę rabatową do sklepów partnerskich akcji. Wybór jest prosty. Tylko Designer Outlet Gdańsk. Przewidzka 8.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Aż 1500 aut w obniżonych cenach i sprawdzonych aż w 260 parametrach. Dlatego samochody używane kupować warto w AAA Auto. Gdańsk, Aleja Grunwaldzka 256 i na aaauto.pl. Kredyt i leasing nawet w jeden dzień. Auta dla każdego. Sprawdzone i dostępne od ręki. Pewnie i kupuj taniej w AAA Auto. Sprawdź listę samochodów w jesiennej wyprzedaży na aaauto.pl.
11: I po reklamie.

0: oddział zamknięty. To jest Radio SK2 w poniedziałkowy wieczór. Za chwilę artysta, który ostatnio odpoczywa po stadionowej trasie koncertowej, ma chyba więcej czasu, więc możemy go zobaczyć w reklamach w telewizji. Dawid Podsiadło, który w przyszłym roku powraca z festiwalem Zorza.
1: Autopromocja.
2: Pomidorowa czy żurek?
3: Rosół czy barszcz?
2: Schabowy czy mielony?
3: Pierogi albo bigos?
2: Które danie jest najsmaczniejsze?
4: Wybierz z nami najbardziej polski obiad.
5: Wejdź na sk2.pl, zagłosuj na dwa kultowe polskie dania.
2: A potem zasiądź przy stole z ekipą Radia SK2 7 listopada na PGE Narodowym.
6: Zjedzmy to razem. Ja też tam będę. Zapraszam. Daria Ładocha.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
7: A teraz w RTV Euro AGD.
8: Euro wjechało i ceny poobniżało. Na przykład robot sprzątający Xiaomi Robot Vacuum X20 Max. Teraz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1999. Cena promocyjna obowiązuje do 31 października.
9: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
10: Rabat 10 zł na paliwo i zakupy?
11: Dobrze.
10: 15 zł.
11: Lepiej.
10: 20 zł.
11: Najlepiej. Na Orlenie?
10: Ciepło.
11: Z kuponami?
10: Cieplej.
11: W Orlen witaj.
12: Gorąco! Rabaty na stacjach Orlen dostępne cały tydzień. Przy pierwszym tankowaniu minimum 30 litrów Verwa lub Efekta. Wykorzystaj kupon rabatowy 10 zł, przy drugim 15 zł, a przy trzecim aż 20 zł. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/kupon. Orlen z energią po rabaty.
13: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe teraz aż 38% taniej. To tylko 7,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu, wesoły kurnik L, 10 sztuk. Teraz tylko 6,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Nadajemy z największej dmuchanej stacji rozrywki Airspace w Gdyni.
15: 1500 metrów kwadratowych kosmicznych atrakcji, zjeżdżalnie i lewitujące kulki. Gdynia Tadeusza Wendy, airspace.pl.
16: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
17: 18, 47, 12.
18: Co liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
18: To ja też chcę!
17: 24, 30.
19: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: Wysoko! Tak wysoko, że wszystko jak na dłoni. Zaspa, Gdańsk i Zatoka z wysoka.
22: 17 pięter i taki widok z okna to unikat na zaspie.
21: Zaspa Wysoko. Nowe mieszkania. Pełny wybór metraży od 1 do 5 pokoi i wyjątkowe ceny.
23: Sprawia. Osiedle Zaspa Wysoko. Tuż przy kolejce Gdańsk Zaspa.
21: Kto pierwszy, ten mieszka.
23: Biuro sprzedaży Gdańsk, ulica Hynka 18.
21: Szczegóły na zaspawysoko.pl.
24: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
25: 27 lat małżeństwa, kryzys i przystojny sąsiad w roli terapeuty. Dwoje na zakręcie to błyskotliwa komedia, w której Herman, Topa i Dziuba próbują odpowiedzieć na pytanie, czy szczęście da się jeszcze uratować. Spektakl już w niedzielę na scenie teatralnej NOT w Gdańsku, a my mamy dla Was na niego bilety. Piszcie na trójmiasto@sk.pl i dajcie znać, dlaczego to właśnie Wy powinniście tak spędzić niedzielny wieczór.
0: Punktualnie godzina 19, wracamy do grania. No dzisiaj, słuchajcie, przydałoby się, żebyśmy troszkę na wyższych obrotach pracowali, żeby zdążyć ze wszystkim do 20.45. Wtedy polscy piłkarze na wyjeździe zagrają, przypomnę, z Bośnią i Hercegowiną, a my gramy 100% polskich hitów. Łukasz Zduńczyk, cześć!

kombi. I sen się spełni na antenie Radia SK2. No, ta ekipa śni o tym, żeby w końcu wejść do notowania do gorącej polskiej dwudziestki. To zespół Motyle z nowym hitem Bliżej podejdź tak. Oni już trzeci tydzień z rzędu są w propozycjach do waszej listy hitów. No i proszą fanów o głosy. Jeśli wam się ten numer podoba, no to wpadajcie na sk2.pl i głosujcie na zespół Motyle, który gram już teraz.

to nie tylko artysta, ale też wykwalifikowany kierowca tira. Ostatnio zrobił prawo jazdy. Rafał Brzozowski w Radiu SK2, a przed nami Nita, która też nie skupia się na jednej rzeczy, bo jest artystką i influencerką. I właśnie od internetu się wszystko zaczęło, bo Nita wrzuca przeróbki znanych hitów na swojego Instagrama i TikToka, ale tworzy też swoje numery. I ostatnio zrobiła, jak sama mówi, jeden z najbardziej osobistych numerów w jej karierze, który gram już teraz. Nita, to zabolało prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.

wiesz, jaram jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: formacja nieżywych schabów na antenie Radia SK2, a za chwilę zagra Mrozu i bracia Kacperczyk w hicie Wszystko, czego chciałem. To tytułowy numer z najnowszej płyty Mroza, który mówi, że kawałki z tego krążka dobrze pasują do podróżowania i do sprzątania w domu, więc jeśli ktoś z was właśnie ogarnia kuchnię po kolacji, to myślę, że ten numer sprawdzi się idealnie.
1: Reklama.
2: Nie chodzi tylko o jazdę. Chodzi o emocje. Sportowa dynamika. Czysta przyjemność z jazdy. Honda Civic już od 137 700 zł. Szczegóły w salonach i na honda.pl.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 listopada tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Dotyczy konta dla Ciebie Max, konta dla Ciebie Move i konta dla Ciebie Prime. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji Smaczne Zwroty 2 na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Wydawnictwo Harde przedstawia Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną Marcina Kołodziejczyka. Bo świat mógłby być o wiele lepszy. Mógłby, ale nie jest. Jest za to emerytowany belper na tropie, trupy, pieniądze, polityka i polska rzeczywistość. Gorzko? Owszem, ale jak śmiesznie. Kadawer, czyli Ciszej nad tą trumną. Kryminał, który pięknie schodzi na dno. Już w księgarniach.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą drugiej edycji warszawskich targów obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskie targi obronne.pl.
1: I po reklamie.

0: Urszula i rysa na szkle na antenie Radia SK2. No mała ryska jest na wizerunku Roberta Lewandowskiego. On ostatnio strzelił 3 bramki w meczu z Rumunią, za co bardzo dziękujemy, ale dostał też 2 żółtą kartkę i dzisiaj z Bośnią i Hercegowiną niestety nie zagra i niektórzy twierdzą, że zrobił to specjalnie, żeby szybciej wracać do USA. No, kto by nie chciał mieć wolnego poniedziałkowego wieczoru, prawda? Zaraz gramy dalej.
1: Reklama.
2: Pewnego razu odkryto sekret idealnego chrupnięcia. Aż 9 wafelowo-kremowych warstw wafelków Rochen. Każda dodaje odrobinę smaku, każda dodaje odrobinę chrupnięcia, a wszystkie razem tworzą wyjątkową melodię chrupania wafelków Rochen, której chce się słuchać bez końca. Wafelki Rochen. Perfekcyjnie chrupiące.
3: Łazienka Bokaro? Za każdym razem robi ogromne wrażenie. W ofercie Bokaro ogromny wybór płytek polskich i zagranicznych producentów. Armatura łazienkowa, stylowe meble oraz mnóstwo gotowych inspiracji. Największy w Trójmieście salon łazienek Bokaro. Gdańsk, Trakt Świętego Wojciecha, 271.
4: Masz ponad 50 lat, ogromne doświadczenie, a na rozmowach o pracę czujesz się niewidzialna? Czas z tym skończyć. Katarzyna Niezgoda w książce Wracam do gry, czyli jak odzyskać swoje miejsce na rynku pracy, udowadnia, że dojrzałość to twoja największa broń, a nie balast. Dowiedz się, jak pokonać wiekowe uprzedzenia, odzyskać pewność siebie i podyktować rynkowi własne warunki. Kup książkę Wracam do gry i weź sprawy w swoje ręce.
5: Akademia Ateneum w Gdańsku. Nowoczesne kierunki studiów, dziennikarstwo, komunikacja społeczna oraz zarządzanie. Mądrze inwestuj w siebie. Wybierz uczelnię z wieloletnim doświadczeniem i świetną kadrą. Zacznij studia już w październiku. Ateneum.edu.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Obronność potrzebuje konkretnych rozwiązań. Zaprezentuj ofertę swojej firmy tam, gdzie spotykają się przedstawiciele wojska, służb, administracji i biznesu. Zostań wystawcą 2. edycji Warszawskich Targów Obronnych, organizowanych przez portalobronny.pl. Nawiąż wartościowe kontakty, poznaj potrzeby rynku i zyskaj nowe możliwości współpracy. 24-26 czerwca, Centrum Expo 21 w Warszawie. Zarezerwuj powierzchnię już dziś na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
9: Jej głos znają miliony, ale takiej Kasi Kowalskiej jeszcze nie słyszeliście. 19 października w Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku artystka wystąpi w wyjątkowej akustycznej odsłonie. Prowadź mnie, Spowiedź czy Antidotum zabrzmią w nowych, subtelnych aranżacjach. To będzie wieczór pełen emocji i nostalgii. A jeśli chcecie potupać nóżką do hitów Kasi, to piszcie teraz na trójmiasto@sk.pl. Mamy podwójne zaproszenia.
0: Ostatnio po zwycięskim meczu z Rumunią polscy piłkarze po meczu na Stadionie Narodowym wszyscy razem śpiewali Zawsze tam, gdzie ty od zespołu Lady Punk, co pokazuje, słuchajcie, że polska muzyka zawsze towarzyszy w ważnych momentach. Dlatego teraz wspólnie się nakręcamy przed dzisiejszym meczem polskich piłkarzy. Łukasz Zdończyk, witajcie. Jak zawsze mam dla was najlepsze nowości. Za chwilę będzie Sanach, a zaczyna Kwiat Jabłoni.

bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Kurt w Radiu SK2. Gramy takie właśnie klasyki polskiej muzyki, ale mamy też oczywiście najlepsze nowości. A właśnie w tej sprawie. Przed nami numer, który w tym roku powalczy na Eurowizji Junior. To Wiktor Sas, który ma zaledwie 14 lat, a już zna go cała Polska. On już się staje gwiazdą, koledzy z klasy pewnie zazdroszczą. No, Wiktor pewnie teraz ma sporo przygotowań do Eurowizji, więc mam nadzieję, że koledzy dadzą mu spisać lekcje. No to posłuchajmy tego eurowizyjnego hitu Wiktor Sas i Gravity. Już teraz w Radiu SK2.

0: Ewelina Flinta i Łukasz Zagrobelny w Radiu SK2, a teraz będzie poradnik dla wszystkich niezdecydowanych zakochanych. Jeżeli ktoś wam się podoba, to poproście o numer i zadzwońcie, albo napiszcie. Właśnie tak zrobił Jeremi Sikorski. On w telewizji zobaczył swoją przyszłą żonę, tak się zakochał, że do niej napisał na Instagramie. No i proszę bardzo, oni są już kilka miesięcy po ślubie. O tym jest ten numer. Jeremi Sikorski, a jak? Prosto z propozycji do gorącej polskiej dwudziestki.
1: Myślisz, że

0: Edyta Bartosiewicz w Radiu SK2. Gramy 100% polskich hitów, a za chwilę zagram wasz ulubiony polski hicior ostatniego tygodnia. Numer jeden gorącej polskiej dwudziestki to Kuba i Kuba z kawałkiem Chłopaki. No oni są naprawdę niesamowici. W wakacje zdominowali listy przebojów w naszym kraju hitem Stygnie Lato. Zdobyli bursztynowego słowika. Teraz mają kolejny hicior, który też wszedł już na szczyt. A co ciekawe, panowie poznali się w szkole, w szkolnym radiowęźle. I tak to się potoczyło, że teraz są na szczycie. No to za chwilę gramy Chłopaków.
1: Reklama.
2: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
3: A cappuccino też za piątkę?
4: Też.
3: A flat white?
4: Też.
3: A
4: też. Teraz każda mała i średnia kawa McCafe kosztuje tylko 5 zł. McCafe. Łatwo o dobry dzień.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Silva to nowoczesne osiedle w Straszynie, gdzie każdego dnia komfort łączy się z naturą. Kameralna zabudowa, przestronne tarasy i balkony, cichobieżne windy, mieszkania z ogródkami. Bliskość natury, jak i wiele innych udogodnień sprawią, że życie tu stanie się przyjemniejsze. Na terenie osiedla powstaną przedszkole, plac zabaw, tereny rekreacyjne dla dzieci i dorosłych. W ofercie również lokale usługowe. Więcej na szymichowski.pl.
7: I po reklamie.

0: Gabriel Fleszar w Radiu SK 2. Niektórzy mówią, że to jest gwiazda jednego hitu, ale on się wcale na to nie wkurza. On mówi, że ten numer zmienił jego życie i właśnie dzięki niemu żyje na swoich zasadach, koncertuje, zarabia na tym pieniądze i jest mu dobrze.
1: Autopromocja. Burak zwyczajny, Beta vulgaris L. Gatunek w różnych systemach klasyfikacyjnych zaliczany do rodziny komosowatych lub szarłatowatych.
2: Ej, nie filozofuj. Lepiej powiedz, co smacznego można z niego zrobić.
1: O tym opowie dziennikarka, prezenterka telewizyjna, autorka książek i programów kulinarnych Daria Ładocha.
3: Ładocha na pożarcie. W każdą sobotę po 11 w Radiu SK 2.
1: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do bezpiecznej jazdy zaprasza sklep internetowy oponeo.pl. Wejdź na oponeo.pl i zmień swoje opony na lepsze w 24 godziny.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: 18, 47, 12.
6: Co liczysz?
5: Liczę na szczęście w Lotto. Teraz w kumulacji aż 21 milionów złotych.
6: To ja też chcę! 24, 39.
1: A teraz w Lotto kumulacja rewelacja. Graj o 21 milionów złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: I po reklamie. Co? Gdzie? Kiedy?
7: Dominika Bakura, cześć i czołem. Wyciągamy z szafy porządne adidasy, bo do kurortu powraca duża impreza biegowa dla miłośników długich dystansów. Już 25 października nawet 6 tysięcy osób pobiegnie w Sopot półmaratonie, a osoby, które chciałyby się przygotować do tego biegu, mogą wziąć udział w darmowych treningach. Te odbywają się w Parku Północnym w każdą środę i niedzielę.
3: Magazyn lokalny.
7: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Tu kluczem do sukcesu i długiego życia jest profilaktyka. Czerniak to jeden z najczęściej diagnozowanych i najgroźniejszych nowotworów skóry. Należy jednak pamiętać, że w pierwszym stadium na wyleczenie ma szansę nawet 90% pacjentów. Jak często więc należy się badać, które znamiona mogą być tymi niebezpiecznymi? I o czym pamiętamy, wybierając się na plażę? O tym z dermatolog Kamilą Poborcą porozmawiałyśmy w jej sopockim gabinecie. Czerniak to jest rak, z którym możemy wygrać.
8: Jak najbardziej, o ile jest on wykryty na wczesnym stadium. Chciałabym podkreślić, że nowotwory skóry są najczęściej występującymi nowotworami w rasie białej. Czerniak jest on najbardziej złośliwy z nowotworów skóry i niestety wykrywalność w Polsce ciągle wzrasta. I tutaj kłania się dermatolog. Dermatolog to nie jest tylko lekarz od trądziku, tak jak większość populacji pytana odpowiada. Dermatolog właśnie zajmuje się też wykrywaniem tych nowotworów skóry, w tym również właśnie najbardziej złośliwego czerniaka. Dlatego też zalecam, aby każdy z nas badał się przynajmniej raz w roku jako taką profilaktykę wykrywania nie tylko czerniaka, ale wszystkich nowotworów skóry. W przypadku, kiedy dana osoba ma bardzo dużo znamion, czyli mówimy tak powyżej 200, zalecamy, żeby ta osoba badała się jednak dwa razy do roku. Zwłaszcza wtedy, kiedy mamy czynniki ryzyka. Do tych czynników ryzyka należy przede wszystkim promieniowanie ultrafioletowe. Jeżeli dana osoba dużo opalała się w życiu, nie używała filtrów, korzystała z solariów, to jednak zalecamy, aby taka osoba badała się dwa razy do roku.
7: No właśnie, jak wygląda takie badanie?
8: No właśnie, wszyscy tak boją się, co to jest za badanie. To badanie jest nieinwazyjne. Przychodzimy do lekarza i lekarz dermatolog ma taki swój internistyczny stetoskop, który nazywa się dermatoskopem. To jest szkiełko, które powiększa nam zmianę około 10 do 40 krotnie i badając pacjenta jesteśmy w stanie określić, czy dana zmiana zalicza się do tak zwanych znamion podejrzanych, czy też nie. Mamy do tego oczywiście odpowiednie skale. Taka lampka powiększając nam znamie pokazuje jej zarysy, jej morfologię, jej kolor, jej jednolitość bądź jego brak i na tej podstawie my kwalifikujemy pacjenta do wycięcia znamienia bądź nie. I tu w zależności od tego, czy dany dermatolog jest dermatochirurgiem czy nie, może taką zmianę na jednym spotkaniu też pacjentowi usunąć. I tu tak jest właśnie u nas w klinice, ponieważ ja również jestem dermatochirurgiem. Takie badanie i jednoczesne wycięcie znamienia odbywa się na jednym spotkaniu.
7: No właśnie, często jest tak, że przechodzimy obojętnie wobec takich znamion, bo widzimy jakiegoś małego pieprzyka, mówimy sobie, a to tylko pieprzyk.
8: No właśnie, to tylko pieprzyk albo aż pieprzyk. Większość pacjentów zgłasza się, właściwie 9 na 10 pacjentów zgłasza się z dużymi znamionami, które są najczęściej takie łagodne. Bo jak my sobie patrzymy, ojej, coś mi tutaj urosło i to jest takie duże, chropowate, nie podoba się, to najczęściej są właśnie zmiany łagodne. A te małe znamiona, na które my nie zwracamy uwagi, to niestety najczęściej są te najbardziej podejrzane zmiany.
9: Jak to jest, kiedy przychodzi pacjent do ciebie, do gabinetu, mówi, wie pani co, no tutaj coś mi takiego małego wyrosło, ale to pewnie, wiadomo, nic się nie stanie. A ty nagle padasz i się okazuje ups.
8: Jeżeli okazuje się, że ups, czyli kwalifikujemy taką zmianę do znamion tak zwanych podejrzanych, ja proponuję zawsze pacjentowi na tym samym spotkaniu, tłumaczę, że jest to zmiana podejrzana, jest to zmiana atypowa, która mi się nie podoba i im szybciej zadziałamy, tym lepiej, tak? Wycinamy to znamię na jednym spotkaniu, wysyłamy do badania histopatologicznego i takie badanie pokazuje nam, czym to jest, w jakim jest stadium i co robimy z tym dalej.
9: Ale są osoby, które boją się przyjść do lekarza, które boją się tej profilaktyki i to chyba jest największy błąd.
8: Dokładnie. Przede wszystkim strach przed lekarzem, przed tym, co będzie. Strach w ogóle przed chorobą, tak? No to jest duży problem psychologiczny. Natomiast my organizujemy bardzo dużo akcji takich profilaktycznych. Jeździmy tutaj po Trójmieście. Odbywa się to raz w roku w Gdyni, gdzie stoi autobus organizowany przez Akademię Medyczną i można się, że tak powiem, ze spaceru profilaktycznie przebadać. W zeszłym roku wyłapaliśmy około 200 czerniaków w ciągu jednego tygodnia.
9: 200?
8: Tak, 200. Przebadaliśmy około 5000 osób, z czego niestety właśnie 200 to były czerniaki.
9: To jest choroba, która dotyka niezależnie od wieku?
8: Dokładnie tak. Czerniak pojawia się niezależnie od wieku. Oczywiście szczyt zachorowania przypada mniej więcej na 60-70 rok życia, ale to też wszystko zależy od tego, jakie mamy predyspozycje i ile tych czynników ryzyka w ciągu życia było. Tak jak wspominałam, najczęstszym, największym czynnikiem ryzyka jest to promieniowanie ultrafioletowe, a nie oszukujmy się, w latach 90. opalanie się było bardzo, bardzo modne.
9: Właśnie chciałabym powiedzieć, że opalanie dalej jest modne, a my mieszkamy nad morzem, więc gdzieś ta plaża, no i lubimy też szybko, czyli bez filtra.
8: Dokładnie tak. Dlatego też ja wszystkim moim pacjentkom mówię zawsze tak. Kremu możesz zapomnieć, serum możesz zapomnieć. Bez filtra nie wychodzimy. Nie ma czegoś takiego jak opalanie się, tak? No bo opalanie się to jest po prostu, no to jest krzywdzenie skóry. Jakby nie było, melanina jest krzykiem skóry, jest odpowiedzią na promieniowanie UV, ale jest to tak zwany krzyk obronny, tak? Dlatego nie powinniśmy się opalać, a jeżeli już, to korzystać ze słońca. Korzystanie ze słońca jest to oczywiście przemieszczanie się w dniach, kiedy mamy to promieniowanie, ale zawsze na filtrach i w przypadku rasy białej jest to filtr minimum 30.
9: Jest ten trend, tak? Chcemy być opalone, chcemy być piękne, chcemy w wakacje właśnie mówić, byłam w Egipcie, więc zobaczcie, opaliłam się.
8: No tak, ale właśnie co z tym ryzykiem, tak? Co z tym ryzykiem powstawania nowotworów? Z reguły jest tak, że nowotwory skóry od momentu, kiedy poparzymy skórę, pojawiają się od 5 do 10, 15 lat i my po prostu o tym zapominamy i w momencie, kiedy taka osoba przychodzi mówi, Jezus Maria, przecież ja się nie opalałam. No opalałam się, ale nie pamiętam tego, że 10 lat temu to było modne, chodziłam na solarium z koleżankami i te czynniki ryzyka jednak były.
9: No mleko się rozlało, jest ta choroba, co dalej?
8: No właśnie, no niestety w Polsce cały czas mamy tą tendencję wzrastającą, jeżeli chodzi o nowotwory skóry i o czerniaka. I niestety, po raz kolejny mówię niestety, dlatego że 50% tych czerniaków wykrywanych jest w stadium zaawansowanym. No w stadium zaawansowanym, jak każdy wie, to leczenie już jest leczeniem paliatywnym, czyli takim, które ma troszeczkę poprawić komfort życia pacjentom, natomiast przeżywalność 5-letnia jest bardzo mała. Dlatego też zalecam, żeby oglądać swoje ciało. Każdy nowy pieprzyk jest sygnałem ostrzegawczym, aby udać się jednak do tego dermatologa i to konkretne znamie zbadać. Natomiast badać się profilaktycznie raz do roku, to nie jest dużo. Kiedy wykryjemy już czerniaka, wysyłamy go na badanie histopatologiczne, z reguły, ja to zawsze robię na CITO, taki wynik dostajemy w około 2, maksymalnie 3 tygodnie i po tym wyniku jest tak zwany staging, tak? Czyli w zależności od tego, jak głęboko nacieka zmiana, my takiego pacjenta przyporządkowujemy do grup ryzyka i w ten sposób później postępujemy, kwalifikując pacjenta do leczenia onkologicznego.
9: Ale często to są na pewno trudne historie, no bo jednak osoba, która zupełnie się nie spodziewała, przychodzi do ciebie, tak, myśli, że nic jej nie jest i nagle okazuje się, że jest ta choroba.
8: Niestety właśnie to jest najczęstszy scenariusz, także te wizyty no, nie trwają po 10-15 minut, czasami po 40-50 po godzinę, bo z takim pacjentem jest jednak ciężko rozmawiać, ciężko go uspokoić, zwłaszcza kiedy przychodzi właśnie ten wynik, czerniak, tak? U mnie najczęściej, może mam takie szczęście, że jest ta, przychodzi do mnie ta grupa, która jednak jest pouczona i ona się bada. I jeżeli są te czerniaki, to są to czerniaki tak zwane in situ, czyli takie przed tym stadium inwazyjnym. I taki czerniak wyłapany na tym stadium, to jest tylko i wyłącznie profilaktyczne badanie 2 razy do roku przez najbliższe 5 lat.
9: Często jest tak, że my w tym pędzie życia gdzieś zapominamy o swoim zdrowiu, no bo wiadomo, umawiamy się do kosmetyczki, zrobimy sobie paznokcie, no ale żeby pójść się zbadać, to już tak nie po drodze.
8: No dokładnie, dlatego Ministerstwo Zdrowia ładuje tak ogromne pieniądze w kierunku tych tak zwanych badań profilaktycznych i tutaj od 2 lat również te pieniądze są przekazywane na te badania profilaktyczne pod tytułem chroń się, no bo czerniak czatuje, tak? Są miejsca, są poradnie, są programy, które można sobie wpisać w internet, gdzie takie programy się odbywają. Tak jak mówię, u nas w Trójmieście raz w roku i co roku od 2 lat w Gdyni jest taki program, gdzie można przyjść i za darmo się zbadać. Siedzi 20 dermatologów, naprawdę nie trzeba czekać, bo ludzie no dosłownie idąc ze spaceru wchodzą do autokaru i się badają.
9: Mówimy o osobach dorosłych, a jak ochraniać swoje dzieci?
8: Tak samo jak i siebie. Ja wszystkim moim pacjentkom mówię, wstajemy rano, o wszystkim można zapomnieć, natomiast o filtrze absolutnie nie zapominamy. Nakładamy filtr przeciwsłoneczny sobie, dziecku i dopiero wychodzimy z domu. Dziecko ma być bezpieczne, dorosłe ma być bezpieczne, a kobietom zawsze mówię, że filtr przeciwsłoneczny działa jak najlepsze serum anti-aging. I nie ma nic lepszego. O zaoszczędzić pieniądze, nie kupować serum po 200, 300, 500 zł, ale przede wszystkim pamiętać o filtrach UV.
9: No i też korzystamy z nich niezależnie od pory roku, bo to jest ważne.
8: Dokładnie tak, Pani Dominiko, dokładnie tak. Ponieważ filtry chronią nas przed promieniowaniem UVB, czyli tym, co jest odpowiedzialne za tak zwaną tą piękną opaleniznę i produkcję witaminy D, ale również przed promieniowaniem UVA. A promieniowanie UVA niestety dociera do kuli ziemskiej, do powierzchni kuli ziemskiej przez cały rok. I to promieniowanie jest odpowiedzialne za mutacje w naszym kodzie genetycznym i to promieniowanie wywołuje właśnie nowotwory skóry.
9: A jesteśmy w stanie ocenić, kto najczęściej choruje? Kobiety, mężczyźni?
8: Jeżeli chodzi o czerniaki, nie ma predylekcji co do płci, nie ma częściej tutaj, tak jak w przypadku raka jelita grubego czy raka płuc, że częściej chorują jednak mężczyźni, to tutaj tego nie ma. Na czerniaki choruje tak samo chorują mężczyźni, kobiety, jak i dzieci. Natomiast lokalizacja jest inna. U mężczyzn najczęściej te nowotwory znajdują się w górnej połowie ciała, a u kobiet jednak na dolnej powierzchni ciała, co można byłoby tłumaczyć tym, że kobiety noszą po prostu spódnicę. I dlatego też te nogi, te łydki właśnie, to jest ta okolica, która jest najbardziej narażona u kobiet i tam najczęściej właśnie u kobiet wykrywany jest ten nowotwór.
9: Wykrywamy nowotwór, jest on łagodny. Jak wygląda dalsze leczenie?
8: W przypadku, kiedy nowotwór jest łagodny, to wrzucamy pacjenta do tak zwanej grupy profilaktycznej, czyli cały czas badanie profilaktyczne raz w roku i tutaj nic się więcej nie zmienia.
9: Ale jeśli pacjent na przykład i tak chciałby takie znamie wyciąć?
8: To oczywiście je wycinamy. Każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza. Więc jeżeli mimo stwierdzenia, iż w dermatoskopii nie ma przesłanek, że takie znamie jest niebezpieczne, a pacjent ma obawy, to ja takie znamie wycinam. Oczywiście, że tak. Dlatego, tak jak mówię, każda obawa pacjenta jest też obawą lekarza i w przypadku, kiedy pacjent jednak chciałby się takiego znamienia pozbyć, ja zawsze takie znamie wycinam. Tak, jest bardzo duże grono pacjentów, które przychodzi do mnie, których nie znam i które przychodzi i mówi, pani doktor, tu ja mam coś tutaj w tym miejscu, natomiast u mnie nie ma czegoś takiego. I uważam jako dermatolog, że to jest błąd w sztuce, żeby badać jedno znamie. U mnie zawsze pacjent jest rozbierany. Okej, pacjent przychodzi, niepokoi go znamie na dłoni, niepokoi go znamie na ramieniu. Pierwsze co, badam dane znamie, które pacjenta niepokoi, uspokajam bądź kwalifikuję do wycięcia, natomiast zaraz potem rozbieram pacjenta absolutnie do naga i badamy całe ciało.
9: A właśnie, jak ważne jest to, żeby samemu się oglądać po prostu?
8: Bardzo ważne, bo to zmniejsza ryzyko występowania właśnie nowotworów skóry stadiów zaawansowanych praktycznie o 80%.
9: Bardzo dużo.
8: To jest absolutnie bardzo dużo. Większość populacji ma tych znamion około 80 do 100 się mówi. Tyle jesteśmy w stanie wyłapać, oglądając się codziennie po prysznicu. Aha, tu to znamie było, to było, tu było, a tego jednak nie było, tego na bank nie było. I tacy pacjenci, to są tacy pacjenci, których my chcemy oglądać. Oni przychodzą, zazwyczaj wycinamy dane znamie i się okazuje, że to znamie zaczęło się dopiero zmieniać i wyłapane jest na super, super etapie, czyli na etapie, kiedy jesteśmy totalnie bezpieczni. Gorzej w przypadku, kiedy mamy pacjentów z tak zwanymi zespołami znamion złożonych czy atypowych. To są pacjenci, którzy mają ponad 400 znamion. Dokładnie. I są tacy pacjenci, mamy takich pacjentów w grupach ryzyka, bo to tacy pacjenci są już per se w grupie ryzyka z uwagi na ilość tych znamion. I tu nie jest w stanie pacjent wyłapać, czy to było nowe, czy nie nowe. Dlatego w przypadku moich pacjentów, tacy pacjenci przychodzą do mnie co 3 miesiące.
9: Kiedy znamie powinno nas najbardziej zaniepokoić? Kiedy się pojawia, czy kiedy widzimy już na przykład jakąś czerwoną obwolutę?
8: I tak, i tak. Jeżeli chodzi o czerniaka, to najczęściej są to czerniaki de novo, tak? Czyli częściej występują one w znamieniu nowym niż w znamieniu, które było stare i one się zaczęło zmieniać. Ale to nie ma znaczenia. Wszystkie te czynniki powinny nas niepokoić. Jeżeli pojawiło nam się nowe znamie, jest to absolutny sygnał, zwłaszcza kiedy mamy więcej niż 40 lat. Ja zawsze mówię moim pacjentom, jeżeli jesteśmy powyżej 40 roku życia i zauważamy u siebie nowe znamie, jest to absolutnie zawsze czerwone światełko, które kieruje nas prosto do dermatologa. I to samo tyczy się znamienia, które zaczyna się zmieniać. Czerwona obwódka, powiększanie się zmiany, ale też regresja zmiany, czyli to, kiedy znamie zaczyna też zanikać. To również powinno nas niepokoić.
3: Magazyn lokalny.
9: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Wychowują liderów, którzy później zdobywają światowe parkiety. Trefl Sopot od wielu lat inwestuje w poszukiwanie, a następnie szkolenie młodych talentów. Skąd wiadomo, że właśnie to dziecko ma talent i jak wygląda życie młodego koszykarza? Posłuchajcie mojej rozmowy z Radosławem Soją z Trefla Sopot.
10: Dzień dobry wszystkim, Radosław Soja, asystent trenera Żana Tabaka, Trefl Sopot.
9: Od czego najlepiej rozpocząć swoją przygodę z koszykówką?
10: Myślę, że to chodzi o zaszczepienie pasji i generalnie oglądanie tych wszystkich sportowców na dużych arenach i myślę zdobywanie sukcesów i kierowanie swojej drogi właśnie poprzez sport do życia, bo uważam, że sport to jest bardzo ciekawa rzecz, jeżeli chodzi o kontakty międzyludzkie, czy też wyłanianie liderów, no i na końcu oczywiście tężyzna fizyczna.
9: Mhm. No ale właśnie Sopot lubi wychowywać liderów, tak od maleńkości.
10: Zgadzam się, jest wielu zawodników wywodzących się z Sopotu, którzy grają na najwyższym poziomie i myślę, że to jest bardzo fajna droga, bo to też jest świetna promocja miasta i tego, w jaki sposób Sopot chce być pokazywany w Polsce.
9: A od czego najlepiej zacząć? Od tego, że zapisuje swoje dziecko na jakieś zajęcia, właśnie półkolonie? Jak to wygląda?
10: No tak, myślę, że najprościej to najlepiej pójść na mecz, zobaczyć, jak to wszystko wygląda. Miejmy nadzieję, że dziecko złapie bakcyla, a później oczywiście trafić do klubu. Jest na pewno wiele różnych sekcji dla różnych kategorii wiekowych i to jest najfajniejsza droga, żeby zacząć.
9: Na początku jest to chyba taka trochę bardziej zabawa z piłką niż realne granie.
10: Nie, no zdecydowanie, bo to na początku myślę, że każdy rodzic i też każde dziecko musi mieć różne alternatywy, żeby znaleźć to, co jest najlepsze dla nich. Myślę, że koszykówka może być jednym z takich sportów ogólnorozwojowych, gdzie naprawdę można dużo fajnych rzeczy się dowiedzieć i też myślę, że

0: jest taka gra wielu różnych ról, że myślę, że każdy dla siebie może znaleźć miejsce. No wiadomo, każdy spojrzy i będzie mówił o koszykówce, że człowiek musi być wysoki, silny fizycznie, no ale gwiazdami największej światowej, powiedzmy NBA, są zawodnicy o nie jakichś tam super warunkach fizycznych, więc myślę, że dla każdego jest miejsce.
1: To nie jest tak, że na początku ważna jest ta psychika, zaangażowanie dziecka, to, że ono w ogóle chce.
0: Zdecydowanie. Myślę, że to jak przez całe życie trzeba znaleźć swoją pasję i po prostu podążać do celu i zdobywać kolejne szczebelki drabiny. I zgadzam się, no pasja to na pewno też wyróżnia te dzieci na tym początkowym etapie.
1: No właśnie, wspomniałam na początku, że Trefl wychował sporą grupę liderów. Jak wyglądała ta droga tych takich najlepszych koszykarzy? Oni zaczynali właśnie od małych dzieci?
0: Myślę, że większość z nich zaczynało oglądając popisy najlepszych zawodników, kiedy tutaj była dominacja Pomorza, jeżeli chodzi o koszykówkę w Polsce, i większość z tych chłopaków na pewno przeszło tą drogę, że widzieli tych najlepszych ludzi i chcieli być tak jak oni. I faktycznie to już są małe dzieci gdzieś będące wokoło boiska, tak jak my organizujemy boisko dla małych dzieci podczas naszych spotkań. No i później właśnie trafiają do klubów. Chcą, że tak powiem, udoskonalać swoją technikę i też pasję.
1: W ogóle mam wrażenie, że Trefl jest takim miejscem, gdzie można spotkać dużo młodych osób, które potem wyfruwają z tego sopockiego gniazda gdzieś dalej.
0: Zgadzam się i uważam, że jest bardzo dużo młodych ludzi na naszych meczach. Bardzo się cieszymy, chcielibyśmy, żeby było jeszcze więcej, stąd też takie akcje jak ta tutaj w szkole numer 9, aktualnie gdzie się znajdujemy. No i faktycznie, no, to jest droga.
1: A po czym poznać takiego przyszłego lidera? On się wyróżnia na takich pierwszych zajęciach, już wie, ogarnia bardziej niż te inne dzieci?
0: Ja bym powiedział, że to już jest jest to trochę gdzieś w wychowaniu, czy nie wiem jak to nazwać, może w genach, że po prostu próbujesz dominować we wszystkim co robisz i to jest taka część sportowca, to jest coś co wyróżnia sportowców od regularnych ludzi, że tak to nazwijmy. I faktycznie oni już na tych zajęciach próbują wygrać za wszelką cenę, próbują przechwytywać te piłki, próbują zdobywać kosze i łączą ludzi, też widać, że za nim podąża drużyna. Myślę, że to widać na każdym etapie.
1: Ale to nie jest sport indywidualistów.
0: Zdecydowanie nie jest to sport indywidualistów. Na pewno uczy pracy w zespole, to na pewno. I od zawsze się powtarza wśród trenerów, że jeden zawodnik nie wygra meczu, że to musi być praca zespołowa. Aczkolwiek potrzebni są ludzie, którzy mają takiego zęba i tą werwę do tego, żeby ciągnąć zespół.
1: A kiedy podczas takich zajęć widzicie taki młody talent, próbujecie gdzieś zasugerować, podpowiedzieć, może zapiszcie na takie zajęcia, pójść do takiej szkoły?
0: Pewnie, że tak. No, my patrzymy w przyszłość i wierzymy, że takie wyszukane perełki za jakiś czas trafią do zespołów juniorskich, będą walczyć na najwyższym poziomie, jeżeli chodzi o właśnie Mistrzostwa Polski, a następnie trafią do zespołów seniorów. W przyszłości, kto wie, może i kadra Polski. Faktycznie tak jest.
1: Wybór szkoły też jest istotny?
0: Sugerowałbym szkoły o profilu koszykarskim, gdzie faktycznie trenerzy są stricte skupieni na koszykówce i wiedzą w jaki sposób pracować, jak rozwijać indywidualną technikę i wiedzą też jak zachęcać tych ludzi do większej pracy.
1: Na początku wiadomo, jest to zabawa, a jak wygląda już taki tydzień takiego młodego koszykarza, który ma gdzieś tam naście lat, no i musi poświęcić znaczący czas na to, żeby iść dalej?
0: To już powiem na przykładzie tego, jak to funkcjonuje w Treflu. To jest specjalistyczna szkoła sportowa, gdzie dzieci trafiają w ręce trenerów, trenerów przygotowania fizycznego, trenerów mentalnych i ta praca wygląda w taki sposób, że rano się spotykają, wykonują właśnie jakąś siłownię, czy tam wstęp do takiej już poważniejszej siłowni. Następnie są zajęcia indywidualne, po czym wieczorem spotykają się na stricte koszykarskich zajęciach, więc jest to sporo jednostek treningowych w tygodniu, powiedziałbym, że od 8 do 10 plus mecze na weekend.
1: No właśnie, to jest spore wyzwanie dla młodego człowieka, który gdzieś tam jeszcze się kształtuje.
0: Jest to spore wyzwanie, ale kto jak nie młody człowiek będzie miał tyle energii, żeby to wytrzymać? No zdecydowanie, to mówię, że to dużo zależy od pasji i takiej miłości, bo wiadomo, jeżeli coś nam faktycznie leży i chcemy to robić, to dużo przyjemniej się to wykonuje.
1: A ile zależy od sztabu trenera takiej opieki, że ktoś ma chwilę zwątpienia, właśnie to nie dla mnie, ja chciałbym pójść z moimi kolegami, nie wiem, na imprezę, nie iść na 10 trening w tym tygodniu?
0: No pewnie, no świat daje tyle teraz alternatyw, że to faktycznie ciężko tak to wszystko pogodzić, ale wydaje mi się, że to jest taka wewnętrzna chęć rywalizacji.

0: wygrywania, satysfakcji, którą z tego bierzesz, no i radości, którą ci to daje. Myślę, że to też trener musi w jakiś sposób podsycać, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku i ten młody zawodnik musi widzieć, że osiąga jakieś tam kolejne cele, które go faktycznie przybliżają do tej kariery, o której marzy.
1: Mhm. A trener jest takim trochę rodzicem, poklepie po plecach?
0: Trener to z jednej strony musi poklepać po plecach, a z drugiej strony musi wyegzekwować i faktycznie nakierować, żeby robić rzeczy w taki sposób, w jaki powinny być robione, więc to nie zawsze jest takie bardzo miłe, ale faktycznie też generacja jest taka, że dużo się zmienia, że te dzieci potrzebują czasem takiego poklepania po plecach i żeby była jednak mimo wszystko radość z tego wszystkiego.
1: No właśnie, wspomniałam o rodzicach. Jak dużą rolę oni odgrywają, na przykład podczas treningów? Ich obecność jest wskazana, czy wręcz odwrotnie?
0: No ja myślę, że bardzo dużą, ogromną bym powiedział, bo to jednak rodzic jest w stanie, że tak powiem, pomagać trenerowi, pokazywać dziecku, w którym kierunku trzeba iść. Myślę, że to nie ma problemu z tym, czy rodzic jest na treningu, czy nie. To wszystko zależy od tego, jaka jest relacja między zawodnikami, trenerami, rodzicami. I marzyłbym, żeby wszyscy generalnie wspierali, żebyśmy szli w jednym kierunku.
1: No, czasami na meczach piłkarskich są tacy rodzice ważniejsi niż trener.
0: No ale to się wszędzie zdarza. To myślę, że to jest normalna rzecz jak w życiu i to faktycznie trzeba usiąść, porozmawiać, znaleźć jakiś kompromis, żeby to wszystko szło w właściwym kierunku.
1: A jak to wygląda w Treflu właśnie, te początki, kiedy jest mały chłopiec, tak? On trafia tutaj do was, przychodzi na te treningi. Jak wygląda ta droga jego?
0: No na pewno trzeba sprawdzić jego walory. Na pewno trzeba też mniej więcej już wiedzieć, do jakiej pozycji go przypasować, w jakim kierunku z nim pracować, no bo to koszykówka, tak jak mówię, jest 5 osób na parkiecie plus kolejnych 7 na ławce. Każdy ma swoje zadania do wykonania i myślę, że po prostu trzeba nakierować zawodnika w odpowiednim kierunku, żeby też nie tracić czasu, uczyć go czegoś, co mu nie będzie przydatne w przyszłości. I myślę, że to jest bardzo indywidualne podejście. Mamy doświadczonych trenerów, którzy faktycznie są dobrzy w swoim zawodzie i ci ludzie po prostu pomagają tym młodym zawodnikom. No jak w współczesnym świecie, myślę, że głowa jest bardzo ważna i to jest takie budowanie charakteru i cały czas stawanie się lepszym, budowanie też swojego ego, swojej pewności siebie i to wszystko idzie w jednym kierunku. Jeżeli czujesz się dobrze, widzisz postęp, to na pewno dużo łatwiej się rywalizuje z zawodnikami. Ja to też widzę na przykładzie zespołu seniorskiego, że jeżeli dobrze trenujemy, mocno trenujemy, widać, że jest mocny trening, zawodnicy dobrze się czują, to potem się przekłada na spotkania i to tylko buduje. Tak? To jest, wygrywasz jeden mecz, wygrywasz drugi mecz, trzeci mecz i za każdym wygranym meczem czujesz się coraz pewniej i ta gra ci sprawia coraz więcej radości, no bo my tu wszyscy sportowcy próbujemy wygrać, więc to o to w tym chodzi.
1: To nie jest tak, że potem się trochę przyzwyczajamy do tej idealnej sytuacji, kiedy wszystkie mecze są wygrane i gdzieś tak osiadamy na laurach?
0: Nie, no zdecydowanie. Tym bardziej, że jak wygrywasz wszystkie mecze, to wiadomo, że wszyscy są na polowaniu i próbują z tobą wygrać. No to, ale to też, mówię, chęć i część tej rywalizacji. Myślę, że to jest właśnie to, o czym rozmawiałeś na początku. Ten charakter, który gdzieś musi być. No musisz mieć taki charakter, że chcesz wygrywać, dominować. To cię pcha do przodu.
1: A co w przypadku dzieci, które spełniają ambicje rodziców? Tata chciał być koszykarzem, nie pykło, więc syn tutaj jest, że tak powiem, ciśnięty, żeby grać, żeby pokazywać się na boisku, a nie wiem, on by wolał tańczyć.
0: To jest bardzo ciężkie pytanie. Ja uważam, że myślę, że to wszystko jest indywidualne podejście. To wiadomo, że rodzic zna swoje dziecko najlepiej, wie, co od niego oczekiwać. Jest wiele historii takich, że faktycznie to dziecko było przez cały czas tam w ciężkim reżimie treningowym i nie miało czasu na inne rzeczy, po czym zostawało światowym sportowcem czy światowym aktorem i tylko i wyłącznie dziękowało swoim rodzicom za to. Także myślę, że to jest indywidualne podejście i to już muszą rodzice z dziećmi zdecydować.
1: Ale waszą rolą też jest czasami podpowiedzieć, droga mamo, drogi tato, ten syn nie czuje się tu dobrze.
0: To zdecydowanie tak. Myślę, że czasami jest tak, że po prostu, no tak jak pani mówi, no, nie odpowiada ani dyscyplina, albo to, co robi dziecko i myślę, że mogłoby skierować swoją energię w innym kierunku i na pewno trzeba takie sugestie dawać. No. My próbujemy być wśród ludzi, którzy faktycznie mają tą samą pasję i idą w tym samym kierunku. Nie, no jest to ogromna duma, ale powiem tak, że nie tylko w seniorskiej drużynie, ale każdy taki mały postęp, jeżeli widzisz człowieka i widzisz tą pracę wykonaną, to bardzo cieszy i bardzo buduje. I też myślę, że dlatego jesteśmy w tej dyscyplinie, w tej koszykówce i chcemy faktycznie widzieć postęp.
1: A były przypadki takich trochę weteranów pracy, którzy na początku no nie pasowali tutaj, ale jednak swoją ciężką pracą doszli do tego, żeby występować na dużych parkietach?
0: Pewnie, takich ludzi się najbardziej docenia. Wiemy, że oni będą oddadzą wszystko, co mogą, żeby po prostu spełnić swoje marzenia i trzeba ich doceniać, trzeba ich wspierać i czasami faktycznie trzeba więcej czasu i empatii do tego wszystkiego, co robią, pewnie.
1: A gdy spotykacie się z takimi małymi dziećmi, one mówią na przykład, jakich mają idoli, gdzie chciałyby grać, nie wiem, oglądają NBA?
0: Ja to lubię generalnie zacząć taką rozmowę z zawodnikami właśnie, jakich mają idoli, bo to też widać, jaki mają kierunek, jakie mają cele i dokąd zmierzają. Fajnie obserwować i fajnie też zaszczepiać, żeby oglądali, chcieli oglądać najlepszych i do nich, że tak powiem, równać.
1: To jest też fajne, że Trefle Sopot wychodzi do tej takiej szerszej publiczności, żeby po prostu pokochać koszykówkę z trybun.
0: Tak jak już wspomnieliśmy, że to myślę, że to jest taka pierwsza droga, żeby zobaczyć i chcieć być tak jak ci zawodnicy, którzy są faktycznie teraz na seniorskim poziomie. I to na pewno jest droga i myślę, że to jest najlepsza droga, bo to jednak przychodzisz, poznajesz nowych ludzi, koszykówka, generalnie sport jest taki, że poznajesz bardzo dużych ludzi, masz wielu przyjaciół z tego i myślę, że tak to się zaczyna, że tu zaczynasz, poznajesz przyjaciela jakiegoś, razem wspólnie idziecie na mecz i jakąś tam pasją kultywujecie.
1: To jest tak, że koszykówką da się zarazić?
0: Zdecydowanie tak. No, mnóstwo osób, które są zarażone koszykówką i faktycznie no, to jest droga.
1: A pana pierwszy mecz, taki, który się oglądało z trybun?
0: Ja pamiętam, tak jak mu wspomnieć, to tato mnie zabrał do Wałbrzycha na mecz Ekstraklasy, jeszcze w Górnik Wałbrzych był w Ekstraklasie i to było dla mnie niesamowite przeżycie. Pierwszy raz widziałem amerykańskiego zawodnika, w ogóle sama atmosfera tego wszystkiego. Bardzo mi o to wspominam i na pewno miało to duży wpływ na to, co robię teraz.

0: Magazyn lokalny.
1: Pora na magazyn reporterów. Iwo Pastuszka. W Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni na zwiedzających czeka wyjątkowa atrakcja. Okręt podwodny Sokół. To jedyny taki okręt w Polsce, który można zwiedzać od środka, a jego autentyczność robi ogromne wrażenie. Okręt był trzecim sokołem w historii polskiej marynarki wojennej i spadkobiercą zaszczytnych tradycji jednego z najsłynniejszych okrętów podwodnych II wojny światowej. Do jego podstawowych zadań należała obrona, ochrona oraz patrolowanie polskiego wybrzeża. W czasie 16 lat służby dla naszego kraju uczestniczył on w wielu międzynarodowych ćwiczeniach, takich jak Baltops, Pasex, Donex, a także w manewrach sił odpowiedzialności NATO. Został on starannie otworzony w takim stanie, w jakim wyglądał w trakcie swojej służby, dzięki konsultacjom z byłymi członkami załogi oraz dowódcami. Wnętrze tego okrętu zachowało wiele oryginalnych elementów, takich jak sztućce, filiżanki, nawet dzieła sztuki, które były na pokładzie. To dosyć niepowtarzalna okazja, by poczuć atmosferę życia na okręcie podwodnym. Raz ze mną jest Agnieszka Lewandowska z Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Więc moje pierwsze pytanie, dlaczego Sokół jest taki wyjątkowy?
2: W tym momencie Sokół już ma, gdyby można powiedzieć, trzecią narodowość. Został zbudowany w stoczni niemieckiej, czyli jest to klasyczny, byśmy powiedzieli, Das Boot, czyli mamy U-Bota, ale został zbudowany na zamówienie norweskiej marynarki wojennej dla Norwegów. Oni zamówili w sumie 15 tego typu okrętów. Są to okręty typu Koban właśnie. I po odsłużeniu swoich lat w służbie Norwegii, one zostały przekazane nam jako Polsce. I na przykład tutaj nasz obecny ORP Sokół w czerwcu 2002 roku wszedł do służby już pod polską biało-czerwoną banderą. I u nas wysłużył kolejnych 16 lat. To, co rozmawialiśmy z ludźmi z załogą, która pływała na tych okrętach, oni je bardzo polubili. Są to na pewno okręty sprawdzone, dobre. Mimo że okręty już do nas trafiły z pewną wysługą lat, no bo one już u Norwegów pływały tam około 30 lat, to jednak zanim one do nas trafiły, one już w Norwegii trafiły do stoczni i tam przeszły bardzo, bardzo gruntowną przebudowę. Także jak one trafiły do nas, one były w naprawdę dobrym stanie. Także to były dobre okręty i, tak jak mówiłam, służyły nam bardzo dobrze.
1: Sokół był remontowany przez dosyć długi okres czasu. Co podczas prac odnowiono?
2: Znaczy, prace troszkę się przeciągnęły i mamy tego świadomość. Wiemy, że wiele osób bardzo czekało na to otworzenie Sokoła i dawano nam to znać przy pomocy wszystkich mediów społecznościowych oraz telefonów. Także oczywiście, że mieliśmy świadomość, że był to bardzo wyczekiwany obiekt. Troszkę my się tak śmialiśmy, że troszkę taka zła chmura chyba zawisła nad tym naszym biednym Kobenem, tutaj biednym Sokołem, ponieważ ledwo trafił do stoczni, wtedy wybuchła czas pandemii, wszystko było bardzo utrudnione i to też tam bardzo przyciągnęło ten czas pobytu w stoczni. W stoczni tak naprawdę okręt był też kompletnie tam. Zdarto z niego wszystko odnowiono, odmalowano. W stoczni też został, bo osoby, które teraz będą zwiedzały Kobana, zauważą, że okręt jest naprawdę, naprawdę niewielki. On mierzy niecałe 50 metrów, szerokości ma niecałe 5 metrów, to jest malutki okręt. Także jak teraz zwiedzający, nasi goście będą zwiedzać ten okręt, my mamy dopuszczony limit wejścia turystów na pokład za jednym razem tylko 10 osób. I na pewno, jak będziecie Państwo zwiedzać ten okręt, zrozumiecie, skąd ten limit się wziął. Tam jest naprawdę bardzo, bardzo ciasno. A my musieliśmy w stoczni, przede wszystkim takie większe roboty, co były przygotowane, to musieliśmy usunąć jeden ze silników spalinowych, ponieważ przejście już, ta sama końcówka przy rufie okrętu, tam gdzie są właśnie maszynownia, tam byłoby bardzo, bardzo ciężko turystom przejść. Także jeden silnik jest usunięty. Jest u nas w muzeum, jest wyeksponowany w innym miejscu, nie na okręcie, ale tutaj na ekspozycji zewnętrznej plenerowej u nas. I dodatkowo wiadomo było, że raczej nie możemy wpuszczać turystów od góry, tak jak wchodzili to marynarze, czy przez kiosk, czy przez to wyjście bardziej przy dziobie okrętu, i musieliśmy wyciąć takie, tutaj ludzie się śmieją, że to są drzwi jak w samolocie, coś w tym jest, faktycznie takie rozsuwane, eleganckie drzwi mamy boczne, także to robi wrażenie też, i no przecięcie takiego kobena, wycięcie tego wszystkiego, to naprawdę nie jest łatwe, także to samo w sobie też zajęło nam trochę czasu. I tak przygotowany koben potem czekał na transport. Transport również nie było łatwy, no bo jednak przerzucić paręset ton to też nie jest tak łatwo. W dodatku była tutaj podwójna, bo była ścieżka zarówno morska, bo od stoczni marynarki wojennej tutaj do nas, do nabrzeża, gdzie teraz stoi błyskawica na stałe. No i potem jeszcze została ta droga lądowa. Także logistyka tego wszystkiego też zajęła czas. Poza tym wiadomo było, że ORP Sokół już samodzielnie taki pocięty, wycięty, no nie da rady przepłynąć. Także on był na specjalnym pontonie holowany. Do tego potrzebowaliśmy naprawdę spokojnej wody, dobrej pogody. Na to też się czekało. Firma, która takie rzeczy robi, oni mają też inne zlecenia. Także jak nam na przykład pogoda weszła tutaj w paradę, mieliśmy ustalony jakiś konkretny dzień na to zadanie. Jeżeli nie pozwoli na to pogoda, nam ten dzień przepadał. Musieliśmy się z firmą umawiać od nowa, czekając znowu na pogodę. Dlatego naprawdę, jak się to wszystko tak zbierze razem, to wtedy łatwiej zrozumieć, dlaczego to się tak wszystko przeciągało. Po prostu przygotować do celów wystawienniczych tak olbrzymi obiekt nie jest łatwo. Jedna rzecz wypływa z drugiej, jednej nie można zrobić bez drugiej. Jak jedna się opóźnia, automatycznie oznacza, że 10 innych w jakiś sposób z nią powiązanych spraw również się opóźnia. I tego wszystkiego my doświadczyliśmy, także rozumiejąc zniecierpliwienie potencjalnej przyszłej widowni i zwiedzających i rozumiejąc skąd wypływa ich zainteresowanie, czasem już rozgoryczenie, czemu to tyle trwa, no my tutaj potoczyliśmy nasze takie ciche boje też swoją drogą.
1: Na szczęście już jest gotowy i właśnie wchodząc i zwiedzając, co turyści zwiedzający zobaczą?
2: Powiem tak, z wielką przyjemnością muszę powiedzieć, że wczoraj na otwarciu, jakie mieliśmy, oczywiście, że była zaproszonych dużo osób z byłej załogi tego okrętu oraz byli też marynarze z innych, bo w sumie do Polski przypłynęło, no powiedzmy, 4 okręty typu Koben i były też załogi z tych innych okrętów i no nic nas nie cieszy bardziej niż taki kciuk w górę od byłych marynarzy, dla których ten okręt był domem i jak oni wchodzili i no naprawdę docenili naszą pracę wystawienniczą, naszą pracę naszych pracowników, muzealników, to była największa pochwała. Czyli mamy nadzieję, że to, czego Państwo możecie teraz oczekiwać po wejściu na ten okręt, to jest naprawdę doświadczenia tego, jak okręt wyglądał, jak wychodził w morze. Jak wyglądał okręt w okresie służby pod biało-czerwoną banderą. Na ile to było możliwe, staraliśmy się wszystko odtworzyć, zachować jak najwięcej rzeczy oryginalnych. Tutaj jakbym miała zacząć wymieniać ludzi, którym dziękujemy, to byśmy siedzieli do jutra, bo naprawdę bardzo, bardzo dużo osób się zaangażowało. To otrzymaliśmy sporo pomocy z różnych stron. Również na przykład mapy z biura hydrograficznego nam dostarczono też, które pasowały do Kobena do tych czasów, kiedy on służył. I naprawdę tutaj właśnie od byłej załogi mnóstwo, tutaj właśnie Towarzystwo Okrętów Podwodnych Przyjaźni. To wszystko naprawdę bardzo zagrało. I oczywiście no, przede wszystkim marynarka wojenna, wiadomo. Także to było naprawdę zgranie olbrzymiej liczby osób i bardzo dużo osób było zaangażowanych w pracę, którą mamy nadzieję już ukończyliśmy, chociaż przed nami jest oczywiście teraz dbanie o ten okręt, który jest u nas i pielęgnowanie go na najbliższe długie lata, mamy nadzieję.
1: A z takich powiedzmy obiektów, pomieszczeń, jakieś właśnie szczegóły?
2: Znaczy jak Państwo wejdą, wchodzimy od dziobu, idziemy tylko jedną, jest jednokierunkowa trasa zwiedzania z racji właśnie ciasnoty na okręcie. Mówię, jeżeli Państwo odwiedzicie nas, to zrozumiecie w sekundę, o czym mówię. Na nim się naprawdę trudno wyminąć dwóm osobom. Jak sobie uświadomimy, że na okręcie z reguły służyło 20 paru chłopa, tak, marynarzy, to naprawdę można mieć podziw dla nich, jak oni tam wytrzymali w tak dużej ilości przez tydzień, dwa, trzy tygodnie, jak wychodzili w morze. Także zaczynamy zwiedzanie od dziobu. Dziób to mamy przedział torpedowy. Wszystko jest pięknie odtworzone, dokładnie tak jak było. Jedna z torped z wyrzutni jest otwarta. Tam możecie Państwo zobaczyć replikę. Zrobiliśmy specjalnie tyłu torpedy, czyli tak jak to wyglądało w rzeczywistości. Możecie Państwo zobaczyć. Następnie przechodzimy, są odtworzone koje. Zobaczycie, jak mało jest miejsca. Jak naprawdę, jeżeli sobie pomyślicie, że tych koi możecie policzyć sobie na palcach, ile ich jest, i wziąć pod uwagę, że na okręcie jednorazowo było 21 osób, czy ponad 20 z reguły, no to już widać, że tam z tym spaniem to były tak zwane ciepłe koje, czyli jeden wstawał, drugi się kładł. Ciasnota na pewno robi duże wrażenie. Jak przechodzimy tam przez ten korytarz, na którym są koje, możecie Państwo zobaczyć pięknie odtworzone również mesę, czyli tam, gdzie marynarze jedli, spotykali się, spędzali jakieś tam wolne chwile. Mesę udało się nam bardzo też ładnie otworzyć, łącznie ze wszystkimi obrazkami, które były oryginalnie na ścianach. To wszystko jest odtworzone. Potem zapraszamy do kambuza, czyli kuchni okrętowej. Jeżeli zobaczycie, że na tak minimalnej przestrzeni, z tymi naprawdę tak mało miejsca, a tam kucharze dokonywali cudów i świetnie karmili tą 20-paroosobową załogę, tym bardziej rośnie wtedy podziw dla nich. W centralnie mamy kilka rzeczy naraz. Na pewno wszystkich przyciągnie peryskop, który jest dla Państwa dostępny, przez który można spojrzeć i zobaczyć sobie nasze morze, polskie morze. Zapraszamy. Jest bardzo fajnie, również udało nam się odtworzyć stację, taki kącik, w którym stał nawigator i pracował. Na pewno wrażenie robią zawsze stare głębokości. To wszystkich przyciąga i bardzo proszę, niech przyciąga. Również tam jest kącik, który służył, w którym głównie tam pracował mechanik okrętowy, gdzie wyważał okręt, bo praca na okręcie mechanika to jest ciągła matematyka wyważania, a to trochę w górę, a to trochę dół. Tu musimy dodać wody, tu musimy odjąć wodę, a tu ludzie piją wodę, a to trzeba ją uzupełnić, także i to widać. To widać po tej mieszaninie rur, które wyglądają w pewnym kącie jak spaghetti absolutne. Jak pójdziemy dalej takim bardzo wąskim korytarzem, to sobie musimy uświadomić, że ten wąziutki korytarz, przez który te z takim trudem przechodzimy, to było miejsce pracy elektryka. I on obsługiwał te wszystkie pokrętła, które mamy po lewej i prawej stronie tego korytarza. Na korytarzu też mamy dwie kabiny. Kabina hydroakustyka, a potem my też kabinę radiową. Hydroakustyka, kabinę udało nam się też w miarę fajnie odtworzyć, można tam zajrzeć. Radiową jeszcze zbieramy, być może z czasem uda się dla Państwa ją też otworzyć. Potem na pewno wszystkich bardzo przyciągnie toaleta, która jest bardzo interesująca. Na pewno nie jeden z większych panów się zastanowi, jaką by tam miał się zmieścić. Powiem tak, że załoganci mieli podobne problemy. To jest naprawdę wszystko strasznie malutkie, strasznie, strasznie wąziutkie. No i wtedy przechodzimy już na sam koniec do części bliżej rufowej. I tam jest, mamy całą siłownię okrętową, gdzie Państwo zobaczą wszystkie generatory, właśnie silnik. Jeden z silników spalinowych nadal tam jest, drugi jest u nas na ekspozycji i potem zobaczą Państwo ten główny silnik elektryczny. Na nim zobaczycie Państwo niespodziankę, czyli kogoś tam śpiącego. I jak się okazało, faktycznie była to najlepsza miejscówka na okręcie, bo tam było najwięcej miejsca, była cisza i spokój, no bo silniki elektryczne są cichutkie. Spalinowe się wychodziły tylko jak ładowały baterie, akumulatory. Potem się je wyłączało, przechodziło się na silniki elektryczne, które są cichutkie i tam faktycznie było najprzyjemniej. Jak się to porówna na przykład z kabiną jedyną, jaka jest, kabiną dowódcy okrętu, jaka ona jest mała, to faktycznie no, ten główny mechanik, który spał na tym silniku, miał chyba lepsze warunki niż dowódca czasami. Także na pewno doznanie jest nie do pobicia. Określiliśmy czas przebywania takiego zwiedzania na okręcie do 15 minut. Już mamy takie informacje, że niektórzy ludzie by chcieli więcej czasu spędzić i mówią, że czemu tak mało, ale ja przypominam, to jest malutki okręt. Proszę mi wierzyć, naprawdę mieliśmy wiele takich prób i grup przejść i te 15 minut jest naprawdę na tyle dużo czasu, że Państwo spokojnie, powolutku przechodząc ten okręt, rozglądając się na boki, wszystko dokładnie sobie oglądając, naprawdę porządnie przez ten czas widzicie.
0: Magazyn lokalny.
3: Z tej strony Dominika Bakura, czas najwyższy na magazyn reporterów. Kobiety podczas leczenia onkologicznego też chcą być piękne, a zadbanie o siebie, krótki relaks czasami jest najlepszą formą terapii w ciężkich chwilach. Czym jest onkokosmetologia? Czy wiele gabinetów w Trójmieście świadczy takie usługi? O czym należy pamiętać, na przykład dobierając kosmetyki? To zdradziła nam kosmetolog Karolina Krzyżostaniak z Kliniki Poborca w Sopocie. Zapraszam do wysłuchania rozmowy.
4: Dzień dobry, jestem Karolina Krzyżostaniak, jestem kosmetologiem w klinice Kamili Poborcy.
3: Zajmujesz się wyjątkową rzeczą, bo zajmujesz się osobami chorymi onkologicznie i robisz to po to, żeby oni poczuli się lepiej.
4: Tak, zgadza się. Onkokosmetologia jest to dziedzina kosmetologii, która zajmuje się łagodzeniem podrażnień wywołanych leczeniem onkologicznym. Można złagodzić stany zapalne, poprawić jakość skóry przez podejście takie holistyczne do klienta. Można poprawić też jego poczucie, samopoczucie psychiczne. Na przykład przez masaż relaksacyjny można poprawić jakość snu, zmniejszyć dolegliwości bólowe wywołane leczeniem, zmniejszyć suchość skóry, stany zapalne.
3: No właśnie, leczenie onkologiczne sieje dosyć duże spustoszenie w naszym organizmie. Z jakimi więc problemami przychodzą do Ciebie pacjenci, klienci? Jakie to są problemy? Właśnie suchość skóry, nie wiem, zaczerwienienie?
4: Częściej tak, jest to suchość skóry plus duże uwrażliwienie, skłonność też większa do występowania reakcji alergicznych. Dlatego też trzeba w większości przypadków skupić się na złagodzeniu tych objawów, na nawilżeniu skóry, przywróceniu prawidłowego płaszcza hydrolipidowego w skórze, który właśnie też wpływa na większy komfort pacjenta.
3: Jak wygląda taka wizyta? Pacjent przychodzi i zaczynacie od tego, że choruje, tak?
4: Jeżeli pacjent jest w trakcie leczenia, jest przeprowadzany szczegółowy wywiad, jaki rodzaj leczenia jest przeprowadzany, czy nie był przeprowadzany już rodzaj leczenia jest przeprowadzany.

0: Robić paznokcie, pedikiry, manikiry i w trakcie bardzo mi się jakby to spodobało i chciałam się rozwijać dalej pod tym kątem i dlatego poszłam na studia, żeby dalej się szkolić i rozwijać się.
1: No właśnie, i to była taka rzecz, którą poczułaś, że chcesz robić? To było takie kliknięcie?
0: Tak. Jak już poznałam jakby tajniki, to tak jak najbardziej od razu wiedziałam, że to jest to.
1: Od niedawna pojawiła się właśnie ta onkokosmetologia i dlaczego właśnie ten projekt?
0: Coraz więcej ludzi jednak ma problemy z chorobami onkologicznymi i jednak trzeba zadbać o komfort pacjentów, żeby jakby w większym komforcie przeszli przez chorobę, że nie musi się to wiązać z dużym bólem na przykład, czy właśnie z tymi problemami, które wychodzą czy po radioterapii, czy po chemioterapii, że można w jakiś sposób nawet robiąc delikatny zabieg, po prostu nawilżający, poprawić sobie i psychiczne, ogólnie takie samopoczucie, także tak jak najbardziej.
1: Ale też chyba istotną rolę odegrał tu wątek prywatny.
0: Tak, już jakiś czas temu, kilka lat temu moja mama zachorowała na czerniaka i też to był taki bodziec, który tak popchnął mnie jednak do tego, żeby zacząć pod tym kątem działać bardziej.
1: U niej zauważyłaś też te problemy i chciałaś je po prostu rozwiązać.
0: Dokładnie tak. Też właśnie przesuszeniem skóry, przerzedzeniem włosów. Głównie właśnie to było takie podrażnienie. Wielu kosmetyków nie można było używać w trakcie właśnie leczenia. Trzeba było tak nawilżyć, złagodzić. Tutaj też była współpraca z dermatologiem, żeby też zadziałać trochę bardziej leczniczo, na przykład w przypadku skór głowy, ale też w onkokosmetologii też jest właśnie ważna ta współpraca lekarza z kosmetologiem, żeby wszystko przebiegło jak najbardziej prawidłowo.
1: No w Trójmieście nie ma wielu takich miejsc, gdzie zaopiekowany zostaje pacjent właśnie onkologiczny i że to właśnie o nim myślimy tutaj w takiej kategorii.
0: Dokładnie, tak. Chociaż trzeba przyznać, że ta dziedzina się zaczyna rozwijać coraz bardziej, coraz więcej miejsc jest takich, w których można dostać pomoc w takich przypadkach. Tak, zgadza się. W trakcie czy zabiegu jak najbardziej, czy można porozmawiać z klientem. Klient może poruszyć wiele tematów, na których chciałby jak najbardziej porozmawiać, także myślę, że to samo w sobie też może pomóc. Plus zrelaksowanie się, czasami nawet pozwolenie sobie na to, żeby się w trakcie zabiegu czy zdrzemnąć, to też jest jakby taki aspekt, który może wpłynąć pozytywnie.
1: No właśnie, ale tutaj może ktoś mówić, ty powinnaś myśleć o chorobie, o tym, żeby się leczyć, a nie żeby chodzić do kosmetyczki. A to mam wrażenie, że jest element właśnie terapii.
0: Tak, zgadza się. Nie można osoby chorej na nowotwór tak jakby zamknąć w tej chorobie. Ona musi, taki pacjent musi mieć tą taką, nazwijmy to, ucieczkę od tej choroby, żeby chociaż przez chwilę mieć taką chwilę wytchnięcia, chwilę dla siebie, chwilę relaksu. I to jednak pomaga w ogólnym, całościowym leczeniu choroby. Mhm.
1: Ale takie spotkania z takimi właśnie pacjentami, klientami muszą być dla ciebie bardzo trudne, bo to są jednak ciężkie historie.
0: Tak, to prawda, jednak poznaje się dużo historii chorób, jak też ten przebieg, ile na przykład trwała choroba, tak, to jednak też jest dosyć takie przykre, można powiedzieć. Natomiast też taka rozmowa właśnie z klientem, często widać, że jednak pomaga.
1: Z takich zabiegów można korzystać regularnie, czy to raczej jest

0: Jednorazowa sprawa?
1: Można jak najbardziej regularnie. Na przykład raz w miesiącu spokojnie można przyjść. Myślę, że dwa razy w miesiącu spokojnie, tak jak najbardziej można wykonać czy taki masaż relaksacyjny, czy właśnie nawilżenie na skórę, złagodzenie.
0: Jak wpływa radioterapia na naszą skórę, na naszą cerę? Jakie zniszczenia powoduje?
1: Radioterapia w zależności oczywiście od pacjenta może powodować wysuszenie skóry, ale też niestety silne oparzenia, włącznie z pęcherzami. Wtedy należy włączyć jednak leczenie u lekarza dermatologa. Natomiast z takimi lżejszymi obrażeniami, uwrażliwieniem skóry jak najbardziej u kosmetologa można zadziałać, łagodząc objawy.
0: A chemioterapia?
1: Chemioterapia wiąże się z takim ogólnoustrojowym niestety jakby wpływie, bo to i niestety skóra głowy, można całkowicie stracić włosy, rzęsy, brwi lub częściowo, i to jest jednak najczęstsze, taki podawany przez pacjentów jednak najczęstszy, taki najbardziej traumatyczny taki moment chemioterapii. Oprócz tego wysuszenie skóry, owrzodzenia niestety mogą wystąpić na przykład dłoni, stóp, kiedy nie można nawet chwycić niestety szklanki, kubka do ręki. Dlatego też ważne jest wykonywanie pedikurów, manikurów bezcążkowych, bez użycia metalowych narzędzi, tylko biologiczne, żeby postarać się uniknąć tych najgorszych jakby objawów.
0: Nowotwór jest niezwykle ciężki dla kobiet, bo to one tracą swoją kobiecość, tracą brwi, rzęsy, włosy, no to jednak powoduje gdzieś zwątpienie w siebie jako kobietę.
1: Tak, często niestety tak bywa. Na całe szczęście można sobie z tym jak najbardziej poradzić. Teraz są techniki czy makijażu permanentnego, mikropigmentacji skóry, gdzie można i brwi odbudować, czy kreskę na powiece górnej zrobić, żeby troszeczkę to oko tak otworzyć. Także tak, jak najbardziej można sobie z tym poradzić. Są specjalne zabiegi łagodzące tutaj skórę głowy, to podrażnienie.
0: Pracujemy głównie na twarzy, głowie, czy też na przykład skupiamy się na dekolcie, tak jak wspomniałaś, dłoniach?
1: Tak, skupiamy się też na całym ciele. Na przykład w przypadku dekoltu też ważne jest, gdzie został umieszczony port. To też wtedy indywidualnie ustalany jest na przykład masaż czy ułożenie pacjenta do zabiegu, żeby jak najbardziej też to było i komfortowe dla danej osoby.
0: A to nie jest tak, że ci klienci, pacjenci, oni wstydzą się choroby, czy wręcz odwrotnie, oni chcą o niej rozmawiać, chcą się z nią zmierzyć?
1: W tej chwili mam wrażenie, że jednak coraz więcej osób chce się zmierzyć, że już rozmawiają o tych chorobach, o chorobach onkologicznych, nowotworach, że już coraz chyba mniej jednak jest tego, żeby ktoś tak jakby nie chciał mówić o swojej chorobie, o swoich przeżyciach.
0: Czyli decydując się na takie zabiegi, to nie jest temat tabu?
1: Zdecydowanie nie.
0: Ty jak podchodzisz do tych zabiegów? Czujesz, że robisz coś dla tych pacjentów więcej niż tylko poprawę stanu ich skóry? Że to jest coś w rodzaju właśnie tej terapii?
1: Myślę, że tak, że jest to pewien rodzaj właśnie terapii, polepszenia samopoczucia właśnie pacjenta, także jak najbardziej tutaj widać często, jak klient są podbudowane. O tak.
0: Jest to jakaś satysfakcja, ta chwila dla siebie?
1: Dokładnie, dokładnie. Często właśnie Czy tutaj, jak mówiłyśmy o paniach, pacjentki faktycznie wspominają, że wreszcie mają taką chwilę dla siebie, że mogą na chwilę uciec i że to jest jednak dla nich ważne mieć takie miejsce, żeby dopocząć chwileczkę.
0: I mogą poczuć się ponownie kobietą.
1: Dokładnie, dokładnie.
0: Co w przypadku mężczyzn?
1: Mężczyzn jeszcze jest dosyć mało. To bardziej właśnie panie tak się otwierają na te zabiegi. Natomiast jak najbardziej też mogą i powinni korzystać z takich zabiegów, żeby pomóc sobie, swojej skórze, organizmowi właśnie w przejściu tej choroby.
0: Warto jeszcze raz podkreślić, że robiąc takie zabiegi bardzo zwraca się uwagę na dobór kosmetyków. To wszystko musi być przede wszystkim bezpieczne.
1: Tak, dokładnie. Dlatego przed każdym zabiegiem przeprowadza się bardzo dokładny wywiad z klientem, żeby nie mieć wątpliwości, jakiego kosmetyku użyć, żeby przypadkiem jakiś składnik kosmetyku nie kolidował z lekami, na przykład, które są podczas leczenia używane, czy właśnie chemioterapii, czy jak jest włączone leczenie dermatologiczne, to wszystko musi ze sobą współgrać.
0: A twoja mama korzystała z twoich umiejętności i nadal korzysta?
1: Tak, korzysta i korzystała, także tak jak najbardziej. No i też trzeba przyznać, że jednak udało się uniknąć pewnych jakby negatywnych skutków leczenia.
0: A to była niezwykle ciekawa rozmowa o onkokosmetologii. Za garść naprawdę cennych informacji dziękuję kosmetolog Karolinie Krzyżostoniak z Kliniki Poborca w Sopocie. A do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Dziękuję, że znaleźliście czas, by posłuchać naszej rozmowy. Magazyn lokalny. Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. Trójmiasto próbuje zrzucić kilogramy. Po pandemii mieszkańcy Trójmiasta znacząco przybrali na wadze. Widać to szczególnie w gabinetach dietetyków, gdzie po porady przychodzą już całe rodziny. Jak schudnąć i nie zwariować, co gotować i ile daje nam zwykły spacer po plaży? O tym dietetyk z Sopockiej Kliniki Poborca Aleksandra Czarnecka. Jak to wygląda obecnie wśród Polaków? Mam wrażenie, że po prostu gdzieś ten problem otyłości, nadwagi, po prostu nam ciąży.
2: Zgadza się. Problem otyłości i nadwagi nam ciąży, zwłaszcza po właśnie COVID-zie, po pandemii COVID-u, kiedy my jesteśmy już, przyzwyczailiśmy się do tej pracy zdalnej. Większość Polaków przeszła albo pracuje pół na pół, czy to w biurze, czy właśnie przy pracy zdalnej. Niestety tutaj jest to nieuchronne, bo my się po prostu zaczęliśmy dużo mniej ruszać. I też, że tak powiem, 50% osób, było takie badanie, 50% osób ankietowanych je dużo więcej po prostu z tego względu, że my siedząc w domu, gdzieś tam mamy cały czas dostępną lodówkę, więc sięgamy cały czas po te gdzieś tam przekąski. Brakuje nam tej higieny jedzenia, higieny posiłku. Zapominamy tutaj o aktywności fizycznej, no i jakby problem otyłości czy nadwagi pogłębia się coraz bardziej. Najczęściej pacjenci, którzy do mnie trafiają, mieli wagę w normie, dopóki nie wybuchła pandemia. Bardzo dużo osób się do tego jakby przyznaje. Czy potem przyszła pandemia, pozamykali nas, gdzieś tam przyszli potem na pracę zdalną, pracują na przykład 5 dni w tygodniu zdalnie. No i te kilogramy jakby powolutku zaczęły przychodzić. No i najpierw był 1 kilogram, 2, a potem się zrobiło na przykład już dużo większy problem, kiedy już mamy kilkanaście kilogramów do stracenia. No i wiadomo, wtedy też poprawa tych i nawyków żywieniowych i aktywność fizyczna będzie grała tu istotną rolę.
0: No właśnie, jak zachować higienę jedzenia, higienę posiłków, kiedy tak jak mówisz, siedzimy w domu i pod ręką mamy a tu czekoladka, a tu kawałek serka, a tu jeszcze może zupki sobie doleję.
2: To jest najczęstszy nasz błąd. Nie mamy określonych, jakby tak bardzo często ludzie nie mają określonych posiłków. Jak się pytam, co jedzą, no to się mówią, że nic. Po czym się okazuje, że to jedzenie przez cały dzień gdzieś tam się pojawia, ale właśnie w formie przekąsek. pierwszą zasadą jest to, że jeśli nie będziemy mieć tego w domu, to też nie będziemy podjadać. No i ustalenie sobie, że jemy przykładowo 4 posiłki, pomiędzy tymi posiłkami nie jemy nic zupełnie, nawet kawy z mlekiem, broń Boże tutaj, bo to też jakby posiłek zawierający kalorie, czyli kawa plus mleko. Higiena w posiłku to też również skupienie się na tym posiłku, uważne jego jedzenie, bo wiadomo, nasz układ nerwowy potrzebuje trochę czasu, zanim dotrze nam do głowy, że my już jesteśmy syci. Inna sprawa, no to też tutaj klasyczne picie wody. Bardzo często to jest mylone. Nasz organizm nie wie, czy nie wiemy wtedy też, czy chce nam się jeść, czy pić, więc tutaj przynajmniej te 2,5-3 litra dziennie płynów powinniśmy po prostu spożywać. Higiena posiłku to też higiena snu. Czyli 7-8 godzin snu dziennie, to ma wpływ na nasze hormony, między innymi na kortyzol, na hormony sytości, taka jak na przykład leptyna. To na pewno się będzie przekładać tutaj na nasze uczucie głodu w ciągu dnia. Inną kwestią, co to najważniejsze, higiena snu, higiena posiłku, no i te picie wody oraz aktywność fizyczna. Czyli tutaj staramy się gdzieś tam, żeby, nie mówię tutaj, że teraz mamy, jak to z nowym postanowieniem noworocznym w styczniu, rzucić się i iść na siłownię. Nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby ta aktywność fizyczna, nawet taka spontaniczna, tak zwany NIT, wychodziła nam, nie wiem, na przykład przejdźmy się kawałek dalej, nie jedźmy na przykład samochodem, tylko przejdźmy się do sklepu pieszo, pójdźmy z dzieckiem na spacer, skorzystajmy z tego, że na przykład jest piękna pogoda, świeci słońce, wyjdźmy z tego domu. To też nam dodatkowo będzie spalać kalorie, dodatkowo też super będzie wpływać na nasz układ krwionośny.
0: Ale to jest tak, że trochę popadamy w skrajności, że na przykład jednego dnia postanawiamy, okej, zmieniam siebie, biorę dietę pudełkową, chodzę 5 razy na siłownię i ten efekt kuli śnieżnej trwa tak, powiedzmy, no nie wiem, 2 miesiące, a potem nagle wracamy do starych nawyków.
2: Oj tak, bardzo często się zdarza, albo takie myślenie zero-jedynkowe, albo się trzymam diety 100%, albo po prostu nic i kończy się to tym, że przykładowo pacjenci trzymają się jakiejś tam diety 4 dni, 5 dnia zjedzą, nie wiem, przykładowo ptasie mleczko, czy coś naprawdę, coś słodkiego, co było zakazane. No i potem jakby stwierdzają, że w sumie to już bez sensu, że po co jakby dalej jakby brnąć w tą dietę, że w sumie teraz to już mogą odpuścić i zaczną sobie od przyszłego tygodnia. No i to tak trwa i też mają poczucie duże winy po prostu, kiedy aż taki sobie rygor na początku zakładają. Więc ja myślę, że też tak małymi kroczkami wdrażanie sobie, dobra, zdarza mi się jeść przekąski, ustalam sobie, jem 4 posiłki, przykładowo śniadanie, drugie śniadanie, obiad, kolację, pomiędzy tymi posiłkami nic nie jem. No to jest taki plan, że przez 2 tygodnie się staram się tego trzymać. Potem gdzieś tam, żeby ta aktywność fizyczna się zdarzała, czyli ustalamy sobie albo ilość kroków, ale też nie od razu musi być to 10 tysięcy, tylko ja z reguły mówię tak, przeważnie robię 5 tysięcy, no to zwiększam tą aktywność, że te 6 tysięcy, czyli 1000 kroków więcej dziennie będę przechodziła. I jeśli chodzi o taką dodatkową aktywność fizyczną, no to też takie planowanie, że teraz ja będę 3 razy w tygodniu chodził na siłownię albo chodziła, jest troszkę bez sensu, no bo za dużo nowości po prostu. Już wystarczy, to skupmy się na tym, że jemy te posiłki, potem powolutku wróżmy jakąś jedną aktywność fizyczną dodatkową, czyli na przykład może być to basen, nie wiem, tenis, siłownia, pole dance, no różne są aktywności fizyczne, które powinny dostosowane być dla nas. No i potem jakby może złapiemy tego tak zwanego bakcyla i będziemy dalej co brnąć.
0: No właśnie, mam wrażenie, że kluczem do sukcesu jest znalezienie sportu, który nas cieszy, a nie katowanie się na siłowni.
2: Oj, zdecydowanie. No bo każdy ma inne preferencje. Jeden będzie lubił jeździć konno, inny pływać, inny grać w jakieś sporty zespołowe. Inny, nie wiem, są ludzie, którzy bardziej wolą samemu ćwiczyć, a są osoby, które motywuje ćwiczenie w grupie, więc to musi być dostosowane dla nas, dla naszych preferencji, żeby to po prostu też było ta aktywność fizyczna pod względem zdrowia, pod względem sylwetki, żeby to był taki skutek uboczny, żebyśmy tam szli po prostu ciesząc się, że możemy po prostu wykonywać tą aktywność, a nie skupiać się na tym, że muszę teraz po prostu iść na tą siłownię, dać siebie 150%, bo zamierzam schudnąć. Nie, jakby efekt będzie zupełnie odwrotny.
0: Do twojego gabinetu częściej trafiają panie czy panowie?
2: Powiem tak, chyba pół na pół. Też zależy. Czasami się zdarza tak, że najpierw przychodzi pani, potem przysyła męża na przykład, albo w drugą stronę, czyli tak na zmianę się tutaj motywują. Czasami też całe rodziny. Na przykład jedna pani zdecyduje się zmienić nawyki żywieniowe, po czym idzie za tym cała rodzina, że jednak stwierdzają, że jak ona i tak już gotuje gdzieś tam w miarę dla siebie, im to pasuje. I też jakby te nawyki żywieniowe, faktycznie jak się na przykład jeśli chodzi o rodzinę, nawyki żywieniowe jakby mają wpływ, czyli to, co jedzą rodzice, tak samo będą jedli dzieci, więc jak jedna osoba zmienia, no to też to ma wpływ na resztę rodziny. Z tego, co zauważyłam.
0: No właśnie, jak ważna jest ta motywacja partnera, osoby, z którą żyjemy? No bo jednak, kiedy my się odchudzamy, a on otwiera chipsy, no tak średnio.
2: No jest bardzo ciężko. Ja zachęcam bardzo mocno, żeby gdzieś tam starać się temu partnerowi pokazać, co my właśnie jemy, jaki jest tutaj nasz styl życia. I jakby to też najczęściej pomaga, no bo faktycznie, jeśli jedna osoba ma takie sobie nawyki żywieniowe, nie zamierza ich zmieniać, a druga jakby walczy z tymi pokusami, tu będzie ciężko, więc tutaj też rozmowa z partnerem i że ustalamy sobie, że w domu po prostu nie ma tych chipsów i nie ruszamy, albo przykładowo wtedy, kiedy my nie jesteśmy w tym domu, żeby nas po prostu nie kusiło, bo to naprawdę ma dość spory wpływ.
0: A jaka motywacja sprawdza się u ciebie? Wobec pacjentów trzeba stosować taki ten mały bacik, czy raczej na zasadzie metody małych kroków super, że poszedłeś dzisiaj na siłownię?
2: Myślę, że trochę ani metoda marchewki, ani tutaj kija. Myślę, że tutaj taki trzeba wypracować zdrowy środek. My sobie ustalamy jakiś cel. Ja na przykład ustalam, że dobra, przez 2 tygodnie robimy tyle kroków, dodatkowo coś tam trzymamy się jadłospisu, a 3. tygodnia przykładowo chcemy iść gdzieś tam do knajpy. Jest przyzwolenie i jakby ustalamy to, wtedy też ta osoba nie ma poczucia winy, że zrobiła coś źle. I też my sobie ustalamy, jak są jakieś okazje, że jakby jest przyzwolenie na to. No, takie jest życie, że te 80-20, 80% jak się będziemy trzymać tego jadłospisu, czy też jakichś założeń związanych z aktywnością fizyczną, jest jak najbardziej w porządku. Jak 20% nam się nie uda, gdzieś tam się omsknie noga, no trudno, takie jest życie, wiadomo. Tu ktoś się rozchoruje, coś się może wydarzyć, ale jakby idziemy dalej. Bardzo często się zdarza, może nie bardzo często, ale często się zdarza, że komuś gdzieś tam w pierwszych dniach nie pójdzie, ciężko się przedstawić. Ja wtedy mówię tak, no to chociaż spróbuj 50% z tego, co sobie założyliśmy wdrożyć. Jak nie da rady w 100%, tylko 50%, nie wiem, zainspiruj się, czy to moimi zaleceniami, czy jadłospisem, czy jeśli na przykład dieta ci teraz nie idzie, no to chociażby wdróż tą aktywność fizyczną, tymi małymi kroczkami. Może to było dla ciebie za dużo. Też istotne to, w jakim momencie życia jesteśmy, czy my nie jesteśmy, czy to nas, że tak powiem, nie przyciąży, bo jeśli się za dużo u nas dzieje, mamy, nie wiem, pracujemy po kilkanaście godzin, jesteśmy zestresowani, dorzucanie sobie tutaj zmian stylu życia, tutaj i stylu żywienia i aktywności fizycznej, może się okazać fiaskiem. Dokładnie. I nie wiem, skąd się wzięło, bo bardzo dużo osób ma takie myślenie zero-jedynkowe. Myślę, że tutaj taka, tak jak wcześniej wspomniałaś i wspomniałyśmy, metoda małych kroczków naprawdę się dobrze sprawdza. Są osoby, które na przykład też bardzo dużo zależy od człowieka, bo są osoby takie bardzo zdeterminowane, zadaniowe i im wtedy trzeba powiedzieć i jakby one wszystko odrzucają i im to po prostu pójdzie, bo one są tak jakby skonstruowane, że dużo łatwiej to idzie. No ale wiadomo, przeciętna osoba no, z tą motywacją, z samokontrolą może być też różnie i myślę, że tutaj też myślenie takie zero-jedynkowe jest troszkę bez sensu. Wtedy trzeba tak troszkę powolutku, małymi kroczkami sobie wdrażać, bo nie ma sensu, że tak powiem, rzucanie się na głęboką wodę.
0: A problem otyłości u dzieci. W Trójmieście zmagamy się z tym?
2: Tak. Problem otyłości u dzieci jest jak najbardziej. Tutaj nie chcę winić na to rodziców, ale jakby dostępność czy to w sklepach, czy właśnie, czy w domu słodkich przekąsek, słodkich napojów jest olbrzymia. Inna kwestia to to, że nawet są takie badania, że 99% dzieci mających nadwagę bądź otyłość w wieku dziecięcym, potem to się cały czas ciągnie już w życiu dorosłym. Też bardzo często jest tak, że my jako osoby dorosłe, jako rodzice nie mamy czasu na gotowanie. Kupujemy jakieś półprodukty, które po prostu dzieciom to po prostu przygotowujemy. No i tutaj jakby też te nieodpowiednie nawyki żywieniowe u dzieci się wyrabiają. Jakby dzieci widzą, że tak się żywi w domu. No i potem jakby to idzie dalej. Inną kwestią jest to, że no myślę też, że ta aktywność fizyczna u dzieci, no nie mówię, że u każdego, ale bardzo często jest znikoma. Stąd też tutaj motywowanie dzieci do wspólnej jakiejś aktywności fizycznej myślę, że mogłoby zdziałać cuda.
0: No nawet taki, nie wiem, prosty spacer po plaży.
2: No my mieszkając w Trójmieście możemy wykorzystać to, że mamy plażę, mamy morze, więc możemy sobie przejść na przykład na super spacer, czy to w weekend, czy w tygodniu, jeśli damy radę, jak ma jest piękna pogoda. Inna kwestia to nawet jakieś sanki, czy łyżwy, mamy okres zimowy, wiadomo, w zależności od pogody, to też jest super aktywność tutaj fizyczna. Latem jest troszkę łatwiej, ale myślę, że takie wychodzenie z domu po prostu i też dotlenienie się ma istotny wpływ. No plus dodatkowo ta aktywność fizyczna się zwiększy u dziecka. Dać do próbowania tej osobie produkty, których my używamy, dania, które my spożywamy i wtedy może ta osoba trochę tak coś kliknie w głowie, że kurczę, nie jest to takie złe, że nawet tutaj taki obiad niby zdrowy, ale jest smaczny.
3: Magazyn lokalny.
0: Z tej strony Dominika Bakura, czas na magazyn reporterów. W Trójmieście chodzimy na ustawki. Tym razem nie chodzi tu jednak o klubowe konfrontacje, lecz o jedzenie z jednego talerza. Na taki pomysł wpadły trzy mieszkanki Trójmiasta, które za pośrednictwem facebookowej grupy organizują kulinarne ustawki. To szansa, by poznać nowe osoby, a dobra szama zawsze zbliża, mówią Ania, Ola i Oliwia. Co warto jeść na śniadanie?
4: No właśnie, my chyba też nie wiemy, bo są osoby, które lubią słone, lubią słodkie i my bardzo często idziemy razem, żeby zjeść trochę tego i trochę tego.
0: Czyli taka kulinarna ustawka.
5: Dokładnie tak. I to jest właśnie to, że my bardzo lubimy dzielić się jedzeniem i nawet jeśli nie wiemy, co chcemy zjeść, to zawsze możemy spróbować kilku rzeczy, bo jesteśmy takim trio, które też lubi inne rzeczy, ale jednocześnie jesteśmy otwarte na różne inne nowe smaki.
0: Czyli nad wspólnym talerzem narodził się pomysł kulinarnych ustawek.
5: Dokładnie tak.
4: I w sumie nawet na śniadaniu, bo tak. Pierwszy raz akurat jadłyśmy razem śniadanie.
0: Okej, okay, skąd się w ogóle znacie?
5: No właśnie połączyło nas jedzenie i to jest też super, że ja z Anią poznałam się na warsztatach kulinarnych, gdzie razem gotowałyśmy i później jadłyśmy. I później wybrałyśmy się na wspólne śniadanie, gdzie właśnie Ania poznała mnie z Oliwią.
4: Tak, a ja z kolei właśnie Olę troszeczkę obserwowałam na Instagramie. Przez przypadek chyba razem się znalazłyśmy na tych warsztatach kulinarnych. Oliwkę z kolei obserwowałam na Instagramie i namówiłam ją na wyjście
5: na wspólną wigilię,
4: która też troszkę wkoło jedzenia była. I tak od razu kliknęło. I jakoś myśląc o tym, że czasem idę z jedną, czasem z drugą i jest za dużo tych wyjść, to może byśmy razem wyszły.
5: Tak, połączyłyśmy siły.
4: I tak zostało. byłyśmy we trzy, a z czasem stwierdziliśmy, że chcemy trochę dzielić się tą pasją z innymi i dlaczego by tego nie pójść z tym na większą skalę.
0: Mhm, czyli jedzenie łączy ludzi.
3: Zdecydowanie i stąd też ten projekt, bo chcemy, żeby ludzie razem wychodzili, mimo że się nie znają, to żeby zrobić ten pierwszy krok i przy okazji, no, gdzie najlepiej jest się poznawać, jak nie przy dobrym jedzeniu.
0: No właśnie, my mamy problem z nawiązywaniem takich relacji, powiedziałabym, przyjacielskich, no bo jest Tinder, gdzie szukamy drugiej połówki, ale nie ma takich miejsc, gdzie by poznać koleżankę.
3: No i właśnie tutaj zdecydowanie na kulinarnej wystawce można poznać. Wiemy, że nasze uczestniczki i uczestnicy spotykają się później, bo to nie jest tylko dla kobiet, dla dziewczyn, tylko także dla mężczyzn i coraz więcej ich się pojawia, także z tego się bardzo cieszymy. Później się umawiają na takie swoje małe, prywatne kulinarne ustawki i w tym naszym projekcie też właśnie o to chodzi. Mamy od tego grupę, żeby właśnie tam szukać swoich współtowarzyszy na coś dobrego.
0: Mhm. No to jak wyglądały te początki? Mamy wspólny talerz, siedzicie, mówicie, dobra, zróbmy kulinarną ustawkę. No ale jak do tego przejść, tak wiecie, praktycznie?
5: Znaczy chyba było tak, że nawet na początku nie myślałyśmy, że będzie coś takiego jak kulinarna ustawka, tylko gdzieś tam wspólnie dzieliłyśmy się tą pasją do jedzenia, wychodziłyśmy wspólnie i dzieliłyśmy się talerzami i każdy z nas powoli zaczął kiekować jakiś pomysł, żeby może gdzieś spróbować tą pasją podzielić się dalej. I dopiero zaczęło kiełkować w nas właśnie takie przeświadczenie, że to by był super pomysł do poznania nowych osób, czy do testowania też nowych miejsc.
3: I też zauważyłyśmy po prostu pozytywny wpływ tego naszego wspólnego wychodzenia na jedzenie. I uznałyśmy, że właśnie fajnie będzie robić to w większym gronie i dać też ludziom takie miejsce, taki pomysł, żeby raz, że poznać nowe osoby, poznać nowe miejsce kulinarne, ale i właśnie no naprawdę na nas wpłynęło to bardzo pozytywnie psychicznie po prostu.
0: Mhm, czyli taka trochę terapia.
3: Tak, naprawdę. I widzimy też po uczestniczkach naszych, że też na nie to wpłynęło. Tutaj myślę, że ta osoba wie, że o niej mówię i tutaj puszczamy do niej oczko i wiemy, że po prostu bardzo pozytywnie to wpływa na jakieś takie naturę psychiczną.
5: I na budowanie takich relacji, można nawet powiedzieć przyjacielskich, bo gdzieś tam na początku wiadomo jest to też takie wyjście ze strefy komfortu, bo gdzieś tam otworzyć się na wspólne dzielenie jedzeniem i spotkanie z obcymi osobami przy jednym stole, gdzie nie znamy się tak naprawdę wszyscy, a przy kolejnym spotkaniu i przy kolejnym okazuje się, że mamy więcej też tematów wspólnych i łączą nas nie tylko pasja do jedzenia, ale też inne rzeczy i rodzą się przyjaźnie i jest to bardzo fajnie spędzony czas razem.
3: I ważne, żeby zrobić po prostu ten pierwszy krok i przyjść. I ja wiem, że te pierwsze 20 minut może być stresujące, ale po godzinie już wspólnego, można powiedzieć, ucztowania, biesiadowania, to już zupełnie jest inna historia. Wszyscy się znają, wszyscy się świetnie bawią, rozmawiają, także to jest no naprawdę fajna sprawa, żeby spędzić miło czas.
0: Czyli na początku obcy ludzie grzebią mi w talerzu.
5: Trochę tak jest.
3: Nie do końca, bo czasami robimy tak, że każdy ma swój talerz, ale robimy też tak zwane sharingowe, tak? Czyli faktycznie dzielimy się tym jedzeniem. No i niektórzy mogą mieć ten problem rzeczywiście, że ojej, ktoś mi wsadza łyżkę do mojego talerza, ale nie wiem, no na przykład myśmy się spotkały pierwszy raz we trzy i od początku to było tak, że kroiłyśmy wszystko na trzy i tym się dzieliłyśmy.
0: Okej, podoba mi się. A macie jakieś miejsce dla czwartej?
4: No i właśnie wiesz co, chyba właśnie przez to zapytanie od znajomych, gdzie zaczęliśmy trzy wychodzić i zaczęli się znajomi pytać, a nie wzięłybyście mnie też? I jak tak kilka osób napisało, to trochę też z tego się wzięła taki z potrzeby społecznej to, że ludzie rzeczywiście tego chcieli. I tak wychodzimy teraz w 15 albo 20 osób. Czasem się znają osoby, a czasem nie, a nawet ostatnio miałyśmy tak, że miałyśmy małą ustawkę i musiałyśmy ją rozbić na dwa terminy i okazało się, że osoby jednak, które się zapisały na pierwszy termin, pytały, czy te osoby z drugiego też mogą tam przeskoczyć, bo ktoś już się z kimś zna i oni by chcieli spędzić razem ten czas. No więc te przyjaźnie są już na tych spotkaniach.
0: Mhm. To jak wyglądała ta pierwsza kulinarna ustawka?
4: Ona była dla nas trochę stresująca, ale na szczęście robiłyśmy w zaprzyjaźnionym miejscu i na dodatek była chyba dla nas najbardziej stresująca, bo do końca nie wiedziałyśmy, co się na talerzach znajdzie.
3: Tak, wtedy nie mieliśmy dokładnie ustalonego menu, menu, ale że to było zaprzyjaźnione miejsce i zaprzyjaźniony szef kuchni, to gdzieś tam mu oddałyśmy stery i zaufałyśmy. Stresowałyśmy się, że po prostu nikt nie przyjdzie, nikt się nie zapisze i co wtedy? Tymczasem okazało się, że to chyba była najliczniejsza albo prawie najliczniejsza nasza ustawka i to był taki zupełnie nowy projekt, a wyszło fantastycznie moim zdaniem. Talerze były naprawdę, stoły się uginały, wszyscy się dzielili, wszyscy zrozumieli koncept.
0: Ale jak się można do Was zapisać? Jak można do Was dołączyć?
5: Prowadzimy na Instagramie konto, które właśnie nazywa się tak jak nasz projekt, czyli Kulinarne Ustawki. Mamy też grupę na Facebooku o tej samej nazwie i zazwyczaj na Instagramie wrzucamy relacje i wydarzenia, w których opisujemy, kiedy się odbędzie dana ustawka, jak można się zapisać, są tam formularze, wszystkie informacje są dostępne i na pewno, jeżeli ktoś chciałby też skorzystać i napisze do którejś z nas, to oczywiście my też już osobiście też możemy odpisać.
0: Ustawki to mi się tak kojarzą z meczami, a tu trzeba się, nie wiem, bić o jedzenie.
4: No ostatnio była walka o miejsca trochę.
0: A czy to są jakieś takie tematyczne też ustawki? Wiecie, włoska kuchnia, tak. Ustawka dla singli.
3: Tak, zdecydowanie zazwyczaj to jest po prostu jakaś tematyczna kuchnia. Często są to po prostu miejsca, które my już znamy i lubimy i wiemy, że możemy polecić w temacie kuchni azjatyckiej. Właśnie myślimy teraz o zorganizowaniu włoskiej.
0: Przychodzimy na taką ustawkę, nie znamy tych ludzi. Stół jest na 15 osób, zajmujemy miejsce i co dalej? Jemy. Ale jak ci ludzie reagują? No wiecie, nikogo nie znam, siadam właśnie przy stole.
5: Bardzo fajne jest to, że większość osób, które przychodzi na te nasze kulinarne ustawki, jest bardzo otwarta, że pomimo tego, że to są bardzo różne osoby, które lubią różne jedzenie, które właśnie się nie znają, to nie ma w ogóle jakiejś takiej presji, czy jakiegoś takiego braku komfortu, tylko wszyscy przychodzą z taką otwartą głową, z otwartą chęcią poznania nowych osób, więc nie było nigdy takiej sytuacji, żeby ktoś się stresował, żeby coś tam działo się, żeby ktoś się czuł niekomfortowo, więc myślimy, że gdzieś tam to jedzenie i ktoś, kto chce spróbować tego jedzenia i przyjść, to jednak przychodzi taki, z takim pozytywnym nastawieniem, z taką otwartością.
3: Mhm. Ale mimo wszystko, jeżeli czasami nawet ktoś jest zamknięty, no bo faktycznie nikogo nie zna, to po chwili, no my też troszeczkę działamy jak takie gospodynie tego wydarzenia. To nie jest tak, że sobie ludzie siadają i są sami sobie. My staramy się z nimi porozmawiać, gdzieś tam otworzyć, opowiedzieć, co będzie się działo i zachęcić ich właśnie do wspólnej rozmowy, a później jedzenia.
0: Mhm. A jak reagują lokale, kiedy przychodzicie do nich, do właściciela, menadżera i mówicie, wie pan co, chcielibyśmy u pana zorganizować sobie kulinarną ustawkę?
3: No to wychodzi różnie. Znaczy, my zazwyczaj próbujemy kontaktować się jednak na przykład przez Instagrama, żeby tam już nakreślić dokładnie, czym jesteśmy, można powiedzieć. No bo rzeczywiście, jak ktoś słyszy kulinarna ustawka, to nie wie zupełnie, o co chodzi. Reakcje są różne, bo to jest zupełnie nowy projekt, więc czasami spotykamy się z takim trochę brakiem zaufania i zrozumienia, że dla restauracji to jest jednak bardzo fajna promocja, ale wiele miejsc tego jeszcze nie rozumie. Za to inni aż nas, do nas piszą i zapraszają, że zorganizujmy to razem, bo to jest super sprawa, super wydarzenie. Wiele osób po prostu pierwszy raz odwiedza taką restaurację i mówi, że wow, że nawet nie widzieli, że takie miejsce istnieje i po prostu chcą tam wracać.
0: A wtedy podczas takiej kulinarnej ustawki jest specjalnie?
5: To bywa też różnie, bo my zazwyczaj umawiamy wcześniej menu właśnie czy z szefem kuchni, czy z menadżerem i czasami jest tak, że jest menu, które jest w karcie. Na przykład było ostatnio tak na kulinarnej ustawce śniadaniowej, że każdy miał do dyspozycji całą kartę i mógł sobie zamówić śniadanie, które chce, a czasami było tak, że szef kuchni przygotowywał nam specjalne talerze, które są właśnie spoza menu, które są jakby popisowymi daniami, bądź to, co on nam może zaproponować, więc też jest to też na pewno taka okazja do spróbowania czegoś, czego na co dzień w restauracji nie ma, no i też spróbowania wielu różnych dań albo jakichś takich inspiracji szefa kuchni, więc to jest bardzo różnie i to zależy od tego, jak gdzieś tam wcześniej się dogadamy.
0: Mhm. Mi się podobało, bo ostatnio spotkałam się z takim stwierdzeniem, że są książkowe schadzki, gdzie umawiają się i rozmawiają o książkach, a u Was jeszcze można pojeść, więc...
4: Tak. Pojeść i jest bardzo dużo rozmów o jedzeniu. Fajnie, bo to łączy taką trochę, mamy nadzieję, że będzie się tego taka społeczność trochę robiła, czyli będziemy rozmawiać o jedzeniu, polecać sobie miejsca, rozmawiać o książkach kulinarnych, o filmach kulinarnych. No i mamy nadzieję, że troszkę przerodzi się w taki szerszy projekt. Zobaczymy.
5: Tak, bo też kulinarne ustawki to jest to też, też coś więcej niż tylko wyjście do restauracji, ale my też mamy takie pomysły i projekty na przyszłość, żeby też może i gotować, spotykać się na wspólne gotowanie, na jakieś wspólne może wyjazdy kulinarne czy gastrotripy. I marzy nam się zorganizowanie też takich gastrotripów na przykład po Europie, w których będziemy kosztować kuchni lokalnej, ale to są takie plany na przyszłość przed nami, które będziemy na pewno gdzieś tam chciały dalej rozwijać.
6: Obiecujecie mi, że jak się spotkamy za rok i będzie pierwszy gastrotrip do Paryża, to pojadę z wami.
2: Tak.
6: Dziękuję.
5: Dobrze. Masz zapewnione miejsce.
4: Mamy to na taśmie.
6: Okej, mamy to na taśmie, żeby nie było. To w takim razie jeszcze powiedzcie mi, jako ekspertki, jaką kuchnią Trójmiasto stoi?
3: Na pewno w tej chwili królują talerzyki.
6: Okej.
3: Okay. Czyli to nie jest konkretna kuchnia, to jednak się przejawia tak, w różnych miejscach. Jest sporo talerzyków azjatyckich, są talerzyki polskie. Wiem, że niedługo mają się pojawić talerzyki włoskie. Także gdzieś tam teraz w Trójmieście gdzieś tam no, jest to takie popularne, bym powiedziała.
5: Mhm. Ja bym powiedziała, że na pewno jest bardzo mocne, bardzo mocno, bardzo dużo fajnych miejsc z wypiekami. Bardzo dużo piekarni rzemieślniczych. Myślę, że Trójmiasto stoi takim dobrym chlebem i miejscami, gdzie można naprawdę dobry chleb kupić i dobre wypieki zjeść, to na pewno. I myślę, że na pewno też jest bardzo dużo miejsc z dobrą pizzą neapolitańską. Tutaj myślę, że od wyboru do koloru zarówno Gdynia, Sopot, jak i Gdańsk to zdecydowanie na pewno jest taki top.
6: Nożyczki idą w ruch.
5: Zdecydowanie.
4: Wydaje mi się, że jest też bardzo dużo azjatyckiej kuchni. Rameny, właśnie wasze jakieś szokupany, koreańskie śniadania, matcha. Także tego trochę się zaczęło pojawiać. A zaczęło się to pojawiać w Trójmieście, dlatego że troszkę do nas później niż w innych dużych miastach to dociera. W innych gdzieś tam już się przejadło, a u nas się to w dobrej wersji teraz fajnie pojawia, ale fajnie, bo jest zima i ten ramen to tak rozgrzewa też. Więc dużo tej Azji jest. I nasza pierwsza była właśnie też azjatycka, także trochę otwieramy...
6: Walka na pałeczki.
4: Tak, zdecydowanie. I otwieramy też trochę innym osobom, które się boją takiej kuchni samemu spróbować, a tutaj mogły w różnym wydaniu i okazało się, że ojej, ta kuchnia nie jest taka straszna, jak się wydawało.
6: No właśnie, to było moje kolejne pytanie, bo jest dużo takich osób i ja jestem między innymi taką osobą, która bardzo boi się próbować nowych potraw. I teraz taka ustawka to jest idealna szansa, żeby jednak się przełamać i zjeść tę zupę rakową.
3: Dokładnie tak. Wiele osób no właśnie mówi o tym, że one boją się takiej w ogóle nawet kuchni, a jednak przyszły na tę ustawkę. I w ogóle to jest chyba najfajniejsze, że jeżeli na przykład załóżmy, na przykład mamy 15 talerzyków, to faktycznie możesz spróbować tych 15 talerzyków po kęsie. Więc to jest idealne, żeby się nie napchać, jak to brzydko się mówi, ale właśnie spróbować tylu różnych potraw i znaleźć swoje ulubione.
5: Mhm. Ale też odważyć się właśnie spróbować i niekoniecznie zamówić całe danie i wyjść samemu do restauracji, próbować kuchni, której się nie zna, tylko wyjść w grupie osób, które może też nie znają tej kuchni, a może niektórzy znają, żeby też po prostu porozmawiać o tym jedzeniu, spróbować tego wszystkiego, co jest na stole i przekonać się, że może faktycznie to jest coś, co może niekoniecznie jest to moją kuchnia, a może faktycznie gdzieś tam urodzi się jakaś taka miłość do na przykład do kuchni azjatyckiej, mm-hmm. co miało miejsce na przykład na pierwszej naszej ustawce, gdzie kilka osób stwierdziło, że ta kuchnia azjatycka może na początku była niekoniecznie dla nich, ale stwierdzili, że jednak wow, tutaj było kilka dań, które na pewno chcieliby powtórzyć.

0: celu. Pomiędzy zdroje to jest monopol. Czworo, a nie troje. Olodaj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, pyku.
0: Kacha dorzuci.

0: SK2 Trójmiasto.
1: Jestem drogą ci wybraną spośród innych wielu dróg. Jestem Bogiem i tyranem i spełnieniem twoich snów.

stai ancora sforzo. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Krążę na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję.

0: wszyscy patrzą mocno. Ej, co to pogląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie mockę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała,

0: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
1: Post.
0: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
1: Post.